przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: To może być pogodowo całkiem przyjemny piątek. Na termometrach maksymalnie zobaczymy nawet do 21 stopni. Zachmurzenie częściowe, bez opadów i tylko

0: Irpińska. Późna jesień i zima będą najbardziej krytyczne. Rosja planuje uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, oświadczył wczoraj premier Donald Tusk.
1: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
0: Rosja chce pozbawić Ukrainę sojuszników, ocenia generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
2: Putin chce zmusić państwa, które pomagają Ukrainie do tego, żeby przestały, żeby społeczeństwa, które popierają Ukrainę, stały się wrogiem.
0: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przez blisko godzinę obowiązywał wczoraj alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polska poderwała myśliwce w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych lubelskich szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież zeszła do piwnic. Ostrzeżenie RCB dostali m.in. mieszkańcy Włodawy, którzy nie ukrywają niepokoju rozwojem wydarzeń.
3: Nie jest tak, że jest ten temat kompletnie ignorowany, ale on nie dominuje.
4: No trochę boję się faktycznie, bo to jest strach. No o ludzi, o wszystko.
5: Ja to wie pani, tylko się modlę.
3: Staram się żyć normalnie po prostu.
0: Na czas alarmu lotniska w Lublinie i Rzeszowie zawiesiły loty. Minister obrony apeluje tymczasem do Polaków o udział w szkoleniach wojskowych. W tym roku wzięło w nich udział 10 tysięcy osób, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Wszystkich proszę bardzo o to, aby zapisali się na szkolenie w gotowości. Tych, którzy chcą przystąpić do wojska, zapraszamy do centrów rekrutacji wojskowej.
0: Resort obrony przekaże gminom dodatkowe pieniądze na obronność, w tym m.in. na budowę schronów. Funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. Wcześniej Sejm zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej na Górnym Śląsku. Warszawa ma dość po rozrzucanych pochodnikach elektrycznych hulajnóg. W ostatnich dniach odholowano prawie 150 takich urządzeń. Przybywa miejsc z zakazem parkowania dla hulajnóg. Co grozi za łamanie tego zakazu, mówi Jakub Dybalski z Warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich.
7: Pojazd jest zabierany na parking. Właściciel pojazdu za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu płaci. W przypadku hulajnogi to jest 179 zł.
0: Dodatkowo właściciel hulajnogi płaci za każdy dzień przechowywania pojazdu. Jeszcze dziś rano mogą się utrzymywać gęste mgły. Coraz częściej będą zresztą utrudniać jazdę kierowcom. Widoczność jest mniejsza, a droga hamowania dłuższa. Dlatego policja radzi, zachowajmy szczególną ostrożność, mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska.
8: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: Najgęstsze mgły mogą być teraz w Małopolsce, Świętokrzyskiem, na Śląsku i na Podkarpaciu.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
10: Dzień dobry, 4 minuty po 6.
11: Bardzo dobrą wiadomość dla was mamy już od samego rana, jeszcze 4 minuty po 6. Piątek. Piąteczek
10: tak,
11: jest.
10: To jest ta najlepsza wiadomość. No to i że 18, nie?
11: Dokładnie, tak.
10: Po
11: tak.
10: Wypłatach.
11: No i do weekendu to tak ciut już zostało, słuchajcie, naprawdę niewiele.
10: Parę godzin i będziemy w bardzo dobrych humorach. Chociaż mam nadzieję, że wam dopisują już od poranka. Damian Klimiński.
11: Marzanna Forysiak, witamy.

0: 11 minut po godzinie 6. Proszę, jak nam się ładnie, bo piątek rozkręca już coraz więcej, znaczy coraz bliżej do weekendu.
1: Dokładnie, weekend z zapasem i to jest już 261 dzień roku, czyli mniej niż więcej pozostało nam do końca. 104 dni dokładnie.
0: Nieźle. Ja tutaj patrzę na te kolejne informacje do końca astronomicznego lata. 5 dni.
1: To trzeba spojrzeć na to pozytywnie, słuchajcie.
0: Coraz bliżej do kolejnego lata.
1: Coraz bliżej do kolejnego lata, coraz bliżej do Bożego Narodzenia. Są fani, są po prostu pozytywnie zakręceni na tym punkcie. Ja już widziałem w sklepie, że zaczęły pojawiać się ozdoby świąteczne.
0: Jak dobrze poszperacie to jakiś krasal tam w czerwonej czapce z czekolady, też gdzieś będzie stał na półce.
1: Jesieniary, wszystkie jesieniary też już zacierają ręce, są przygotowane kocyki, są herbatki jesienne.
0: Grzybki się suszą. Albo
1: też
0: koszyczki.
1: Będzie fajnie, oczywiście.
0: Jest dobrze. Dobrze, słońce dzisiaj będzie z nami do 18:44, a to nam daje ile? 12 godzin i 29 minut dnia, a słońce jeszcze nie wstało.
1: Dokładnie, wstanie za kilka minut dosłownie, więc możecie jeszcze załapać się na obserwację wschodu słońca, chociaż o poranku troszeczkę jeszcze chmur.
2: Dzień dobry.
3: Reklama.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Reklama.

0: 21 i pół minuty po godzinie 6. Kolorowa prasa wzywa i ma nam sporo do przekazania.
1: Z kolorowych rzeczy to włosy Michała Wiśniewskiego od razu rzuciły mi się w oczy. One od lat tak się rzucają w oczy wszystkim. Zarobi ponad 1 000 000 w 3 miesiące. Pracowita jesień Michała Wiśniewskiego, Gwiazdor, Ich Troje za koncert z zespołem zgarnia 95 tysięcy, a jak jest bez zespołu, solo, to praca donosi, że podobno 70 tysięcy.
0: To nieźle. To wszystko tak, do kieszeni. To dlatego mam tę fryzjerę.
1: To sam zespół, poproszę.
0: No to może być dobry krok. Jeżeli chodzi o to, że ktoś jest bardzo zapracowany, to proszę bardzo, Sandra Drzymalska, już można ją oglądać jako Izabelę Łęcką w serialu Lalka. A teraz w listopadzie do kin trafi film biograficzny o Violetcie Villas, w którą się wcieliła.
1: Ohoho.
0: No, powiem tak, mówiłeś o włosach pana Michała. No,
1: podobno już są koty do roli statystów poszukiwane.
0: Jeszcze ciekawiej.
1: Mamy mniej Zenka w kraju. To niedobrze. Zenka coraz mniej, o 13 kg dokładnie. Zenek schudł, mocno odchudzony król disco polo. No i cóż, zdrowa dieta też w jego przypadku na pewno.
0: Nie wiem, czy nie za wcześnie, bo się przymrozki mają, zbliżają.
1: No właśnie. On na tej scenie w Sylwestra musi się grubo ubrać zatem.
0: Tak, od przyszłego tygodnia na przełomie września i października będą już chłodniejsze poranki. Tak nas straszą tutaj nagłówki.
1: Przymrozki?
0: Nawet przymrozki. Lokalne spadki temperatury przy powierzchni gruntu, tak ładnie mówią synoptycy, także poniżej 10 w większości kraju, więc no... Albo cieplej się ubrać, albo zjeść coś dobrego trzeba będzie.
1: I takim telegraficznym skrótem już jesteśmy doskonale zorientowani i wiemy, co się w kraju dzieje. To ja rzucę tylko jeszcze, że Małgorzata Foremniak została przyłapana przez paparazzi, jak wynosić ze sklepu całe skrzynie zdrowych owoców i warzyw. No i można brać przykład.
0: Przygotowana na jesień.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: 6:30.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
3: Informacje dla kierowców.
0: Piątek, poranek, sprawdzamy drogi w Kaliszu i regionie. Jeżeli jedziecie trasą Kalisz-Opatówek, to noga z gazu na drodze krajowej nr 12. Intensywne prace, ruch wahadłowy i tymczasowa sygnalizacja. A korki ciągną się już od Opatówka w rejonie parku, tam się to wszystko zaczyna. Mamy też alternatywny objazd przez Szałę albo Tłukini i Nędzerzew. W Ostrowie Wielkopolskim remontowana Wrocławska i Ludduchowskiego. Zwężenia, wolniejsza jazda na krajówce nr 36 w stronę Krotoszyna, również wahadło. A w Pleszewie zmieniona organizacja

0: ruchu m.in. na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Prace trwają też na ulicy Kazimierza Wielkiego. I jeszcze ważne ostrzeżenie, zamknięta jest droga Janków I Grodzisk, a także most na Prośnie w Bogusławiu. Objazdy prowadzą m.in. przez krajówkę numer 12. Utrudnienia potrwają do końca listopada.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
4: To teraz informacja, ale głównie dla kierowców zawodowych, bo Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt, który zakłada możliwość powołania w przyszłym roku maksymalnie 200 tysięcy rezerwistów na ćwiczenia wojskowe. Wśród poszukiwanych specjalistów armia wyróżnia kierowców zawodowych, szczególnie tych posiadających prawo jazdy kategorii C oraz D do zadań logistycznych. Same ćwiczenia mogą być jednodniowe albo krótkotrwałe, trwające nieprzerwanie maksymalnie do 30 dni. No to cóż, mobilki, może znów będzie okazja poczuć się jak za młodych lat.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 27 minut zostało do 7:00.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: Za kwadrans godzina siódma, teraz mamy słów kilka bardzo ciepłych dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny, a dzisiaj w kalendarzu 18 września.
2: No i pod tą datą kryje się dziś między innymi Greta Garbo, szwedzko-amerykańska aktorka filmowa i teatralna, jedna z najwybitniejszych gwiazd filmowych w historii.
1: Jerzy Połomski, 1933 rok, piosenkarz i artysta estradowy, wylansował wiele przebojów lat 60. i 70. Między innymi Cała sala śpiewa z nami, czy Bo z dziewczynami.
2: I jeszcze jedna postać, tutaj nie wiem, czy dobrze wymówię.
1: Tomasz Szuchart.
2: Szuchart, tak, aktor filmowy, teatralny, no i trzykrotny laureat nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: No i serialowy Wokulski.
2: No właśnie.
1: No właśnie, 18 września.
2: Czy to o nim była wtedy mowa, że to on jest profesor Rafał Wilczur, tak?
1: Coś w tym jest. Ci, którzy tego dnia przyszli na świat, są bardzo inteligentni, optymistyczni, wytrwałość i energia życiowa sprawiają, że łatwiej niż inni radzą sobie ze stresem i nie poddają się niepowodzeniom.
2: Marzą o spokojnym, rodzinnym życiu, są niezwykle oddani swoim bliskim.
1: Lubią domowe prace i obowiązki, potrafią dbać o wygodę i spokój bliskich.
2: Są obdarzeni poczuciem humoru i przekornością.
1: I to sprawia, że życie u ich boku podobno nigdy nie jest nudne.
2: Ich szczęśliwa cyfra to 9.
1: Kamień szlachetny bursztyn.
2: A sprzyjający znak zodiaku to?
0: Rak.
1: Wszystkiego to najlepsze specjalnie dla was teraz Shania Twain. That don't impress me much.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dziwna sprawa zupełnie. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób. No to jest dobre pytanie, dlaczego?
2: No właśnie, co się za tym kryje? Posłuchajcie w wiadomościach o 7.
3: Reklama.
0: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto Murzynek i chleb żytni Igie, a z Delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
0: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: A my dziś pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza, czyli trochę chłodniej, w zasięgu słabego klina wyżowego. No i dzisiaj biometr taki dosyć, powiedziałabym, niezdecydowany, więc te warunki biometeo mogą być raz przyjemne, raz mniej, ale na razie mamy piękne słońce, później dopiero zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe również przelotne opady deszczu i 21 stopni na termometrach w ciągu dnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Premier o scenariuszu rosyjskich działań w najbliższych miesiącach. Posłowie będą dziś głosować nad nowym podatkiem, który ma sfinansować program CPN. Kuracjusze odwołują

0: rosyjskim bezzałogowcem, który znalazł się w odległości 4 km od naszego kraju. Doszło do tego podczas rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu z powodu realnego zagrożenia atakiem z powietrza zawyły syreny po raz pierwszy w środku dnia. W niektórych szkołach zarządzono ewakuację uczniów do piwnic i na niższe piętra, mówi Błażej, który miał akurat lekcję WF-u.
1: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
0: W jednej z placówek w Lublinie dyrekcja rozesłała do rodziców wiadomość, że mają jak najszybciej odebrać dzieci. Sejm po ekspresowych pracach zapewne przegłosuje dziś ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób zdobyć pieniądze na kolejną odsłonę programu CPN. PiS twierdzi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, ale jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, jeśli pojawi się w niej poprawka zakładająca, że wpływy z nowego podatku w całości pójdą na CPN, PiS ustawę poprze.
2: Jeżeli ona zostałaby przyjęta, to jesteśmy, zamknąć już oczy na to, że ustawa jednak narusza polską konstytucję, i zagłosować za tą ustawą.
0: Z kolei prezydent Karol Nawrocki, który w lipcu skierował identyczną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada swój projekt o obniżeniu cen na stacjach paliw. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
3: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
0: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Bolesne zderzenie mistrzów Polski z Ligą Europy. W pierwszej kolejce Lech Poznań przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy kolejarz stracił 3 bramki, a czwartą w samej końcówce spotkania. Nie mamy powodów do wstydu, mówi trener Nils Frederiksen. Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Było kilka dobrych rzeczy, które zrobiliśmy w tym spotkaniu. Wykreowaliśmy parę sytuacji pod bramką rywala, natomiast popełniliśmy kilka takich błędów, które nie powinny się nam zdarzyć na takim poziomie. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi. Wysokim zwycięstwem zakończył się także mecz Juventusu z Neck Nijmegen. Włosi wygrali 5-0, a w ich bramce zadebiutował Kamil Grabara, który przy pierwszym golu zaliczył asystę. Dwie ekstraklasowe pary w drugiej rundzie Pucharu Polski, w tym derby z udziałem obrońcy trofeum. Górnik Zabrze zagra w Gliwicach z Piastem, a Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa. To najciekawsze mecze. Pozostali pucharowicze mieli więcej szczęścia. Lech Poznań zagra w Tarnobrzegu z trzecioligową Siarką, a Jagiellonia Białystok w Gdańsku z Lechią. Przypomnę, w poprzedniej rundzie odpadło aż 7 drużyn z ekstraklasy, w tym Legia, Pogoń, Szczecin i Widzew Łódź oraz wszystkie 3 drużyny z Krakowa. Spotkania 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale turnieju w Guadalajarze, tak samo jak rok temu. W pojedynku z rozstawioną z dwójką Amerykanką Iwą Jowicz ugrała tylko 3 gemy, przegrała do 2-1. Jowicz w półfinale zagra z Hiszpanką Krystyną Buxą, która pokonała rozstawioną z trójką Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-4. Kolejny niezwykle zacięty mecz Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, tym razem jednak zakończony szczęśliwie, bo pół minuty przed końcem spotkania nafciarze zapewnili sobie zwycięstwo nad niemieckim MT Melsungen 25-24. Wisła w tabeli swojej grupy po 2 kolejkach jest 3, a liderem grupy F jest Industria Kielce, która wygrała oba spotkania. I jeszcze koszykówka. Dziki Warszawa w swoim drugim meczu turnieju eliminacyjnego Ligi Mistrzów FIBA w Samokowie pokonały VEF Ryga 102-95 i awansowały do półfinału.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
6: No dzisiaj podobno przed nami bardzo ciekawy dzień.
7: Rachunki czy różne sprawozdania też lepiej dokładnie dzisiaj sprawdzić, bo będzie na tyle ciekawie, że może się sporo dziać. Różne ważne rozmowy mogą mieć dość nieoczekiwany efekt między innymi.
6: Ale proszę bardzo, księżyc w znaku strzelca sprzyja rozwijaniu zainteresowań, a piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. To jakoś się chyba zrównoważy.
7: Myślę, że dla niektórych taki księżyc w znaku strzelca to jest bardzo dobry znak, a dla kogo to się dowiemy już o 7:15. Centrum.

0: w doskonałej ofercie podczas dni niewoskrowionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Piotrem Olszakiem, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, porozmawiamy o aktualnej ocenie zagrożeń dla Ostrowa i zmianach w gotowości miasta. Hashtag. Warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie.

0: Radia Centrum.
1: Baranie, dziś dodatkowo masz szczęście w sprawach finansowych, a poza tym dzień będzie sprzyjał twojej karierze. Myśl o pieniądzach, o awansie, ale nie daj się wplątać w żadne intrygi. Trzymaj się swoich zasad i ideałów, a bardzo dobrze na tym wyjdziesz, a wieczorem pomyśl też o przyjemnościach, o dobrym jedzeniu i wygodzie.
2: Byk póki co o weekendzie nie myśli absolutnie. Dzień okaże się udany, ale będziesz bardzo, bardzo zapracowany. Postaraj się znaleźć pomocników do nudnych zadań i od razu poczujesz się lepiej. Kiedy opanujesz chaos, zrób sobie przerwę na kawę.
1: Bliźnięte powinny uważać na słowa i omijać irytujące osoby, bo z powodu księżyca w opozycji ogarnia cię dzisiaj buntowniczy nastrój. Możesz nawet źle zrozumieć przepis lub zignorujesz polecenia. No to będzie miało oczywiście swoje konsekwencje, więc najlepiej zajmij się takimi sprawami, które wymagają koncentracji i wysiłku, zamiast się rozpraszać i rozwiązywać cudze problemy.
3: Rak.
2: A na raka można dzisiaj naprawdę liczyć. Rozsądnie doradzisz w pewnej bardzo trudnej sprawie, bo będziesz miał autorytet. Kariera i organizacja pracy to dzisiaj twoja specjalność.
1: Jeżeli chodzi o lwa, to chwytaj szansę, łap okazję i szukaj nowych inspiracji. Będziesz się podobać, a ludzie będą przyjaźni. Księżyc w trygonie do twojego znaku zapowiada udany dzień. Szybko nauczysz się czegoś zupełnie nowego lub postąpisz wbrew schematu. A poczujesz też, że staniesz się gotowy na zupełnie nowe wyzwania.
2: Panno, księżyc w kwadraturze sprawi, że będziesz miał mniej cierpliwości do ludzi niestety. No i nawet drobiazg może wyprowadzić cię z równowagi i sprowokować do krytycznych wypowiedzi. Zajmij się własnymi sprawami, a wszystko będzie się lepiej układać.
1: Wago, dzień sprzyja trafnym decyzjom. Będziesz miał wiele znakomitych pomysłów zawodowych, ale dzisiaj unikaj ryzyka. Zapisz swoje przemyślenia, żeby o nich nie zapomnieć, bo warto będzie do nich wrócić. Chętnie też zajmiesz się domem, porozmawiasz z bliskimi na ważne tematy. Możesz układać plany na przyszłość, bo dziś trzeba pamiętać przede wszystkim o własnych korzyściach.
2: Skorpionie, chętnie zabierzesz się do działania, ale nie spiesz się. Po południu wszystko stanie się łatwiejsze. Możesz zyskać dzięki umiejętności przewidywania tego, co zrobią inni.
1: Jeżeli chodzi o strzelca, to dzisiaj możesz zdobyć ciekawe informacje i ubić korzystny interes, ale bądź czujny, bo dzień sprzyja nieoczekiwanym, korzystnym wydarzeniom i wszystko skończy się dobrze. Nie przejmuj się tylko za bardzo postępowaniem innych ludzi, bo możesz niepotrzebnie się do kogoś zrazić.
2: Koziorostu, przed tobą bardzo sympatyczny dzień i wszystko się uda. Możesz być dobrej myśli. Nadejdą dobre wiadomości, ale różne natarczywe osoby mogą cię rozpraszać. Po południu świetny czas, żeby zadbać na przykład o urodę.
1: A wodnik będzie bardzo ambitny. Chętnie zabierzesz się też wodniku za trudniejsze zadania. Masz teraz idealny czas na pokonywanie barier i rozwijanie swoich zainteresowań. Po południu znajdź czas dla siebie. Kiedy teraz trochę odpoczniesz, zobaczysz świat w jeszcze lepszych barwach.
2: No i na koniec jeszcze ryby. Tutaj te ryby mogą być dzisiaj trochę bardziej niż zwykle roztargnione. Warto więc znaleźć chwilę na odpoczynek, a od południa poczujesz, że masz więcej energii i zabierzesz się za ważne zadania.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Dwadzieścia minut po siódmej.

0: Reklama. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
1: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
2: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryla Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Jeżeli chodzi o bezpieczne zachowania na drogach, to zawsze Was namawiamy i prosimy właśnie o takie zachowanie, ale do 22 września prosimy Was o to jeszcze bardziej.
8: To jest dodatkowa stymulacja w postaci możliwości dostania mandatu. Wzmożona akcja policji, trwa akcja prędkość.
7: Dokładnie tak. Szczegóły tej akcji w wiadomościach o 7.30.

0: 7.30 na zegarze, a to oznacza, że przed nami pierwsze dziś wiadomości z naszej najbliższej okolicy i w studiu Radia Centrum już Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wzmożone patrole policyjne na drogach. Trwa akcja Prędkość. Strategia bezpieczeństwa aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wysoka porażka stali za stalem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kaliscy policjanci biorą udział w ogólnopolskich działaniach kontrolno-prewencyjnych Prędkość, które wynikają z kalendarza Roadpol, Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego. Akcja potrwa do wtorku, 22 września i ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz zmniejszenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera.
3: Policjanci prowadzą zarówno działania kontrolne, jak i również działania profilaktyczne i edukacyjne. Ta akcja to okazja do tego, aby przypomnieć kierowcom, pieszym, rowerzystom i innym uczestnikom ruchu drogowego, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskich policjantów. Jak wynika ze statystyk wypadków drogowych, najczęstszymi przyczynami tragedii są nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa czy nieprawidłowe wyprzedzanie. W Kaliszu i powiecie kaliskim od stycznia do końca sierpnia funkcjonariusze odnotowali łącznie 61 wypadków drogowych, w których zginęło 6 osób, a 65 zostało rannych. W tym samym okresie mundurowi odnotowali aż 1338 kolizji drogowych.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Mieszkańcy aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej mogą mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać strategia bezpieczeństwa w ich regionie. Trwają prace nad dokumentem, który ma wskazać najważniejsze potrzeby i obszary wymagające szczególnej uwagi. Pomoc w tym ma specjalna ankieta skierowana do mieszkańców aglomeracji. Można w niej podzielić się własnymi doświadczeniami, opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Organizatorzy zachęcają, by w badaniu wzięli udział zarówno mieszkańcy Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, jak i innych miejscowości aglomeracji. Na wypełnienie ankiety jest czas do 30 września. Zebrane odpowiedzi mają zostać wykorzystane przy tworzeniu strategii bezpieczeństwa mieszkańców AKO.
1: www.rc.fm.
2: Z bilansem jednego zwycięstwa i jednej porażki zakończyli udział w pierwszym memoriale Mieczysława Młynarskiego koszykarze Tasomix Rosiek Stali Ostrów. Po środowym zwycięstwie nad Górnikiem Wałbrzych w czwartek wysoko przegrali z wicemistrzem Polski za Stalem Zielona Góra 79-101.
4: Pierwszy memoriał Mieczysława Młynarskiego organizowany w Wałbrzychu ułożył się tak, że każdy z czterech zespołów odniósł po jednym zwycięstwie i doznał jednej porażki. Tasomix Rosiek Stal przegrała w czwartek wysoko z Zastalem Zielona Góra 79-101. Do przerwy było 51-37 dla wicemistrza Polski, a po trzech kwartach 80-58. W drugim meczu drugiego dnia turnieju Górnik Zamek Książ Wałbrzych pokonał słowacki zespół BC Prywidza 86-75. Zastal w meczu z ostrowską drużyną zagrał na świetnie. Jednej skuteczności 75% w rzutach za 2 punkty oraz 45% za 3 punkty. Stal trafiła 10 trójek, ale na skuteczności 36%. W zespole z Ostrowa szwankowały rzuty wolne. Najwięcej punktów dla Stali rzucili Jones 16, Hunter 13, Lips 12, Wiśniewski 10 i Bobrow 9. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Informacje dla kierowców.
0: No i wreszcie mamy piątek. Jeżeli ruszacie rano do pracy, do szkoły albo po prostu w trasę, to warto sprawdzić, gdzie trzeba trochę mocniej zdjąć nogę z gazu. Krajówka numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. O, tutaj trzeba postać, tutaj kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Intensywne prace, ruch wahadłowy i tymczasowa sygnalizacja. Korki w ciągu dnia zaczynają się już w Opatówku, a jeżeli możecie, no to warto pomyśleć o objeździe. Mamy Szały albo Tłokinie czy Nędzerzew. W Ostrowie Wielkopolskim remontowana ulica Wrocławska i ulica Leduchowska Krakowskiego. Tutaj mamy zwężenie ograniczenia prędkości. I jeszcze krajówka numer 36 w okolicach, czyli w kierunku Krotoszyna. Tutaj również obowiązuje ruch wahadłowy. W Pleszewie uwaga na zmienioną organizację ruchu. Cały czas obowiązuje na Zielonej Lipowej Osiedlowej, również na ulicy Kazimierza Wielkiego, gdzie remont. No i jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców w regionie. Zamknięta droga Janków pierwszy Grodzisk, do tego jeszcze most na Prośnie w Bogusławiu. Objazdy prowadzą m.in. przez krajówkę numer 12, a utrudnienia mają potrwać do końca listopada.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
7: Głośny temat ostatnio, co zrobić, kiedy utknęlibyśmy na przejeździe kolejowym między zamkniętymi szlabanami. Co zrobić w takiej sytuacji? No jest jedna tylko i wyłącznie możliwość: wyłamać rogatkę. Rogatkę można i należy wręcz w takiej sytuacji samochodem po prostu wyłamać, bo te zapory są w taki sposób skonstruowane, żeby w awaryjnej sytuacji mogły pod niewielkim nawet naciskiem ulec pojazdowi, więc po prostu gaz i ruszamy. Nie próbujemy podnosić szlabanu, nie wychodzimy z samochodu, nie oglądamy, nie rozeznajemy się w sytuacji, tylko po prostu jedziemy, a co później? Później dzwonimy pod 112 i informujemy o sytuacji.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 8.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wołowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Za 11 minut godzina 8, a my sobie patrzymy, co takiego ciekawego można by dzisiaj wykombinować do pierwszej kawy. Co poświętować?
1: Możemy świętować, bardzo mi się podoba, Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej.
0: Ważna rzecz, słuchaj, jak nie zadziała, to nie pojedziesz.
1: No tak, jest jeszcze automatyczna na pilota, to może być duży problem.
0: Są też tacy, którzy jeszcze nie mają, więc życzymy, żeby wam jak najszybciej zamontowali. Międzynarodowy Dzień Geologa dzisiaj również jest i jeżeli już jesteśmy w tę stronę, to jeszcze pójdziemy w przyrodę. Dzień monitoringu wody.
1: Do tego mamy Dzień Pierwszej Miłości. Nie chodzi tutaj o żaden serial, absolutnie.
0: Jest też Dzień Równej Płacy.
1: No i na koniec jeszcze mamy jedno święto. Mamy Światowy Dzień Kierownika. I ja ci się przyznam, że ja ostatnio byłem kierownikiem.
0: Wow.
1: Tak, szedłem na zakupy i nagle słyszę: kierowniku, sprawa jest.
0: Pozdrawiamy wszystkich kierowników bardzo serdecznie.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radiocentrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna. Duże Centrum Kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski. Kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz.
10: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
11: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
0: Reklama.
12: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Naszą pogodę kształtują niżej Aleksa i Bea z nad północnego Atlantyku oraz Skandynawii. Od zachodu wkracza chłodny front atmosferyczny poprzedzający chłodne, polarne, morskie masy powietrza. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z ładnymi przyjaśnieniami o poranku. Po południu lokalnie, zwłaszcza w centrum regionu, przelotne opady deszczu. Maksymalnie dziś na termometrach do 22 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
5: 8.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Polskie lotnictwo wojskowe w akcji. Rosja znów atakuje Ukrainę. Ceny na stacjach coraz wyższe. Kierowcy patrzą na pylony z niepokojem. Moda na intercyzy. W zeszłym roku padł rekord. Miriam Lipińska. Polska znów poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. O operacji wojskowego lotnictwa poinformowało właśnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, zaznaczając, że to działania prewencyjne. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały pracę. A wczoraj o możliwych scenariuszach rosyjskiej eskalacji mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Jak stwierdził, Moskwa nie chce pokoju i nasili ataki. W najbliższym czasie skupi się na atakowaniu ukraińskiej infrastruktury kolejowej i przejść granicznych. Ale na tym nie koniec, mówił szef rządu.
7: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące.
6: Według premiera wykorzystywane przez rosyjskie wojsko drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie. A jeden z takich dronów podczas wczorajszego ataku Rosji na zachodnią Ukrainę znalazł się w odległości 4 km od naszej granicy w Dorohusku. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. O rosyjskiej eskalacji i polskim bezpieczeństwie prezydent Karol Nawrocki będzie dziś rozmawiać z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Takich aktów agresji spodziewamy się niestety więcej, mówi minister obrony.
8: To nie są epizody w wykonaniu Federacji Rosyjskiej. To jest kaskada zdarzeń, czyli strategia działająca na rozbicie jedności sojuszu, rozbicie społeczeństw wewnętrznie, zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy, osłabienie siły naszych wspólnot narodowych. Nie możemy się temu poddać.
6: Tematem dzisiejszego spotkania będzie też zapewne internetowy wpis Donalda Trumpa, który stwierdził wczoraj, że trwają zaawansowane rozmowy na temat utworzenia bazy wojskowej USA w Polsce. Posłowie będą

0: Rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Polacy ustanowili w zeszłym roku dwa rekordy. Zawarli najmniej małżeństw od czasów powojennych i najwięcej umów majątkowych, pisze dziś Rzeczpospolita. W ubiegłym roku na intercyzę zdecydowało się 70 tysięcy par, w większości jeszcze przed ślubem. Takich umów było o 35% więcej niż jeszcze dekadę temu.
1: Kursy walut.
2: Trochę o finansach o poranku. Średnie ceny w kantorach: euro po 4,35 zł, dolar amerykański 3,79 zł, frank szwajcarski po 4,60 zł i funt brytyjski po 5,07 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 8:04. To co, może jakiś ładny bukiecik róż?
3: Na przykład. Albo coś innego, coś słodkiego na przykład. Bo o innych rzeczach za bardzo mówić nie można. Adrianna, Baltazar, Irena, Ireneusz. Oni dzisiaj świętują i na taką niespodziankę na pewno też zasługują.
2: Jest jeszcze Józef, jest jeszcze Stanisław, Stanisława, Stefania i Zofia. Wszystkiego to najpiękniejsze dla was. Bon Jovi, It's My Life.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z Piotrem Olszakiem, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, porozmawiamy o aktualnej ocenie zagrożeń dla Ostrowa i zmianach w gotowości miasta. Hashtag. Warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.

0: Podobno nikt nic tak dobrze o poranku nie budzi jak porządne zadanie matematyczne.
1: Dokładnie tak. Jeśli chcecie sobie umilić czas, na przykład w oczekiwaniu na nadchodzący weekend, no to ma się ku temu sposobność na facebookowym profilu Radia Centrum. Można nie wpaść jak śliwka w kompot, ale te śliwki po prostu szybciutko policzyć i dowiedzieć się, ile ich jest, zgadnąć i napisać w komentarzu i kubeczek Radia Centrum będzie
0: właśnie,
1: dla was.
0: Bo to jest właśnie to przyjemne, to może potem sobie z tym kubeczkiem zrobić, nalać za niego kawy.
1: Dokładnie.
0: Zrobić sobie placek ze śliwkami i będzie komplet.
1: Te dary jesieni już faktycznie ze wszech stron się pojawiają. I grzyby, i śliwki, i gruszki, także ma ta pora roku w sobie coś naprawdę smacznego.
0: No tak sobie patrzę, czy jesteście blisko.
1: Mhm. Tam widziałem 40
0: już była. No, niektórzy są...
1: W dobrym kierunku to powoli.
0: No, blisko
1: bo trzeba policzyć
0: blisko.
1: Te śliweczki, które są tak, jak tutaj widzicie, na talerzu, ale i te, które są też w śliwkowym logo Radiocentrum, więc próbujcie. Radiocentrum.

0: Reklama. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Pary z 50-letnim stażem małżeńskim mogą zostać oznaczone przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i my takie pary w Kaliszu mamy.
5: No właśnie, to się nazywa pięknie, że obchodzą te pary złote gody. I o tych obchodach opowiemy niebawem, bo kolejna porcja informacji z regionu już o 8.30.

0: 8.30 wiadomości z naszej najbliższej okolicy przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podejrzenie przestępstwa przy zakupie nieruchomości. Ostrowscy radni chcą zawiadomić śledczych. Złote i brylantowe gody w Kaliszu. Przegrana kaliskich piłkarek ręcznych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy przy zakupie nieruchomości przez Ostrów Wielkopolski mogło dojść do przestępstwa? Radni mają zdecydować o zawiadomieniu organów ścigania na sesji miejskiej, która odbędzie się 23 września. A chodzi o nieruchomość przy ulicy Majakowskiego, kupioną na potrzeby magazynu ochrony ludności. Z uzasadnienia projektu wynika, że wcześniej sprawą zajmowała się komisja rewizyjna. Po kontroli miała wskazać niegospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi i zwrócić uwagę na nieprawidłowości związane z zakupem nieruchomości. Komisja zawnioskowała o zawiadomienie organów ścigania. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, przewodniczący Rady Miejskiej będzie miał 14 dni na przygotowanie przesłania zawiadomienia do właściwych organów ścigania. Projekt nie przesądza, że przestępstwo zostało popełnione. Mówi o okolicznościach, które zdaniem autorów wymagają wyjaśnienia.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Od momentu, kiedy powiedzieli sobie tak, minęło ponad 438 tysięcy godzin. Mowa o parach, które świętują złote gody. Tradycyjnie w Polsce pary z 50-letnim stażem małżeńskim mogą zostać odznaczone przez prezydenta RP specjalnym medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. W Kaliszu w tym roku takie odznaczenie otrzymało 47 małżeństw. W czasie uroczystości w ratuszu podzieliły się sekretem na związek, który trwa pół wieku.
3: Trzeba mieć zaufanie, to na pewno, i trzeba chcieć być ze sobą. Nawet w trudnych chwilach też trzeba chcieć być ze sobą, nie tylko w dobrych.
4: No trudno powiedzieć, no ale najważniejsze to jakaś miłość, zgoda, zrozumienie musi być. I jakie jest przysłowie? Jedno głupie, drugie musi być mądrzejsze. Kryzysy? Nie było takich aż kryzys. Nie, nie było raczej. Byliśmy takim zgodnym małżeństwem i tak sobie żyliśmy i żyliśmy, aż dożyliśmy 50.
2: Powiedzieli Radiu Centrum Krystyna i Piotr oraz Jolanta i Ryszard. Na świętowaniu Złotych Godów się nie skończyło. W gronie par biorących udział w uroczystości byli także państwo Teresa i Józef Śmiłowiczowie, którzy w tym roku obchodzą brylantowe gody, czyli 75-lecie małżeństwa. A listę nazwisk odznaczonych małżeństw znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: To było jednostronne widowisko. Piłkarki ręczne Szczypiorna Kalisz nie miały szans w domowym starciu z wicemistrzami Polski z poprzedniego sezonu i zdobywczyniami Superpucharu w tym sezonie z PGE MKS Elbląg Lublin. I mecz trzeciej serii Lotto Superligi przegrały 24-35.
5: Na pewno pierwsze 10 minut w obronie było dobre, troszeczkę potem się posypało. W drugiej połowie troszeczkę poprawiliśmy atak. Myślę, że mecz do analizy. Na pewno było parę dobrych sytuacji, które możemy powtarzać w następnych meczach, ale oczywiście jest też bardzo dużo do poprawy. No miałyśmy troszeczkę inne cele, żeby tych bramek wpadło troszeczkę mniej. Na pewno chcemy stawiać mocne warunki w obronie. Musimy być agresywne, więc na pewno będzie praca nad tym.
2: Podsumowała spotkanie Radiu Centrum Nadia Bury, obrotowa Szczypiorna Kalisz. Teraz przed zespołami grającymi w Lotto Superlidze Kobiet przerwa reprezentacyjna. Liga do regularnej gry wróci na początku października. Wtedy Szczypiorno Kalisz na wyjeździe zmierzy się z Piotrkowią Piotrków Trybunalski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Informacje dla kierowców.
0: Jeżeli macie dziś w planach Kalisz, Opatowego, Ostrów czy Pleszew, warto wiedzieć, gdzie po drodze przyda się trochę więcej cierpliwości, bo remontów nie brakuje, a miejscami zamiast 5 minut przyjemnej jazdy może być 15 minut stania. I tak jest na przykład na krajówce numer 12 między Opatówkiem a Kaliszem, tam naprawdę gorąco. Drogowcy mocno pracują na jezdni, są zwężenia, nierówności, no i przede wszystkim całodobowe wahadło. Przy wjeździe do Kalisza ruchem steruje sygnalizacja i właśnie tutaj trzeba liczyć się z korkami. Zator potrafi zaczynać się już w Opatówku w okolicach parku Kalisz. Ruszył już remont ulicy Romańskiej, ale na razie większych zmian dla kierowców nie ma, ale przygotujmy się, w najbliższych miesiącach ulica będzie zamykana etapami i pojawią się objazdy. Ostrów Wielkopolski, wolniej pojedziemy Wrocławską i Leduchowskiego, są zwężenia, ograniczenia prędkości, a na krajówce numer 36 cross stronę Krotoszyna również wahadło. Pleszew, tu zmieniona organizacja ruchu na ulicach Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i dodatkowo remont Kazimierza Wielkiego. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców w okolicach Blizanowa. Zamknięta jest droga Janków Pierwszy Grodzisk razem z mostem na Prośnie w Bogusławiu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
8: A od niedawna, bo od 15 września, obowiązuje nowe rozporządzenie, które poszerza uprawnienia Straży Miejskiej i Straży Gminnej w zakresie samodzielnego nakładania mandatów za liczne wykroczenia. W tym m.in. strażnicy mogą karać na przykład mandatami do 500 zł za ignorowanie poleceń funkcjonariuszy albo na przykład za niedozwolone fotografowanie oznaczonych obiektów objętych zakazem.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 9:00.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto Murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Rok 1988 w naszym kalendarzu urodził się Lukas Forchhammer.
2: Wokalista duńskiej formacji Lukas Graham, a z jego repertuaru You Are Not There. Dziś przy okazji urodzin.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Za kilka dni przy takiej pogodzie moglibyśmy powiedzieć śmiało, że to piękna polska złota jesień, ale do tej jesieni tak naprawdę formalnie to parę dni zostało. Ale jest póki co pięknie i słonecznie. 21 stopni na termometrach dziś maksymalnie, bardzo pogodnie, jak na razie. Niewiele chmur, bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym z południowego zachodu. Wieczorem po południu zachmurzenie nieco większe.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
5: 9.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Premier o niepokojącym scenariuszu rosyjskich działań. Zarzuty za nadużycia w szpitalu w Garwolinie dla 7 osób. Naukowcy o zbawiennych dla mózgu skutkach czytania dla przyjemności. Miriam Lipińska. Jesień i zima będą krytyczne, a główną rolę w rosyjskich atakach odegrają drony odrzutowe. Premier Donald Tusk nakreślił wczoraj w Sejmie scenariusz, jaki Rosja ma realizować w najbliższych miesiącach. Jest w nim mowa także o hybrydowych uderzeniach dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie, mówił premier.
6: Poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną, uderzą w cel i nie ma co ukrywać. Dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale generalnie mało kto jest przygotowany w tej chwili na skuteczne przeciwdziałanie akcjom tego typu dronów.
5: Szef rządu dodał, że scenariusz rozwoju sytuacji powstał w oparciu o informacje wywiadowcze polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Według tych prognoz celem Rosji jest zniszczenie ukraińskiej gospodarki i logistyki. Możliwe są też ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera na Ukrainę pomoc. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu mazowieckim w Garwolinie. To 4 osoby z zarządu placówki i 3 lekarzy. Zarzuty dotyczą wyrządzenia szpitalowi szkody na ponad 730 tysięcy złotych. Chodzi m.in. o wypłaty wynagrodzeń 3 lekarzom za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Podejrzani dostali dozór policyjny, mają też wpłacić poręczenia majątkowe.

0: 15 urodziny. To ważna ustawa w kontekście bezpieczeństwa dzieci w sieci, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
1: Zbyt wiele dzieci styka się za szybko ze światem internetowym. Mogą stać się tam ofiarami oszustów i przestępców seksualnych.
0: Kids Act wprowadza także wymóg weryfikacji wieku przy pomocy certyfikowanych przez Unię Europejską narzędzi. Komisja zapowiedziała także walkę z algorytmami, które powodują u dzieci uzależnienia od internetowych treści. Czytanie dla przyjemności ma zbawienny wpływ na mózg, poprawia pamięć, empatię, zmniejsza stres, poczucie samotności, ale też zmniejsza ryzyko demencji, twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge. Rodzaj lektury nie ma tu znaczenia, ważne, by czytać regularnie i dla przyjemności, bo wtedy czytamy częściej i dłużej.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nie była to udana pierwsza kolejka dla naszych drużyn w Lidze Europy. Jagiellonia Białystok przegrała w Grecji z Olympiakosem Pireus 1-2, a wczoraj Lech Poznań w Londynie dostał lekcji od Crystal Palace. Przegrał 0-4. Trener Nils Frederiksen przyznał, że drużyna popełniła zbyt dużo błędów i nie wykorzystała swoich szans. Wynik jest trochę zbyt wysoki na to, jak wyglądała dzisiaj nasza gra. Szczególnie na początku meczu mieliśmy dwie sytuacje. Można było zrobić trochę więcej. Wiemy, że w takich spotkaniach wielu dobrych okazji nie będzie, więc trzeba się postarać wykorzystać to, co się stworzyło. W drugiej kolejce Jaga zagra z Araratem Armenia, a Lech z Bayerem Leverkusen. To jednak dopiero 15 października, bo teraz dwutygodniowa przerwa na kadrę. Jan Urban już za chwilę ogłosi powołania na Ligę Narodów. Skoro o powołaniach mowa, to z rozmachem pracę zaczyna nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec. Jürgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów zaprosił aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp, który latem przejął kadrę po Julianie Nagelsmannie, wysłał powołania do 16 debiutantów. Zgrupowania kadry rozpoczną się w poniedziałek, bo w weekend czekają nas jeszcze mecze ligowe. W Ekstraklasie hitem będzie niedzielny mecz Jagiellonii z Legią Warszawa. Ciężki teren, ale cel się nie zmienia, mówi trener stołecznej drużyny Marek Papszun.
3: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
2: Dziewiąta kolejka rusza dziś. O 18:00 Widzew Łódź zagra z Wieczystą Kraków, a o 20:30 Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław. Koniec marzeń o wielkim wyniku dla polskich piłkarek w rozgrywanym w naszym kraju mundialu dla 20. Biało-czerwone przegrały w Bielsku Białej z Kolumbią 0-1 i odpadły w 1/8 finału. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14. ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
5: Szybko poszło z tymi śliweczkami. Aż się nie spodziewałem, że nasi słuchacze tacy dobrze z matmy są i mają takie bystre oko.
6: Takie świetne oko, dokładnie. No cóż, mamy już rozstrzygnięcie tak. Naszej zabawy porannej. Śliwki policzone, można robić placek.
5: I Ewa była pierwsza tutaj, więc gratulacje wielkie dla Ewy.
6: Powiem, ale tak, tam szło łeb w łeb.
5: Tak, łeb w łeb, tak. I 56 tych śliweczek było, od razu zdradzamy. Sporo, wbrew pozorom, mi się na tym talerzyku znalazło.
6: Upchaliśmy jak się dało.
5: Ale musimy pozdrowić Kamilę bardzo serdecznie.
6: Kamila była naprawdę bardzo dzielna.
5: Kamila dokładnie minutka, 60 sekund później po Ewie napisała, ale też zgadła. A też była bardzo aktywna, więc oczywiście gratulujemy, to co w nagrodę pocieszenia gramy już teraz z dedykacją dla Kamili.
6: I bardzo wam dziękujemy za wspólną
5: zabawę. Dla Ewy mamy niespodziankę.

0: Można powiedzieć, że te śliwki to taki leitmotiv dzisiejszego poranka w studiu Radia Centrum, a my raz jeszcze do śliwek, ale już nie w kontekście konkursowym chcieliśmy wrócić, a czasem zdrowotnym, ciekawostkowym. Tak.
1: No nie da się ukryć, że teraz jest sezon na śliwki, które występują u nas w takich różnych odmianach, że warto się po nie sięgnąć. Jak to ładnie ktoś napisał, jest to bomba witaminowa w fioletowej skórce.
0: No właśnie, a co o śliwkach warto wiedzieć? No, że na przykład najzdrowsze są na surowo. Wtedy zachowują najwięcej witamin, w tym cenną dla naczyń krwionośnych i kości witaminę K.
1: Tak, jest to taki owoc, który zawiera sporo błonnika, ale także mnóstwo witamin i minerałów, bo te owoce są na przykład cennym źródłem potasu. No i w dodatku jeszcze są smaczne, zwłaszcza w placku.
0: Wzmacniają odporność, chronią serce, zawierają potas, dbają o ciśnienie krwi. Samo zdrowie, słuchajcie. No i dodatkowo są naprawdę pyszne, więc polecamy. Dary jesieni to jest ten czas.
2: Reklama. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama.
13: Od radia.
14: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
15: z Piotrem Olszakiem, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, porozmawiamy o aktualnej ocenie zagrożeń dla Ostrowa i zmianach w gotowości miasta. Hashtag. Warto posłuchać.
14: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
13: Od radia dla ciebie.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
3: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kultura i rozrywka.pl.
0: Reklama.

0: To babcia Tina na antenie Radia Centrum, 9:30 na zegarach w studiu Radia Centrum, przy mikrofonie teraz Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wyzwoliny czeladnicze w Kaliszu. Blisko 100 nowych fachowców trafia na rynek. W powiecie kaliskim powstanie nowa trasa rowerowa, a w sporcie mistrz świata i Europy mistrzem Polski.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To była pierwsza tego typu uroczystość w Kaliszu. Mowa o wyzwolinach czeladniczych, czyli wręczeniu dyplomów uczniom pracodawców zrzeszonych w cechu rzemiosł budowlanych i różnych w Kaliszu. W ten sposób naukę fachu zakończyli m.in. fryzjerzy, kucharze, piekarze, elektromechanicy pojazdów samochodowych czy elektrycy i fotografowie.
4: Po 3 latach edukacji zdobyli kwalifikacje zawodowe, mają potwierdzone umiejętności i praktykę u mistrzów w swoim zawodzie. Obserwujemy rosnącą popularność szkoły branżowej. Zarówno młodzi ludzie, jak i ich rodzice doceniają korzyści, które za takim modelem kształcenia idą. Mówimy tu przede wszystkim o bardzo szybkim usamodzielnieniu się młodego człowieka i ten czas z 3 lat dualnej nauki liczy mu się do stażu pracy.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Całka, prezes Izby Rzemieślniczej w Kaliszu. W ubiegłym roku dyplomy odebrało 103 młodych ludzi uczących się fachu pod okiem fachowców, skupionych w cechu rzemiosł budowlanych i różnych w Kaliszu. W tym roku to 140 osób. To wzrost, ale nadal są zawody, w których brakuje rzemieślników.
5: To rzemiosło wraca do łask i te dzieci, które nauczą się fachu, będą lepiej zarabiały, a przede wszystkim będą miały od razu pracę po 3 latach nauki. Bardzo mało jest dekarzy, piekarzy. Bardzo będzie potrzebny hydraulik w przyszłości, elektryk, elektromechanik, elektromonter, blacharz, to jest bardzo rzadko w tej chwili spotykany zawód, cieśla, elektronik, niby mamy wszystko elektroniczne, a jest bardzo mało elektroników. Jak jest bardzo mało uczniów, to będą tacy rzemieślnicy rozchwytywani w przyszłości.
2: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Łuczak, starszy cechu. Najlepsi czeladnicy zostaną zaproszeni do udziału w konkursie wielkopolskim Mistrz i Czeladnik Roku. Ten będzie rozstrzygany na wiosnę przyszłego roku, a wyzwoliny czeladnicze zostały współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Ponad 4,5 miliona złotych będzie kosztować budowa kolejnej drogi dla rowerów w powiecie kaliskim. Trasa powstanie między Krzemionką a Zadowicami w gminie Godziesze Wielkie. Prace obejmą także odcinki w rejonie Woli Droszewskiej. Inwestycja otrzyma ponad 1 400 000 złotych unijnego dofinansowania. Pozostałe koszty po połowie pokryją powiat kaliski i gmina Godziesze Wielkie. To część projektu rozbudowy sieci tras rowerowych w regionie. Franciszek Szczyrba z Rowu, Rybnik, został po raz drugi w karierze indywidualnym mistrzem Polski na żużlu w klasie 500R. Złoty medal odebrał w czwartkowy wieczór w Ostrowie. W 3 turniejach finałowych wcześniejszy mistrz świata i mistrz Europy z tego roku zgromadził 50 punktów i pewnie triumfował. W 3 finale IMP w Ostrowie rybniczanin musiał uznać w decydującym wyścigu wyższość zawodnika Stali Gorzów, Damiana Bełtowskiego. Z kolei ostrowianin Szymon List z 5 punktami był 12 i jak powiedział Radiu Centrum, odczuwał skutki kontuzji. Szczyrba natomiast pomimo triumfu w klasie generalnej nie był do końca pocieszony.
6: No odczuwałem ten ból barku. Stawka jak stawka, trzeba walczyć z każdym, tak? No odczuwałem ten bark i czułem dyskomfort i po prostu sprzyjało mi to niewygodną jazdę.
7: No nie wiem, co się dziś działo. No była prędkość, ale się nie dało jej wykorzystać. No.
8: Czyli chyba jedna ścieżka była do ścigania?
7: No tak.
8: Starty były kluczowe?
7: Były, a ja startu jakoś super nie miałem wybitnego, a no mogło być lepiej.
8: Ciebie to obserwowaliśmy w zawodach 500R w Płaży GKS, że ty wygrywałeś tutaj z rewelacyjnymi czasami półokrążenia oraz przewagi nad rywalami. Co jest taką twoją siłą?
7: Nie wiem, no szkoda, że dzisiaj nie było takiej przewagi, nie, bo mogła być taka, ale muszę się z jednej strony cieszyć, a z drugiej nie mogę się cieszyć.
2: W klasyfikacji generalnej cyklu indywidualnych mistrzostw Polski obok Szczyrby na podium stanęli Damian Bełtowski ze Stali Gorzów oraz Kajetan Jarosiewicz z Falu Bazu Zielona Góra. Dodajmy, że w 3 finale IMP w Ostrowie wystartowali 2 inni żużlowcy też do Ostrowia. Jakub Urban z 3 punktami był 14, a tuż za nim uplasował się jadący z dziką kartą Dorian Biedrzycki.
1: Radio Centrum. Słuchasz w więc wiesz.
0: Za 25 minut 10.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I my też jesteśmy i tu, i tam, a dziś ponownie w Gołchowie, bo dzisiaj 18 września w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie odbywają się Europejskie Dni Dziedzictwa.
2: Tak, w tym roku to wydarzenie zorganizowane pod hasłem Przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu na miejscu w naszym mobilnym studiu live. Karolina Romka będzie dla was opowiadała o tym, co tam się dzieje w Gołchowie.
1: A dziać się będzie tam naprawdę wiele. Dokładnie co będzie się działo dzisiaj w Gołchowie, to poczekajcie. Czekajcie jeszcze chwilę, bo za moment z Karoliną się połączymy. Przeniesiemy się do tego naszego mobilnego studia w Gołchowie. Tam Karolina, jak i goście, organizatorzy obecni na miejscu na pewno opowiedzą nam zdecydowanie więcej.
3: Reklama. Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: I wracamy tam, gdzie zapowiadaliśmy, że wrócimy. Czyli do Gołchowa, gdzie oczywiście dziś dziać się będzie naprawdę bardzo dużo, ale co dokładnie? O tym z plenerowego studia Radia Centrum opowie Karolina Romke i jej gość. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć. No, tu dzieje się cały czas bardzo dużo. Bardzo mnie to cieszy, że jest pięknie zielono i że jest także sporo słońca. Mam nadzieję, że nas będzie dobrze słychać. Europejskie Dni Dziedzictwa i znów zawitaliśmy do Gołchowa, jak już wspomniałeś, a ze mną jest osoba, która już za chwilę wam opowie na temat tego, co będzie się tutaj działo i czym rozpoczynamy. Pan Adam Kozyra, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Panie dyrektorze, proszę mi powiedzieć, od czego zaczynamy, bo startujemy już za kilka chwil o godzinie 10:00. Seminarium to tyle na moim wstępie, ale co jeszcze będzie się dzisiaj działo w Gołchowie?
3: Tak, zaczynamy już za chwileczkę, bo o 10:00 seminarium. Seminarium, które jest dla nas bardzo ważne, bo wpisuje się w Europejskie Dni Dziedzictwa, tradycja leśnictwa, odpowiedzialność jutra. Bardzo poważny temat i bardzo temat, który przewija się w różnych dziedzinach naszego życia leśnego. Ale oprócz tego mamy bardzo ciekawe pokazy, warsztaty. To jest bartnictwo, to jest pędzenie dziegciu, to jest żywicowanie, to są warsztaty węgiel drzewny i inne produkty spalania drewna w sztukach artystycznych. To jest wystawa pił łańcuchowych ze zbiorów Ośrodka Kultury Leśnej, no i oczywiście cały Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie. Wszystkie muzea, włącznie z naszą wystawą Ogień i Las, która bardzo mocno pokazuje, jakie są te zależności pomiędzy ogniem, lasem, a życiem człowieka.
2: Czyli dzisiaj bardzo ważny temat, temat związany właśnie z lasem i z tym, jak w dawnych czasach można było pracować właśnie z drewnem i oczywiście z podejściem także poszanowania przyrody.
3: Tak, oczywiście, że to jest właśnie pokazanie, jak pracowano dawniej w lesie, jak korzystaliśmy z dóbr tego lasu i jak ten las chroniliśmy i jak ten las staraliśmy się zachować, bo to jest bardzo, bardzo ważny element, ale także chcielibyśmy pokazać, że ta historia, ta tradycja ma wpływ na odpowiedzialność jutra, bo dzięki temu, że uczyliśmy się od swoich przodków, możemy teraz pewne elementy wykorzystać.
2: Czyli już wiemy, że będzie to taka trochę podróż w przeszłość, ale oczywiście będą także tematy związane z tym, co tu i teraz i z przyszłością przecież.
3: Tak, oczywiście. No same tematy referatów są bardzo ważne ponieważ i bardzo ciekawe, ponieważ one nawiązują do przeszłości, ale wybiegają w przyszłość. Chociażby sama zmiana klimatu i jak dobrać gatunki drzew, które teraz w parku Arboretum zamierają, ale które byśmy chcieli zachować, które byśmy chcieli pokazać, jak nimi się zająć, co z nimi zrobić, jak to na przestrzeni dziejów się robiło. Także to są wszystko tematy, które są z nami tutaj dzisiaj w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie.
2: Bardzo dziękujemy. Oczywiście do tych tematów i do tego, co będzie się tutaj działo, wrócimy. Ze mną był pan dyrektor Adam Kozyra, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo państwu i zapraszam do Gołchowa.
2: No oczywiście czekamy na was tutaj, ja też jestem, więc wpadajcie i do usłyszenia pewnie za kilka chwil.
1: Karolino, dziękujemy serdecznie. Karolina Romke zostaje na posterunku, czyli w plenerowym studiu Radia Centrum, studiu Live Plus.

0: Reklama. Twoje auto nadaje się tylko na złom i bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173. 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Castorama! W teorii przydałoby się wyrazić.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski do 21 stopni, czyli całkiem ciepło, całkiem przyjemnie, bo do tego jeszcze całkiem sporo słońca. Tak przynajmniej do południa. Po południu może pojawić się nieco więcej chmur, ale nie powinno dziś padać. Słaby wiatr wieje z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
5: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Koniec operacji polskiego lotnictwa. Myśliwce wróciły do baz. Sejm wybierze nowego wicemarszałka. Kandydatów jest dwóch. ZUS wypłaca już świadczenia jednopłciowym małżeństwom. Miriam Lipińska. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze wstrzymane czasowo dziś rano w związku z poderwaniem przez Polskę myśliwców. Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznaczyło w komunikacie, że zakończone już operowanie wojskowego lotnictwa miało charakter prewencyjny i dodało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A wczoraj w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę i realnym zagrożeniem atakiem z powietrza syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i w całej Lubelszczyźnie. Po raz pierwszy w samym środku dnia były ewakuacje, emocje i duży lęk.
6: W 120 budynkach zarządzono ewakuacje, to były szkoły, to były uniwersytety, to były większe miejsca pracy czy urzędy.
7: Młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej, z tą młodzieżą przebywaliśmy, monitorowaliśmy, co będzie dalej.
8: Dla mnie to było, no stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
7: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
5: Mówili wojewoda lubelski, uczniowie i nauczyciel z jednej ze szkół we Włodawie i burmistrz tego miasteczka Wiesław Muszyński. Burza, po słowach prezydenta podczas wystąpienia we Włodawie przy okazji 87. rocznicy ataku Rosji na Polskę w 1939 roku. Karol Nawrocki powiedział, że tu cytat, jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy. Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Na wypowiedź głowy państwa błyskawicznie zareagował premier. Panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka terytorium, napisał Donald Tusk. Prezydent w odpowiedzi stwierdził m.in., że 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy ojczyzny. I zasugerował premierowi, żeby zamiast surfować w internecie, zajął się jego projektem ustawy o obniżeniu cen paliw, nazwanym w skrócie PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
9: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. Ustawowy limit marż.
5: A dziś w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli prezydent ustawę podpisze, to wpływy z nowego podatku sfinansują przywrócenie pakietu CPN. A na trwającym posiedzeniu posłowie wybiorą też nowego wicemarszałka Sejmu. Kandydatów jest dwóch, do niedawna partyjnych kolegów. To Marcin Ociepa z PiSu i Marcin Horała, zgłoszony przez Rozwój Plus. ZUS wypłaca już pierwsze zasiłki opiekuńcze dla małżeństw jednopłciowych, poinformowała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Dzięki niej osobom tworzącym takie związki mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce. A trwają rozmowy z resortem finansów na temat nadania małżeństwom jednopłciowym także m.in. możliwości wspólnego rozliczania podatku. Kupit.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: 3 minuty po godzinie 10, zanim wrócimy do Gołuchowa, do Ośrodka Kultury Leśnej.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Piotrem Olszakiem, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, porozmawiamy o aktualnej ocenie zagrożeń dla Ostrowa i zmianach w gotowości miasta. Hashtag. Warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie.

0: i tu i tam, a między innymi mowa tutaj o ośrodku kultury leśnej w Gołchowie.
1: I o naszym studium mobilnym live. No jesteśmy w bardzo pięknych wnętrzach, a właściwie wnętrzach, nie, na
0: zewnętrzach.
1: My jesteśmy w pięknych wnętrzach, a Karolina w zewnętrzach.
0: A co tam słychać w tych zewnętrzach, w pięknych okolicznościach przyrody również na pewno. Cześć Karolino, witam ponownie.
2: Cześć, witam ponownie. No dzieje się bardzo dużo, trwają pokazy i jest mnóstwo młodzieży, która się edukuje na tych pokazach, która ogląda, podgląda, wysłuchuje przede wszystkim tych wszystkich, którzy się na danych tematach znają. I wśród tej młodzieży jest Ania, która już teraz ze mną. Dzień dobry, Aniu, powiedz, z której szkoły jesteś?
3: Pochodzę ze szkoły w Kościelnej Wsi.
2: I powiedz mi, co do tej pory udało ci się z klasą zobaczyć?
3: Zwiedziliśmy wystawę pił łańcuchowych, posłaliśmy w którym roku powstały, do czego służyły, oglądaliśmy stare modele, mogliśmy je podnieść.
2: Naprawdę podnieść, ale mam nadzieję, że wszystko bezpieczniej było włączone.
3: Tak, oczywiście.
2: No dobrze, czyli rozumiem, że jesteście dopiero na początku tej wyprawy i jeszcze przed wami jeszcze kolejne ciekawe rzeczy.
3: Tak, bardzo dużo jest tu ciekawych rzeczy i będziemy po kolei zwiedzać.
2: A powiedz mi, ty jesteście tutaj ze swoją jedną klasą, czy jest was więcej?
3: Jesteśmy z klasą 6., 7. i 8. Ja chodzę do 7. klasy.
2: No dobrze, to jak słyszycie, Ania jest cała klasa, to oni tutaj się po cichutku przyglądają, to ja tylko zapytam, czy wam się podobało?
4: Tak!
2: No to jak sami słyszycie, Aniu, bardzo ci dziękuję, życzę fajnych wrażeń. Edukacja jest podstawą tego spotkania tutaj w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wykłady, które trwają i oczywiście ciąg dalszy jeszcze dzisiaj nastąpi, więc będziemy się słyszeć już za niedługo. Pamiętajcie, to wszystko w Gołchowie, w Ośrodku Kultury Leśnej i tutaj pokazów całe mnóstwo, więc myślę, że jeszcze zdążycie do nas dołączyć.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie. To Karolina Romke prosto z naszego plenerowego studia Live Plus. Ty słyszałaś o tej wystawie, Marzanna?
1: No powiem
0: wystawa
1: ci, że
0: pił.
1: Ciekawe.
0: Do tej pory to ja miałem takie skojarzenie. Nie, ja miałem skojarzenia z teksańską masakrą, takim filmie, grozy. Ale jak się tam wybiorę dzisiaj, może to te skojarzenia się zmienią.
1: No te akurat służą do innych rzeczy.
2: Ale ja tak wam powiem.
0: Słucham.
1: Film można zrobić.
0: Powiedz jeszcze raz, Karolino.
2: Mieli podobne skojarzenia, piły łańcuchowe. I jest ich naprawdę sporo. Już za kilka chwil również zdjęcia na profilu Radia Centrum na Facebooku. Tam zobaczycie, jak one wyglądają.
0: Dzięki Karolina bardzo serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrów uczniów od nas. Hej.
2: Pozdrawiam serdecznie.
5: Warto się wybrać.
6: Reklama.
5: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
7: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1+1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A już za kilka chwil, jak co piątek o 10:30, czas na spotkanie z kolejnym gościem Radio Centrum.
2: W programie publicystycznym tak się mówi. Dziś będziemy gościć pana Piotra Olszaka, dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
1: A to już za kilka chwil.

0: Na zegarach już teraz 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Mateusz Kurzaj, a moim Państwa gościem jest Piotr Olszak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Dzisiaj wracamy do rozmowy o bezpieczeństwie, którą prowadziliśmy w lutym, ale chcemy teraz przede wszystkim sprawdzić, co od tego czasu wydarzyło się w praktyce. Zapytamy więc, czy Ostrów jest przygotowany na kryzys i co konkretnie powinien wiedzieć mieszkaniec. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Kiedy rozmawialiśmy w lutym, system ochrony ludności był wciąż intensywnie budowany. Czy wydarzenia ostatnich miesięcy, alerty związane z rosyjskimi atakami powietrznymi, cyberataki i przypadki dywersji spowodowały zmianę oceny zagrożeń albo podniesienie gotowości Urzędu Miejskiego w Ostrowie?
3: Jeżeli chodzi o katalog zagrożeń, pozostaje on podobny. Natomiast w związku z sytuacją międzynarodową nadal obowiązują na terenie kraju, konkretnie do 30 listopada bieżącego roku, stopnie alarmowe związane z zagrożeniami terrorystycznymi, jak również zagrożeniami cyberterrorystycznymi. Zmieniło się natomiast podejście z uwagi na zmianę ustawy o zarządzaniu kryzysowym dotyczące analizy ryzyka. Tutaj oprócz określania prawdopodobieństwa danego zagrożenia, jak również jego skutków na ludzi, mienie i środowisko, jesteśmy czy będziemy zobowiązani w najbliższym czasie do uwzględnienia podatności obiektów na różnego rodzaju zagrożenia. W tym zakresie również powstaną nowe plany, tak zwane plany zarządzania ryzykiem, jak również plany reagowania kryzysowego.
2: Ostrów Wielkopolski leży daleko od wschodniej granicy. Mieszkaniec może więc powiedzieć, rosyjskie drony czy działania wojenne to nie jest nasz bezpośredni problem. Jak pan odpowiada na taki argument? Czy dla Ostrowa bardziej realnym scenariuszem jest bezpośrednie zagrożenie militarne, czy raczej jego skutki pośrednie, jak blackout, cyberatak, awaria łączności?
3: To znaczy my uzyskujemy te informacje dotyczące zagrożeń i ewentualnego uruchomienia niektórych procedur dotyczących przygotowania od wojewody. I w tym zakresie generalnie działamy i w tym zakresie się poruszamy. Dlatego też realizujemy procedury i moduły zadaniowe wynikające z tych stopni alarmowych w zakresie zagrożeń terrorystycznych. Oczywiście nie oznacza to, że nie przygotowujemy się na inne zdarzenia, na przykład te, o którym pan redaktor powiedział, dotyczące blackoutu, ponieważ blackout sam w sobie nie jest tylko zanikiem prądu czy brakiem tego prądu na dużych obszarach, ale to są również duże skutki w zakresie funkcjonowania naszych wodociągów, ciepłownictwa, łączności, jak również wielu podmiotów i instytucji.
2: To spróbujmy uporządkować pojęcie systemu ochrony ludności. Kto w Ostrowie faktycznie tworzy ten system? Kto nim kieruje w pierwszych godzinach kryzysu? Czyli jak rozdzielone są zadania pomiędzy prezydentem miasta, Wydziałem Bezpieczeństwa Publicznego, Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i tak dalej?
3: Tutaj byśmy musieli wrócić do struktury systemu, która jest określona w ustawie, czyli są to organy, podmioty i zasoby, jak również zadania, które dane organy i podmioty wykonują. I tu należy wskazać, że na szczeblach gmin system ten nie składa się ani z jednego wydziału, ani z jednego urzędu. Tutaj musimy pracować systemowo. Oprócz administracji samorządowej w tych działaniach uczestniczą również służby typowo przygotowane do reagowania na te zagrożenia, służby państwowe, jak również podmioty, które w ramach swojej działalności wykonują zadania statutowe w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, nasze spółki komunalne i wiele, wiele innych prywatnych podmiotów, z którymi miasto podpisuje umowy. Oczywiście oczywiście organem, który spina to wszystko na szczeblu miejskim, jest organ ochrony ludności, którym jest prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
2: A czy ten system działa całodobowo, również w nocy i dni wolne? I kto podejmuje pierwszą decyzję, jeżeli poważne zdarzenie nastąpi, na przykład w niedzielę o 3 nad ranem?
3: Ustawa o zarządzaniu kryzysowym obliguje gminy do tego, aby były utrzymywane zadania związane z przepływem informacji, jak również z alarmowaniem członków tak zwanego zespołu zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych. Tego dyżuru permanentnego na szczeblach gmin nie ma, ponieważ nie ma takich wymogów ustawowych, co nie oznacza, że pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego czy Komórki Zarządzania Kryzysowego nie posiadają żadnych możliwości reagowania. Mamy tak zwany telefon alarmowy, o którym wiedzą służby, które w pierwszej kolejności otrzymują informacje o zdarzeniu. Mam tu głównie na myśli policję czy Państwową Straż Pożarną. I jeżeli istnieje konieczność użycia zasobów miejskich w danym zdarzeniu, to te telefony wykonywane są bez względu na porę doby, jak również dzień tygodnia.
2: Miasto informowało o 28 wnioskach o łącznej wartości ponad 5 288 tysięcy złotych i o pozyskaniu około 4 745 tysięcy złotych dotacji. Pojawiała się również informacja, że w minionym roku na zadanie ochrony ludności wykorzystano blisko 5 300 tysięcy złotych. Proszę mi powiedzieć, co za te pieniądze rzeczywiście znajduje się już w Ostrowie i jest gotowe do użycia? A co jeszcze pozostaje na etapie zakupu, instalacji albo szkolenia?
3: Głównym elementem tej infrastruktury, którą żeśmy nabyli w ramach tych środków, o których pan redaktor powiedział, był magazyn ochrony ludności. Kolejny magazyn ochrony ludności, który był niezbędny dla budowania zasobów na szczeblu gminy. Ponadto kupiliśmy wiele innych zasobów, które stanowią zabezpieczenie logistyczne miasta na wypadek czy to awarii wodociągów, gdzie byłaby konieczność dostarczenia wody. Kupiliśmy cysterny, kupiliśmy zbiorniki na wodę, kupiliśmy również wyposażenie indywidualne, jak również środki łączności i środki alarmowe.
2: To jak już pan wspomniał o magazynie ochrony ludności, to obiekt o powierzchni około 830 m2, mający pełnić również funkcję zaplecza logistycznego i potencjalnego miejsca pracy sztabu kryzysowego. I właśnie, czy magazyn jest już w pełni wyposażony i operacyjny, czy jeszcze nie?
3: Magazyn funkcjonuje. Oczywiście w magazynie jeszcze mamy wiele miejsca na gromadzenie zasobów, bo taka też jest idea. Sukcesywnie zasoby w magazynie są uzupełniane. Część pomieszczeń przeznaczona jest na działania logistyczne w zakresie działań czy zadań wynikających z ustaw o ochronie ludności i zarządzaniu kryzysowym.
2: A co dokładnie jest w nim przechowywane? Jaki sprzęt?
3: Sprzęt kwaterunkowy, sprzęt techniczny, jak agregaty prądotwórcze, te mniejszej mocy, które oczywiście mieścimy na półkach, różne wyposażenie do tak zwanych tymczasowych miejsc schronienia, jakimi mogłyby być w sytuacjach różnych namioty, środki medyczne, środki ratunkowe i środki opatrunkowe.
2: To przeprowadźmy prosty test gotowości. Dochodzi do rozległego blackoutu. Przez 72 godziny nie ma stabilnego zasilania. Występują problemy z telefonią komórkową, bankomatami, ogrzewaniem i zaopatrzeniem. I właśnie, czy Urząd Miejski, miejskie jednostki i spółki są przygotowane, żeby przez te 3 doby utrzymać najważniejsze usługi?
3: Na to pytanie jednoznacznie dość trudno odpowiedzieć, bo dopiero w praktyce test pokazałby pewnie różne uwarunkowania wynikające z tego bieżące kłopoty. Natomiast czynimy wszystko, aby w pierwszej kolejności zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszych wodociągów. Myślimy również o wszystkich innych usługach i tu sukcesywnie sprzęt przydatny do zapewnienia funkcjonowania, żeby ten sprzęt w miarę możliwości przyczyniał się do zapewnienia ciągłości działania tych podstawowych usług. W mojej ocenie wszystkie nasze punkty alarmowe zadziałały prawidłowo. Te punkty alarmowe, które są zmodernizowane, które oprócz sygnału dźwiękowego mogą również, przy pomocy których możemy również nadać sygnał słowny. Natomiast test tego systemu pokazał, że nie wszystkie rejony miasta są w dobrej słyszalności. Jeżeli można powiedzieć, że sygnał dźwiękowy jest w miarę słyszalny na dość dużym obszarze, to tutaj mamy wątpliwości co do słyszalności komunikatów słownych, które przez ten system byłyby realizowane. Ten trening pokazał nam, że inwestycja w system alarmowania w dalszym ciągu jest konieczna. Zrobiliśmy analizę tego systemu, opracowaliśmy koncepcję jego rozbudowy i wspólnie ze wszystkimi gminami powiatu ostrowskiego złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji takiej inwestycji dotyczącej budowy systemu alarmowego na terenie wszystkich gmin powiatu ostrowskiego.
2: Rozumiem. W lutowej rozmowie pojawiał się temat miejsc schronienia. Jaki jest ich rzeczywisty stan dzisiaj? Czy miasto zakończyło przegląd obiektów, które mogą służyć jako schrony, ukrycia lub miejsca doraźnego schronienia i czy ich pojemność odpowiada liczbie mieszkańców miasta?
3: Ich liczba nie zwiększy się znacząco w krótkim czasie, ponieważ to jest proces obejmujący i typowanie obiektów, oceny techniczne, wykonanie projektów, no i to, co najważniejsze, realizację inwestycji. Ja tutaj chcę podkreślić, że dotychczasowy program ochrony ludności był programem dwuletnim i środki realizowane na inwestycje musiały być wykorzystane w danym roku i tutaj to był pewien problem dla wielu samorządów, aby te inwestycje mogły być w tak szybkim czasie wykonane. Natomiast to, co możemy, to realizujemy. Jest przygotowywany duży projekt dotyczący modernizacji, rozbudowy i przygotowania ukrycia na terenie miasta Ostrowa. Ponadto zmiana przepisów o zarządzaniu kryzysowym wprowadziła nowe pojęcie, jakim jest punkt schronienia. Te punkty schronienia są identyfikowane przez Państwową Straż Pożarną. O lokalizacji tych punktów zawiadamiane są organy ochrony ludności, jak również właściciele i te punkty są umieszczane w tak zwanej aplikacji, gdzie się ukryć, aby mieszkaniec mógł zobaczyć, w której lokalizacji ma najbliższe miejsce do ukrycia się w przypadku, kiedy musiałby skorzystać z tej podstawowej ochrony w zakresie zagrożeń atmosferycznych, przypuśćmy silnych wiatrów, jak również środków broni konwencjonalnej, szczególnie w zakresie odłamkowym.
2: Sprzęt bez wyszkolonych ludzi nie tworzy systemu. Ilu pracowników urzędu, miejskich jednostek, szkół, spółek przeszło już szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej?
3: Duża część pracowników urzędu miejskiego została przeszkolona w tak zwanym podstawowym zakresie wynikającym z ustawy o ochronie ludności. Oprócz tego szkoliliśmy również pracowników naszych innych jednostek organizacyjnych, jak również spółek komunalnych. Ponadto oprócz tych programowych szkoleń w tym roku przeprowadziliśmy na wiosnę pierwszą edycję szkolenia dotyczącego reagowania na zamachy. Druga edycja tego szkolenia będzie prowadzona jesienią.
2: 19 i 20 września w Centrum Aktywności Lokalnej odbędą się powszechne warsztaty ochrony ludności. Czego mieszkańcy nauczą się podczas tych zajęć? Czy będą ćwiczyć pierwszą pomoc, rodzinny plan kryzysowy, przygotowania na pierwsze 72 godziny oraz reagowanie na alarmy?
3: Bardzo ważna, oprócz tego wszystkiego, o czym tutaj mówiliśmy, jest ta gotowość społeczna. To jest tak naprawdę nadrzędny cel całego procesu, czy to szkoleniowego, czy edukacyjnego w odniesieniu do społeczeństwa. Te warsztaty są formą praktycznej rozmowy.
2: Na zakończenie proszę o bardzo praktyczną instrukcję. Jakie 5 rzeczy każdy mieszkaniec Ostrowa powinien zrobić już dziś, bez paniki, bez dużych wydatków, żeby zwiększyć bezpieczeństwo swojej rodziny?
3: Warto mieć zapas wody, żywności, niezbędnych leków. Tutaj właśnie podczas tych warsztatów też się dowiemy, na jaki czas powinniśmy te lekarstwa zabezpieczyć, bo czas 72 godzin w przypadku akurat lekarstw, które muszą być przyjmowane stale, jest czasem zdecydowanie za krótkim. Oczywiście w przypadku braku oświetlenia latarka, radio na baterie, powerbank, aby można było doładować czy to telefon, czy inne urządzenia, apteczkę, no i kopię ważnych dokumentów.
2: Ja przypomnę tylko, powszechne warsztaty ochrony ludności odbędą się 19 września od godziny 15 do 21 oraz 20 września od 9 do 15 w Centrum Aktywności Lokalnej przy Alei Powstańców Wielkopolskich 14. Zapisy prowadzone są pod numerem 728 357 079. A moimi Państwa gościem był Piotr Olszak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października. Kino Przedwiośnie.

0: Już tylko 8 minut zostaje do 11.
1: A ja mam takie pytanie do Maćka. Maciek Gagułkiewicz już z nami w studiu Radia Centrum. Maćku, ile śliwek potrzeba, żeby zrobić dobre ciasto śliwkowe kruche? Jak myślisz? Ile typujesz? Wystarczyło tych, które mieliśmy?
2: Nie, no to za mało. To na jakąś galaretkę ewentualnie by wystarczyło. Nie wiem, ja się doliczyłem 22.
1: Nie, to tylko na talerzu. Tak, to jeszcze, wiesz, to te usypane w ten kopczyk jeszcze się liczyły.
0: Tam weszło, zmieściło się ich 36, dodatkowo 20 w znaku, razem 56.
2: Czyli nie mam kubeczka, nie piję dzisiaj kawy.
1: No, okay, dzisiaj, możemy ci pożyczyć ten skotkę, może być?
2: Może być skotkiem.
1: No proszę bardzo.
0: Maciej Gagułkiewicz
1: i kubeczek
0: z kotkiem po godzinie 11. My za dziś dziękujemy serdecznie. Damian Kliński.
1: Marzanna Forysiak, do usłyszenia, pa, pa.
3: Reklama.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum, Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To

0: Kas w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: W piątek w południowej Wielkopolsce zachmurzenie małe i umiarkowane, dzisiaj na pewno bez opadów. Na termometrach teraz około 17 stopni, po południu słupek rtęci dobije do maksymalnie 21-22 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Spotkanie w wąskim gronie. Prezydent, szef MON, szef sztabu generalnego. Już nie tylko SMS-owe alerty, będą nowe sposoby ostrzegania. Posłowie wybrali nowego wicemarszałka Sejmu. Miriam Lipińska. Dziś rano, drugi dzień z rzędu, Polska poderwała swoje myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po zakończeniu operacji wojskowego lotnictwa, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, bezpieczeństwa kraju i przygotowania polskich systemów obrony na rosyjskie prowokacje. Ma dotyczyć spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje pełną współpracę z prezydentem w tej sprawie.
6: Możemy się różnić. W wielu kwestiach się różnimy, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
5: Tematem spotkania będzie też zapewne decyzja w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O tym, że poczyniono wielkie postępy w tym kierunku, poinformował prezydent USA Donald Trump. W związku z rosnącą liczbą rosyjskich ataków przy granicy ukraińsko-polskiej, rząd pracuje nad nowymi sposobami ostrzegania. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni alerty RCB pojawią się już nie tylko w SMS-ach, ale również w aplikacji mObywatel. Dodał, że gdy zagrożenie minie, obywatele będą mogli sprawdzić, co się stało. Premier Donald Tusk jest dziś w Kijowie, ma rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o sytuacji Ukrainy przed zimą, a także o możliwym kolejnym napływie Ukraińców do Polski, jeśli w wyniku rosyjskich ataków w środku zimy padną ukraińskie wodociągi i energetyka.
7: Na to musimy się przygotować. Mamy już dzisiaj inną sytuację, bo za naszymi plecami są sojusznicy, w tym Niemcy, którzy wtedy zachowywali się nieodpowiedzialnie. Ci są największym wspierającym Ukrainę zarówno w wymiarze finansowym, jak i też i humanitarnym. Nie jesteśmy sami, ale jednak pierwsza fala, jeżeli przypłynie do Europy, przypłynie do Polski.
5: Mówi wiceszef Sejmowej Komisji Obrony z Nowej Lewicy Andrzej Szejna. Na chwilę zaglądamy teraz do Sejmu. Nowym wicemarszałkiem Izby został Marcin Horała, zgłoszony przez Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rosnące ceny paliw mogą wkrótce wymusić zmiany w wyglądzie pylonów, które nie są dostosowane do dwucyfrowych cen przed przecinkiem. Tymczasem według pesymistycznych prognoz litr paliwa może przekroczyć 10 zł, a to oznacza, że zamiast 3 na pylonie powinny być 4 okienka. Jest też inne rozwiązanie. Tam, gdzie są 3 okienka na pylonie, trzeba będzie, mówiąc obrazowo, nieco odchudzić cyfry, tak żeby zmieściła się cena 10 zł i więcej. Kierowcy też mają swoje pomysły.
8: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
9: Chcieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
5: Według analityków w najbliższym czasie ceny paliw nadal będą rosnąć. Naukowcy odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek dzikiego kota. To znaleziony w lasach mglistych Boliwii Leopardus tilcayo. Jest mniejszy od przeciętnego kota domowego. Jego sierść jest jasnobrązowa, a tułów pokrywają duże, nieregularne ciemnobrązowe lub czarne plamy w kształcie rozet.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Dzień dobry Kalisz, dzień dobry południowa Wielkopolsko. Zegarki wskazują chwilę po 11, a to oznacza jedno. Oficjalnie przejmuje stery Radia Centrum Maciek Gogołkiewicz. Przed nami wspólne 6 godzin i co najważniejsze, dzisiaj jest piątek, 18 września. Weekend jest już tak blisko, że gdybyście wyszli na taras ratusza na rynku, to przy dobrej widoczności pewnie byście już go zauważyli. Zostańcie z nami, będzie dużo najlepszej muzyki i spora dawka dobrych wiadomości. Celine Dion.

0: Coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
1: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
0: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
1: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
0: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
1: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
0: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryla Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
4: Reklama. 12 minut po godzinie 11 trwają Europejskie Dni Dziedzictwa. Wracamy do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. W naszym plenerowym studiu jest Karolina Romke. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć. Wracam do Was oczywiście. Piękna pogoda i oczywiście piękne okoliczności przyrody i mnóstwo uczniów z przeróżnych szkół, bo sporo atrakcji. A o jednej z tych atrakcji już za chwileczkę usłyszycie od kuratora wystawy Ogień i Las. Taki jest jej tytuł. Ze mną jest Emilian Prałat. Dzień dobry. Powiedz nam proszę, o czym będzie ta wystawa, o czym jest właściwie i co w ramach tej wystawy zobaczymy i co ma na celu.
6: Dzień dobry, wystawa jest świetna, porywająca, energetyczna i płomienna i te płomienie możemy zobaczyć, usłyszeć, doświadczyć ich temperatury. Mamy wystawę, która jest z jednej strony bardzo edukacyjna, bo pokazuje różne aspekty funkcjonowania ognia w lesie. Nie tylko te destrukcyjne, negatywne, ale również pozytywne aspekty związane z wykorzystaniem ognia do produkcji chociażby określonych surowców. Mamy bardzo mocno pokazany wątek kulturowy, artystyczny, ogień, który funkcjonuje w sztuce. Mamy pokazany sprzęt wyjątkowy, unikatowy od XIX-wiecznego do XXI-wiecznych rozwiązań technicznych, które pozwalają walczyć z ogniem. Mamy wreszcie na zewnątrz budynków część, powiedzielibyśmy, taką rekonstrukcyjną, bo możemy zobaczyć pożar minuta po minucie, godzina po godzinie. No i dodatkowo możemy również zabawić się w pewien sposób przy makiecie interaktywnej, która pokazuje, jak w różnych przestrzeniach lasu ogień się pojawia, jak się z nim walczy. Wystawa pokazuje unikatowy sprzęt, wyjątkowe pamiątki, cudowne hełmy strażackie. Tutaj myślę, że każdy z chłopaków będzie zachwycony. Hełmy jeszcze z XIX wieku z końskimi kitami, sprzęt do gaszenia, rycerze strażacy. Ale co najważniejsze, to merytoryczne pokazanie tego, jak ogień i las były i są cały czas w pewnym realnym kontakcie.
5: No i myślę, że tutaj ta część edukacyjna jest też niezwykle ważna, bo przecież są z nami uczniowie przeróżnych szkół, więc myślę, że oprócz tej historii i tych nawiązań i tych najważniejszych rzeczy, to ta edukacja też ważna. Ja Wam przypomnę, że wystawa Ogień i Las jest w Pozownie oraz na zewnątrz, na dziedzińcu podworskim i że można ją podziwiać jeszcze do końca marca, więc jest sporo czasu, jeżeli dzisiaj nie zdążycie. Ale wiem także, że zbliża się pewien jubileusz i z okazji tego jubileuszu będzie się również przygotowywać kolejna wystawa. Co to będzie i z jakiej okazji?
6: Okoliczność wyjątkowa, 50-lecie Zagrody Pokazowej Żubrów w Gołuchowie. Szykujemy nową wystawę stałą poświęconą żubrom, ale również wystawę czasową i przy okazji będzie również kolejna wystawa w ramach OPTAL-u, Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Leśników. Ta wystawa jest szykowana na koniec marca, początek kwietnia. Będzie wyjątkowa, będzie interaktywna, z wirtualną rzeczywistością, z wspaniałymi eksponatami, edukacyjna, poznawcza, kulturowa, żubrza w każdym tego słowa wymiarze.
5: No myślę, że mocniej was nie trzeba będzie zachęcać i do zobaczenia tej, która jest w tym momencie i tej, która będzie jubileuszowa. Na pewno będziemy o niej mówić również na antenie Radia Centrum. Moim gościem był kurator wystawy Ogień i Las, Emilian Prałat. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję pięknie.
5: No my słyszymy się pewnie za kilka chwil.
4: Z naszego studia plenerowego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie mówiła do was Karolina Romke. Tam jeszcze dzisiaj będziemy pojawiać się. Koniecznie odwiedźcie to miejsce. Pogoda temu dzisiaj sprzyja.

0: Niezwykły gość odwiedził Ostrów Wielkopolski. Ornitolodzy spotkali bociana białego, który ma 28 lat. To prawdopodobnie rekordowy wiek tego gatunku. Więcej na ten temat w wiadomościach z południowej Wielkopolski o 11.30, już za 10 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, PSA Zapis, spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski, Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce, hotel i restauracja Lazur, Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki, Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products.pl, Kalisz.
2: Reklama.

0: Jest 11.30 na 106.4. Wiadomości z południowej Wielkopolski ma dla Was Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Radio Centrum czeka na Was w Ośrodku Kultury Leśnej w Głuchowie. Bociani Nestor odwiedził Ostrów Wielkopolski. Rozpoczął się 45. Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. Mecz w Łodzi będzie sprawdzianem dla kaliskich siatkarek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ale zaczynamy od poważnego wypadku. Dzisiaj 20 minut przed godziną 11 kaliscy strażacy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który wypadł z balkonu na terenie budowy. Do zdarzenia doszło przy ulicy Chorzej w Kaliszu. Trwa reanimacja mężczyzny. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie włącza się w Europejskie Dni Dziedzictwa. W tym roku wydarzenie organizowane jest pod hasłem Przyszłość, Przeszłość, Dziedzictwo w Zagrożeniu.
4: Zapraszam do udziału w wyjątkowej podróży w czasie, podczas której będzie można zobaczyć, jak dawniej wykorzystywano bogactwo lasu i jak tradycyjne rzemiosła inspirują nas również dziś. Spotkanie rozpocznie seminarium Tradycja Leśnictwa – Odpowiedzialność Jutra. Zaprosimy także na pokazy bartnictwa, tradycyjnego żywicowania czy wytwarzania dziegciu. Zaplanowaliśmy również zwiedzanie Muzeum Leśnictwa i wyjątkowych ekspozycji poświęconych historii lasu, w tym najnowszą ekspozycję Ogień i Las.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka prasowa Ośrodka Kultury Leśnej w Głuchowie. To będzie spotkanie z historią, tradycją i lasem, ale także opowieść o tym, jak dawne rozwiązania mogą znajdować zastosowanie w przyszłości. Wstęp wolny. Dzisiaj w OKL-u będziecie mogli spotkać również nas. Radio Centrum jest tam z mobilnym studiem, gdzie czeka na Was Karolina Romke.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Niezwykły gość odwiedził Ostrów Wielkopolski. Ornitolodzy spotkali bociana białego, który ma 28 lat. To prawdopodobnie rekordowy wiek tego gatunku, a ptak pochodzi ze słynnej europejskiej wioski Bociani w Niemczech. Co więcej, ten sam osobnik był wcześniej obserwowany także na Pomorzu Zachodnim.
5: To wyjątkowe spotkanie odbyło się w trudnych warunkach. Dzień był deszczowy i zbliżała się noc, kiedy Paweł Dolata i Zenon Mądry z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego dostrzegli na dębie, często wybieranym przez bociany na nocleg, nieznanego im osobnika. Ten miał obrączkę, jak się okazało, starego typu, więc jej odczytanie wymagało cierpliwości i sprytu. Kod tej obrączki jest pisany poziomo wzdłuż. Żeby ją odczytać, musieliśmy ostrożnie przedzierać się przez mokry podszyt i szukać prześwitu między drzewami. Trud się opłacił. Okazało się, że bocian został zaobrączkowany 4 lipca 1999 roku w Brandenburgii, powiedział Radiu Centrum Paweł Dolata, który bociana spotkał 21 sierpnia i kolejnego dnia podczas żerowania na pobliskim polu, ale informacjami o niezwykłym osobniku podzielił się dopiero teraz. A wioska, z której pochodzi ptak, to niewielka miejscowość nad Łabą, która od 1996 roku jest europejską wioską bocianą. W rekordowym 1995 roku mieszkały tam 43 bocianie pary. Ostrowski gość ma więc nie tylko imponujący wiek, ale również wyjątkowe pochodzenie. Teraz kontynuuje on podróż do Afryki. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Trwa wielkie święto melomanów. Wczoraj w Ostrowskim Centrum Kultury rozpoczął się oficjalnie 45. Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. Dziś przenosimy się do Antonina. W Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów zagra m.in. Tian Yuliu, laureatka 4. Nagrody Konkursu Chopinowskiego. A o tym, co usłyszymy jutro, powiedział Radiu Centrum Cezary Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin.
6: Wieczór pieśni w wykonaniu pani Olgi Pasiecznik, a przy fortepianie usiądzie pani Natalia Pasiecznik. Będą to pieśni Chopina, Belliniego, Doncettiego. Jeśli chodzi o koncert nocny, to tak jak zwykle wszyscy zaproszeni pianiści przedstawią swoje interpretacje różnych dzieł Fryderyka Chopina.
2: Współorganizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a partnerem medialnym Radio Centrum. Siatkarki Netland MKS Kalisz wchodzą w decydującą fazę przygotowań do powrotu na parkiety Tauron Ligi Kobiet. Ostatnim etapem przed grą w gronie najlepszych siatkarek będą dwa turnieje. Najbliższy w ten weekend. to memoriał Michała Cichego w Łodzi. Oprócz Netland MKS Kalisz oraz Gospodyń w zawodach udział wezmą Enea KS Piła i TJ Ostrawa. Możliwość zmierzenia się z wymagającymi przeciwniczkami będzie dla kaliskich siatkarek sprawdzianem efektów pracy wykonanej podczas okresu przygotowawczego.
7: Jesteśmy zdecydowanie pozytywnie nastawione. Staramy się skupić na każdym meczu z osobna, więc na początek czeka nas spotkanie z Piłą i chcemy się pogadać z jak najlepszej strony, zagrać dobry mecz, żeby walczyć o jak najwyższe cele.
2: Powiedziała Radiu Centrum rozgrywająca Netland MKS Kalisz Gabriela Jędrzejczak. W tę sobotę mecze półfinałowe. Netland MKS swój rozegra o 18:00. W niedzielę o 10:00 mecz o trzecie miejsce, a o 13:00 o pierwsze miejsce. Za tydzień podopieczne Radosława Wodzińskiego pojadą na turniej do Mielca. W okresie przygotowawczym kaliskie siatkarki rozegrały serię spotkań kontrolnych, mierząc się m.in. z zespołami z Wrocławia, Bydgoszczy i Mogilna.
1: Radio Centrum. Słuchasz

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
1: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

0: Kwadrans pozostał do 12.
1: A teraz w Radiu Centrum Rok z Okienka.
0: I to będzie teraz coś dla tych, którzy uważają, że Beethoven i heavy metal to dwa zupełnie różne światy. Nie w przypadku zespołu Accept. Posłuchajcie uważnie solówki, bo Wolf Hoffmann przemycił tutaj motyw z utworu Dla Elizy, czyli klasyka spotyka heavy metal, czyli fortepian Beethovena dostał jakby skórzaną skórkę. Accept i Metal Heart.

0: Doświadczeni Robert Lewandowski i Tomasz Kędziora, debiutanci Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. Jan Urban ogłosił nazwiska 26 piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. Więcej na ten temat w wiadomościach o 12:00, już za 7 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-power. To

0: Teraz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Uwaga dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Reklama.

0: Muzyka, jaką lubisz.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
0: Pogoda na dziś.
3: W piątek w Kaliszu, Pleszewie, Ostrowie, Krotoszynie i Ostrzeszowie zachmurzenie małe i umiarkowane z większymi przejaśnieniami. Parasole dzisiaj nie będą potrzebne. W prognozach jak na razie nie widać opadów deszczu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. Podobna pogoda zapowiadana jest przez synoptyków również na sobotę i niedzielę. Warto zaplanować sobie weekend na świeżym powietrzu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis. Posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Sejm jednogłośnie za asystencją dla osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim, wizyta w Ukrainie. Chodzi o bezpieczeństwo. Jan Urban odkrył karty. Są powołania na mecze piłkarskiej Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Nie było sprzeciwu.
7: Głosowało 443 osoby, za 443. Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.
6: O wsparcie w 2028 roku będą mogły się ubiegać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Od 2030 również młodzież od 13 roku życia. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z usług asystenta może skorzystać około 100 tysięcy osób. Rozpoczęło się spotkanie prezydenta z ministrem obrony w sprawie polskiej obronności w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. W spotkaniu uczestniczą też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i szef Sztabu Generalnego. Donald Tusk natomiast rozpoczął wizytę w Ukrainie, dziś w Starej Hucie pod Iwano-Frankiwskiem. W ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej premier spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a także z przywódcami Austrii, Rumunii i Serbii. Na miejscu jest Marcin Starzec.
8: Wśród tematów dzisiejszego spotkania z pewnością znajdzie się współdziałanie w ramach koalicji antybalistycznej i wykorzystania przez inne kraje leżące u podnóża Karpat zdolności wojskowych Ukrainy. Donald Tusk jednak studził w tej sprawie emocje.
9: Ja nie ukrywam, nie możemy być naiwni. Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące.
8: A pytany o możliwe uruchomienie procedur sojuszniczych NATO po ostatnich rosyjskich prowokacjach, premier mówił o scenariuszach, a nie o przesądzonych decyzjach.
9: Polska i inne kraje muszą być przygotowane na różne scenariusze, także te bardziej dramatyczne.
8: Premier dodał również, że nie ma wątpliwości co do zaangażowania Stanów Zjednoczonych, co do dalszej współpracy z krajami wschodniej flanki NATO.
6: Poseł Wojciech Król doprowadzony do Biura Prokuratury Europejskiej w Katowicach ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. Doświadczeni Robert Lewandowski i Tomasz Kędziora, debiutanci Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. Jan Urban ogłosił nazwiska 26 piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. To będzie istny maraton, przyznaje selekcjoner.
10: No nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie. Oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania. Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami.
6: Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym za tydzień, potem Szwecja, Rumunia i ponownie Bośnia i Hercegowina, ale na wyjeździe. Zgrupowanie kadry rozpocznie się w piątek i potrwa aż 16 dni.
5: Kursy walut.
3: Dzisiaj średnio za euro trzeba zapłacić 4,36 zł, za dolara amerykańskiego 3,79 zł. Średni kurs franka szwajcarskiego 4,60 zł, za funta brytyjskiego trzeba średnio zapłacić 5,07 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: czwartek, 18 dzień września, jesteśmy już wyraźnie po wakacjach, ale jeszcze nie dajmy sobie wmówić, że to jesień. Oficjalnie jesień przyjdzie dopiero za kilka dni. Dzisiaj mamy jeszcze końcówkę lata, a imieniny obchodzą między innymi Irena, Stanisław, Józef, Zofia i Tytus. Całkiem zacne towarzystwo solenizantów. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, a my razem zostajemy do 17. Bądźcie z nami na 106,4. Gramy dla Was.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wołowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
7: Jak doświadczenia poprzednich pokoleń leśników mogą pomóc w walce ze współczesnymi zmianami klimatu? Odpowiedzi na to pytanie szukają uczestnicy Europejskich Dni Dziedzictwa w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, gdzie już teraz się przenosimy.
8: Radio Centrum. I tu, i tam.
7: W naszym plenerowym studio Live Plus Radia Centrum 106,4 jest Karolina Romka i podobno ma bardzo, no, ostry temat dla Państwa. Cześć.
9: Myślę, że tak. Dzień dobry ponownie. Cześć. Tak, ostry temat, dobrze to zapowiedziałeś. Nie wiem, czy ostry rozmówca, mnie się wydaje łagodny, ale za to na temat tego, o czym będziemy rozmawiać za chwilę, ma na pewno wiedzę ogromną. Kurator wystawy Piły łańcuchowe w zbiorach Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Rafał Sorek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu.
9: No dobrze, Rafale, to co najważniejsze, bo tam widzę, że zasób tych wszystkich pił jest ogromny i to są zbiory, które są u was na to dzień, ale nie pokazywane, więc dzisiaj jest nie lada okazja dla młodzieży, żeby je zobaczyć.
10: No tak, mamy ponad 60 pilarek w swoich zbiorach. Część pilarek jest pokazana na wystawie stałej techniki leśnej, ale większość, jak to w muzeach bywa, znajduje się w magazynach, tak? I tutaj prezentujemy właśnie te magazynowe pilarki. Część była już poddana renowacji, część czeka na renowację, jak na przykład największa pilarka, którą mamy w swoich zbiorach, która była używana do przeżynki drewna na składnicach, a jej masa dochodzi do 200 kg.
9: 200 kilogramów, no to pięknie. Tutaj jest oczywiście sporo młodzieży z przeróżnych szkół, która no nie ukrywa zainteresowania właśnie twoją wystawą. Jak tam spotkania z młodzieżą? Czy łapią coś z historii, czy jednak zadają inne pytania?
10: Znaczy, z historii to może mniej łapią, ale jak się im powie, żeby schwycili do ręki taką pilarkę, żeby sprawdzili, ile człowiek w tamtych latach, czasie musiał dźwigać po lesie, no to się wtedy zastanawiają, kurczę, no to faktycznie, kurczę, jednak te pilarki były ciężkie. Trzeba było trochę wysiłku włożyć w to, żeby te drzewa ściąć.
9: Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o pasjonatach, którzy w swoich zasobach mają nawet więcej tych urządzeń niż tutaj nawet w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Powiedz mi, jak kwestia związana właśnie z tymi pasjami? Czy ty też jesteś jednym z tych pasjonatów?
10: Znaczy, pasjonatem jestem ze względu na to, że też tutaj pracuję, tak? No bo, ale gdzieś tam się narodził pomysł,

0: któregoś roku, żeby tą kolekcję pilarek powiększyć. No bo tutaj mówię, jest paru też pracowników lasów, którzy też takie kolekcje mają. No i gdzieś z nimi rozmawiając, no to postanowiliśmy ten zasób naszych pilarek też zwiększyć, więc gdzieś tam zaczęliśmy poszukiwać tych pilarek w internecie itp. No i też przez przypadek gdzieś trafiając na tych kolekcjonerów prywatnych, tak, którzy mają naprawdę potężne zbiory pilarek, niekoniecznie chcą je pokazywać, bo to też wiąże się z pieniędzmi, wiadomo, nie?
1: Jak już jesteśmy przy tych urządzeniach, o których mówimy, jest także katalog, który został wydany w 2024 roku. Piły łańcuchowe, zbiór Ośrodka Kultury Leśnej w Głuchowie. Opracowanie i zdjęcia twoje.
0: Opracowanie to też przede wszystkim pana Józefa Nadolnego, naszego pracownika, który on był głównym takim znawcą tych pilarek i on to zapoczątkowało, tak? Więc te teksty głównie są jego opisy, no ale z czasem też musieliśmy pogłębić tą wiedzę i też szukaliśmy informacji o tych pilarkach niejednokrotnie też na zagranicznych stronach, tak? Też przez ludzi z zagranicy, bo wszystkich informacji no, nie byliśmy w stanie tutaj uzyskać, no i to co uzyskaliśmy, no zaprezentowaliśmy w tym katalogu i myślę, że ci ludzie, którzy też kolekcjonują, a tych informacji nie wiedzieli, no to myślę, że im to coś pomoże.
1: No, czyli dla tych, którzy interesują się tematem, przypominam, że mamy także oprócz tej wystawy, którą można podziwiać tylko dzisiaj, pamiętajcie, że jeszcze wystawa stała w razie czego w Ośrodku Kultury Leśnej w Głuchowie, a katalog piły łańcuchowe w zbiorach Ośrodka Kultury Leśnej w Głuchowie właśnie ze mną był i rozmawiał na temat tych ostrych tematów właśnie Rafał Sorek. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my oczywiście jeszcze nie raz.
2: Karolina Romka rozmawiała o bardzo ostrych przedmiotach. Warto uważać na takie ostre przedmioty. Do naszego plenerowego studia Live Plus Radia Centrum 106.4 jeszcze dzisiaj wrócimy. Przeniesiemy się z ogromną przyjemnością do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, dokąd warto wpadać nie tylko dzisiaj. Każdego dnia warto tam się pojawić i spędzić bardzo miło czas.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Na naszym zegarze prawie 14 minut po godzinie 12 zaśpiewa dla was Whitney Houston, która koniecznie z kimś chce zatańczyć.

0: Elektryczne gitary i killer. Czy przy zakupie nieruchomości przez Ostrów Wielkopolski mogło dojść do przestępstwa? Radni mają zdecydować o zawiadomieniu organów ścigania na sesji miejskiej. Więcej na ten temat w wiadomościach lokalnych już za 8 minut o 12:30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.

Radio Centrum na 106.4. Jesteśmy z wami w domach, w podróży i w pracy. Takim miejscem pracy, to może dziwnie brzmi, do was dzisiaj przyjechałem. Mowa o pojeździe kaliskich linii autobusowych. No dobra, czas na prywatę. Waszego prezentera przywiozła na dyżur pani z autobusu numer 447. Do pani jeżdżącej dzisiaj 14 macham radiowo. Dobrej pracy dla wszystkich pań i panów z KLA. Jesteśmy z wami na 106.4.

0: Jest 12.30, wiadomości z południowej Wielkopolski przekaże wam Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Reanimacja 41-latka po upadku z wysokości. Podejrzenie przestępstwa przy zakupie nieruchomości. Ostrowscy radni chcą zawiadomić śledczych. Piłkarze KKS-u Kalisz zmierzą się z chemikiem z Bydgoszczy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poważny wypadek na budowie przy ulicy Chorzej w Kaliszu. Przed godziną 11 kaliscy strażacy otrzymali informację o mężczyźnie, który wypadł z balkonu. Poszkodowany był reanimowany.
4: Mężczyzna w wieku 41 lat upadł z wysokości. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia natychmiast zabezpieczyli miejsce wypadku i przystąpili do udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Poszkodowany został zabrany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w celu dalszej hospitalizacji.
2: Przekazał Radiu Centrum młodszy kapitan Jacek Batczak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. W działaniach uczestniczyły łącznie 3 zastępy Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy przy zakupie nieruchomości przez Ostrów Wielkopolski mogło dojść do przestępstwa? Radni mają zdecydować o zawiadomieniu organów ścigania na sesji miejskiej, która odbędzie się 23 września. Chodzi o nieruchomość przy ulicy Majakowskiego, kupioną na potrzeby magazynu ochrony ludności. Z uzasadnienia projektu wynika, że wcześniej sprawą zajmowała się komisja rewizyjna. Po kontroli miała wskazać niegospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi i zwrócić uwagę na nieprawidłowości związane z zakupem nieruchomości. Komisja zawnioskowała o zawiadomienie organów ścigania. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, przewodniczący Rady Miejskiej będzie miał 14 dni na przygotowanie i przesłanie zawiadomienia do właściwych organów ścigania. Projekt nie przesądza, że przestępstwo zostało popełnione. Mówi o okolicznościach, które zdaniem autorów wymagają wyjaśnienia. Piłkarze KKS-u Kalisz na kolejny mecz udadzą się do Bydgoszczy, gdzie w tę sobotę zmierzą się z tamtejszym chemikiem. Aktualnie Kaliszanie z dorobkiem 13 punktów są na 7 miejscu w tabeli. Tymczasem rywal ma na koncie 7 punktów i zajmuje 14 pozycję. Chemik wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo wywalczone na boisku, natomiast podopieczni Artura Derbina po 2 remisach z rzędu mają apetyt na komplet punktów w starciu z teoretycznie słabszym rywalem. Początek meczu 9. kolejki Betclic III Ligi na stadionie w Bydgoszczy zaplanowano w sobotę o 12:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

to nie jest koniec świata, śpiewała Miley Cyrus. Zaglądam do kalendarza świąt nietypowych na dzisiaj i dzisiaj pojawia się Dzień Pierwszej Miłości. I tutaj nie będę pytać, kto pamięta swoją pierwszą miłość. Nie będziemy przecież od razu wywoływać wspomnień, które mogą skończyć się na przykład przeglądaniem starych zdjęć. Powiem tylko, pierwsza miłość ma jedną niezwykłą właściwość. Mija mnóstwo lat, a człowiek często pamięta nawet miejsce, w którym się zaczęła. 23 minuty pozostały do

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Wiadomość z ostatniej chwili.
2: Od naszej słuchaczki otrzymaliśmy informację o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Polnej. Są utrudnienia, na miejscu pracują już służby. Zachowajcie w tym miejscu szczególną ostrożność.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

Nie wiem jak wy, ale doskonale pamiętam te czasy, kiedy słuchało się Italo Disco. Było super, prawda? Słuchajcie, badania wskazują, że piątkowa kawa wypita mniej więcej o tej porze ma zupełnie inne właściwości energetyczne niż ta poniedziałkowa. Ta dzisiejsza nie służy już do przetrwania, ale do oficjalnego strojenia się na weekendowy tryb. Jeśli więc robicie sobie właśnie małą przerwę w pracy na kawkę, niech to będzie wyjątkowo udany kwadrans. A na 106,4 wjeżdża kolejny świetny numer.

0: Europejskie Dni Dziedzictwa trwają dzisiaj w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: W naszym plenerowym studiu Live Plus Radia Centrum 106.4 jest Karolina Romke i jej kolejny gość. Cześć, witam.
2: Witam ponownie. Jest pięknie. Trochę popadało, ale nikt się nie przestraszył, ale jeżeli chodzi o okoliczności przyrody i to piękne słońce, to myślę, że wszystko sprzyja i oczywiście frekwencja także jest. Mnóstwo ciekawych rzeczy się dzieje. Wśród tych wszystkich tematów, które są zaproponowane przez właśnie ośrodek w Gołuchowie, są także wykłady. I ze mną jest teraz jeden z wykładowców, profesor, dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, pan Andrzej Jagodziński, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To teraz na temat właśnie tych wykładów. Ja niestety jeszcze nie zdążyłam dotrzeć, ale już wiem od słuchaczy, że naprawdę wzbudzało ogromne zainteresowanie. To poproszę nam powiedzieć, o czym był akurat pański wykład i dlaczego taki temat.
3: W tej pierwszej sesji, którą mieliśmy okazję już wysłuchać, były trzy różne referaty. Ja skupiłem się na temacie, który dotyczy kolekcji dendrologicznych w kontekście leśnictwa, leśników leśnictwa, także tradycji leśnictwa i starałem się rozważyć, jakie cele stawiano tym kolekcjom, powiedzmy dwa stulecia wstecz, a jakie cele pełnią dzisiaj. I podczas przemyśleń do tego referatu skupiłem się na dwóch obiektach niezwykle wyjątkowych, mianowicie na Arboretum w Kórniku, a także na Parku Arboretum w Gołuchowie, zestawiając ze sobą te dwa obiekty, ale w takim generalnym ujęciu. Jak popatrzymy na Arboretum w Kórniku, to ono powstało w 1826 roku, to jest data powstania, więc w tym roku Arboretum Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk świętuje jubileusz 200 lat istnienia, to jest 200 lat kolekcji. Jeżeli chodzi o założenie tutaj w Gołuchowie, jest ono nieco młodsze, ale bardzo silnie powiązane z Kórnikiem. Otóż hrabia Tytus Działyński założył tę kolekcję w Kórniku, miał syna Jana, a Jan z kolei zakładał kolekcję zarówno w Kórniku, wspomagając swojego ojca, ale także i w Gołuchowie wraz ze swoją małżonką. Te oba obiekty różnią się wieloma charakterystykami. Arboretum w Kórniku ma to szczęście, że od 1933 roku ma opiekę naukową, albowiem zgodnie z wolą Władysława hrabiego Zamojskiego, ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, miał tam powstać Instytut, placówka badawcza i powstała w 1933 roku, dzięki czemu kolekcja w Arboretum ma opiekunów naukowych, jest rozwijana i wykorzystywana. Oczywiście musi spełniać wiele różnych standardów, które są związane z możliwością wykorzystania tego obiektu w nauce. Nie jest to bowiem tylko obiekt turystyczny. Natomiast Park Arboretum w Gołuchowie ma to szczęście, że opiekuje nim się Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie i charakter tego parku jest nieco inny. Nie ma tak bogatej dokumentacji jak Kórnickie Arboretum, nie prowadzi się tutaj takich badań, nie ma tutaj instytucji naukowej, natomiast jest instytucja, powiedzmy, która związana jest z kultywowaniem różnych obszarów wiedzy o leśnictwie. I to możemy w parku także wykorzystać. W parku uczymy się botaniki, uczymy się dendrologii, poznajemy rośliny drzewiaste. Natomiast 200 lat temu, kiedy powstawała na przykład kolekcja w Kórniku, to celem było nie tylko powstanie ogrodu przy zamku kórnickim, ale tytuł hrabia Działyński miał również taki cel, aby kiedyś te dobra, te różne gatunki drzew mogły być przedmiotem obserwacji i mogły być wykorzystywane, tu powiem tak szeroko, przez naród, przez Polaków, do tego, aby uczyć się, podglądać, jak gatunki pochodzące z innych krajów, a więc spoza Polski, funkcjonują w naszej przestrzeni. A więc badania z zakresu introdukcji, aklimatyzacji, dzięki tym pracom, dzięki tej kolekcji, która istnieje od 200 lat, jesteśmy w stanie zobaczyć na przykład, w jaki sposób niektóre gatunki drzew reagują na zmianę klimatu. Przywołam może taki przykład. W latach 50. i 60. w naszym arboretum w Kórniku prowadzono badania dotyczące pojawów fenologicznych, a więc kiedy zakwitają, kiedy pojawiają się pierwsze liście, kiedy liście opadają, wiele innych. I my wiemy, powtarzając te badania teraz po kilkudziesięciu latach, że rośliny w sposób niezwykły zareagowały na zmianę klimatu. W Kórniku w ciągu ostatnich 60 lat temperatura powietrza średnia roczna wzrosła o około 1,6 stopnia Celsjusza. Jest cieplej i nasze drzewa reagują. Wiele z nich kwitnie o miesiąc, półtora miesiąca wcześniej. Kiedyś nie kwitły, nie wydawały owoców, nie było nasion, a dzisiaj kwitną, owocują, dają nasiona żywotne, a z nich powstają siewki. Także jesteśmy w stanie pokazać te przemiany, wykorzystując takie kolekcje. Natomiast przyglądając się obu tym kolekcjom, warto zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście leśnicy mogą czerpać z tych zasobów. W kurniku mamy ponad 3000 taksonów, gatunków i odmian drzew z półkuli północnej, drzew i krzewów. Możemy je podglądać, możemy się uczyć ich biologii, ich ekologii. Możemy sobie zadawać pytania, które z tych gatunków na przykład nadają się do przestrzeni miejskiej, a które mogą być wykorzystywane na przykład w leśnictwie. Takie pytania lepiej sobie stawiać w ogrodzie botanicznym, w arboretum, aniżeli eksperymentować na terenach lasów, na przykład lasów państwowych.
2: No to Państwo byli teraz, drodzy słuchacze, i Ty również, Macieju, takim elementem tego wykładu, który właśnie wysłuchaliście. Mnóstwo ciekawych rzeczy, na temat których będzie można dużo również usłyszeć na kolejnych prelekcjach. No i myślę, że tutaj nie tylko do Ośrodka Kultury Leśnej w Głuchowie możemy zaprosić, ale również do samego Kurnika.
3: Tak jest, bardzo gorąco zapraszamy do Kurnika, do Arboretum w Kurniku, chociaż to nie jest jedyna atrakcja naszego miasta, jest ich więcej. W najbliższy weekend będziemy organizować festyn ekologiczny. Warto się wybrać do Kurnika i skorzystać z tych dóbr, jakie nam zostawił Władysław Hrabia-Zamoyski z matką Jadwigą i siostrą Marią. Zapraszamy serdecznie.
2: Bardzo dziękujemy. Moim gościem był pan Andrzej Jagodziński, profesor dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku.
0: Dziękujemy. Z gościem plenerowego studia Live Plus Radia Centrum 106.4 rozmawiała Karolina Romka.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
4: Reklama.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To

0: Teraz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Piątkowe popołudnie w południowej Wielkopolsce z temperaturą maksymalną do 22 stopni. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. W regionie dzisiaj padać raczej nie powinno.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Czy koncerny paliwowe zapłacą za nadmiarowe zyski? Sejm ponownie uchwalił ustawę. Nastolatkowie zatrzymani przez ABW kontaktowali się z neonazistami. Wrócimy też do bolesnej lekcji piłki nożnej w Londynie.
6: Nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani.
5: Twierdzi trener Lecha Poznań. Marcin Krzemiński. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Środki z tego podatku miałyby pozwolić na powrót programu ceny paliwa niżej. Przyjęcie ustawy według rządzących przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych, a to pozwoli na ponowne obniżki cen paliw. Opozycja nie wierzy w te zapewnienia i chce twardego zapisu w ustawie, że zyski z podatku zostaną wydane właśnie na to.
7: W dalszym ciągu będziemy jednak pracowali nad tym, żeby ta ustawa mogła być podpisana przez prezydenta.
5: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS, a senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej zapowiada, że Senat ustawą zajmie się już w przyszłym tygodniu.
8: Od wtorku komisje, w środek posiedzenie plenarne. Ten projekt ma absolutny priorytet. Zakładam, że w przyszłym tygodniu ustawa trafia na biurko prezydenta.
5: Przypomnę, że poprzedni projekt w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział również, że przygotowuje swój własny projekt dotyczący obniżek na stacjach. PKN, czyli paliwo, kosztuje normalnie. Politycy powinni się pospieszyć, bo z aktualnej analizy analityków z ePetrol.pl wynika, że ceny paliw będą rosły nadal w przyszłym tygodniu i benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił powołanie formatu C8, czyli Karpackiej Ósemki. Grupa skupia państwa regionu, w tym Polskę i Unię Europejską. Format ma na celu stworzenie silnego ośrodka współpracy w obszarach bezpieczeństwa, energetyki, logistyki, transgranicznej współpracy gospodarczej oraz wsparcia dla lokalnych społeczności. ABW zatrzymała 2 16-latków, którzy utrzymywali kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Byli oni aktywni w grupach związanych z propagandą neonazistowską, przemocą i zamachami. Jeden z nastolatków został umieszczony w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Śledztwo w sprawie cały czas trwa. 34 osoby skazane przez sąd w Poznaniu. Dziś zapadł nieprawomocny wyrok w głośnej sprawie gangu przemytników narkotyków. Ci z najcięższymi zarzutami usłyszeli wyroki do 8,5 roku bezwzględnego więzienia. W latach 2014-2021 gang miał wyprodukować w Hiszpanii, a następnie przemycić tirami do Polski ponad 3 tony marihuany. Bolesna lekcja na start zmagań w Lidze Europy. Lech Poznań przegrał w pierwszym meczu fazy ligowej w Londynie z Crystal Palace aż 4-0. Nie możemy tak grać, mówił po spotkaniu trener Nils Frederiksen.
6: Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi.
5: A kolejne spotkania mogą być równie trudne, mimo że u siebie, bo Lech zmierzy się z Bayerem Leverkusen, a potem z Sunderlandem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 13 wchodzimy w godzinę, w której produktywność w większości firm osiąga bardzo ciekawy stan. Stan oczekiwania na godzinę 15. Nie martwcie się, w Radiu Centrum tempo nie spada ani na chwilę. Przed nami świetna dawka energii na dokończenie dzisiejszych zadań. A dzisiaj piątek, 18 dzień września. Na wasze imieninowe życzenia czekają Stefania, Stanisław, Zofia, Józef, Ryszarda i Stanisław. Życzymy wam wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka.

Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.

0: 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili.
2: Przenosimy się ponownie na skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego i ulicy Polnej w Kaliszu. Doszło tam do zderzenia dwóch aut na tym skrzyżowaniu. Jedno z aut dachowało. Służby pracują na miejscu. Na naszym profilu facebookowym Radio Centrum 106.4 możecie zobaczyć zdjęcia z miejsca zderzenia. Miejsca, w którym, przypomnę, do tego doszło, czyli na Alei Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ulicą Polną. Zdjęcia dzięki uprzejmości pomocy drogowej Kalisz Tir Świątek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: A jeśli wy jesteście świadkiem jakichkolwiek utrudnień na drodze, koniecznie wtedy dzwońcie do nas na 62 503 106 i 4 lub wyślijcie nam wiadomość przez Facebook i Messenger.

0: 18 września dziś wypada również dzień zachęcający do czytania w miejscach publicznych. Dzisiaj mamy dzień czytania książek w miejscach publicznych. Jeśli widzieliście dzisiaj kogoś w parku albo autobusie z książką w ręku, to nie stary styl, to klasa sama w sobie. A jeśli jedziecie samochodem i czytać nie możecie, włączone Radio Centrum to najlepsza literacka ścieżka dźwiękowa dla waszego dnia.
1: Reklama.
2: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
3: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
4: Tak, podobny do naszego.
3: No właśnie, równie piękny.
4: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka.
2: Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkrobionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
6: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
1: Reklama.

0: Jest w pół do drugiej. Wieści z południowej Wielkopolski ma dla Was Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wzmożone patrole policyjne na drogach. Trwa akcja Prędkość. Strategia bezpieczeństwa aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Wysoka porażka stali za stalem.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kaliscy policjanci biorą udział w ogólnopolskich działaniach kontrolno-prewencyjnych Prędkość, które wynikają z kalendarza Roadpol, Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego. Akcja potrwa do wtorku, 22 września i ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz zmniejszenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera.
4: Policjanci prowadzą zarówno działania kontrolne, jak i również działania profilaktyczne i edukacyjne. Ta akcja to okazja do tego, aby przypomnieć kierowcom, pieszym, rowerzystom i innym uczestnikom ruchu drogowego, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskich policjantów. Jak wynika ze statystyk wypadków drogowych, najczęstszymi przyczynami tragedii są nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa czy nieprawidłowe wyprzedzanie. W Kaliszu i powiecie kaliskim od stycznia do końca sierpnia funkcjonariusze odnotowali łącznie 61 wypadków drogowych, w których zginęło 6 osób, a 65 zostało rannych. W tym samym okresie mundurowi odnotowali aż 1338 kolizji drogowych.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Mieszkańcy aglomeracji kalisko-ostrowskiej mogą mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać strategia bezpieczeństwa w ich regionie. Trwają prace nad dokumentem, który ma wskazać najważniejsze potrzeby i obszary wymagające szczególnej uwagi. Pomoc w tym ma specjalna ankieta skierowana do mieszkańców aglomeracji. Można w niej podzielić się własnymi doświadczeniami, opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Organizatorzy zachęcają, by w badaniu wzięli udział zarówno mieszkańcy Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, jak i innych miejscowości aglomeracji. Na wypełnienie ankiety jest czas do 30 września. Zebrane odpowiedzi mają zostać wykorzystane przy tworzeniu strategii bezpieczeństwa mieszkańców AKO.
3: www.rc.fm.
2: Z bilansem jednego zwycięstwa i jednej porażki zakończyli udział w pierwszym memoriale Mieczysława Młynarskiego koszykarze Tasomix Rosiech Stali Ostrów. Po środowym zwycięstwie nad Górnikiem Wałbrzych w czwartek wysoko przegrali z wicemistrzem Polski za Stalem Zielona Góra 79-101.
5: Pierwszy memoriał Mieczysława Młynarskiego organizowany w Wałbrzychu ułożył się tak, że każdy z czterech zespołów odniósł po jednym zwycięstwie i doznał jednej porażki. Tasomix Rosiech Stala przegrała w czwartek wysoko za Stalem Zielona Góra 79-101. Do przerwy było 51-37 dla wicemistrza Polski, a po trzech kwartach 80-58. W drugim meczu drugiego dnia turnieju Górnik Zamek Książ Wałbrzych pokonał słowacki zespół Bese Prywidza 86-75. Za Stal w meczu z ostrowską drużyną zagrał na świetnej skuteczności 75% w rzutach za 2 punkty oraz 45% za 3 punkty. Stal trafiła 10 trójek, ale na skuteczności 36%. W zespole z Ostrowa szwankowały rzuty wolne. Najwięcej punktów dla Stali rzucili Jones 16, Hunter 13, Lips 12, Wiśniewski 10 i Bobrow 9. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Wiadomość z ostatniej chwili.
0: Trwają jeszcze utrudnienia na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego i ulicy Polnej w Kaliszu. Przypomnę, doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów. W wyniku tego zderzenia jeden z samochodów dachował. Pierwszą informację na ten temat przekazała nam nasza słuchaczka. Zajrzyjcie na nasz profil facebookowy Radio Centrum 106 i 4. Tam możecie zobaczyć zdjęcia z tego zderzenia. Zdjęcia udostępniła nam pomoc drogowa Kalisz Tir Świątek. Jeżeli jesteście świadkiem wydarzenia drogowego, innej ważnej informacji, która może przydać się innym słuchaczom Radia Centrum, koniecznie do nas dzwońcie na 62 503 106 i 4 lub wyślijcie nam wiadomość przez Messenger.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: 25 minut pozostało do godziny 14:00.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Nie można pospieszać, poganiać miłości, śpiewał Phil Collins. 19 minut pozostało do godziny 14. Europejskie Dni Dziedzictwa. Dziś obchodzone są w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Przenosimy się do Gołuchowa, tam w plenerowym studiu Live Plus Radia Centrum 106.4 jest Karolina Romka i jej kolejny gość. Witam ponownie.
2: Witam ponownie. Powiem wam, że w tych godzinach wczesno-popołudniowych można się tu po prostu rozpłynąć, rozmarzyć, bo nie dość, że okoliczności przyrody są piękne, to jeszcze jest na pewno cudna pogoda, dużo słońca, więc można łapać witaminę D. No i przede wszystkim fantastyczni ludzie, pasjonaci, to młodzież, która wysłuchiwała ich opowieści. A wśród osób, które również wiem, że przysłuchiwały się tutaj z ogromną przyjemnością i oglądały te wszystkie pokazy, jest pani profesor Dorota Wrońska. Pilarek, dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Witam bardzo serdecznie panią, witam państwa.
2: No i to, co najważniejsze, to, co chciałam też przekazać pani profesor, udało mi się złapać młodzieży i z nią troszeczkę porozmawiać. I muszę przyznać, że z ciepłem na sercu przyglądałam się temu, jak oni są zainteresowani, jak z uśmiechem opowiadają i rzeczywiście chwalą tego typu wydarzenia. Proszę mi powiedzieć, jak wasza współpraca, jak pani ocenia tego typu wydarzenia, jak to właśnie?
3: Wydarzenie jest fantastyczne, ono bardzo rozwija, proszę państwa, to jest bardzo istotne, że współpracujemy, nasz Wydział, Wydział Leśny i Technologii Drewna, liczący już sobie 107 lat, współpracuje z 50-latkiem, jakim jest Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, na czele z panem dyrektorem Kozyrą, od wielu lat. W tej chwili kontynuujemy tę współpracę, chyba jeszcze bardziej dynamicznie niż wcześniej. Efektem jest między innymi ta konferencja, gdzie członkowie, panowie profesorowie z mojego wydziału, z naszego Wydziału Leśnego i Technologii Drewna wspaniale się prezentują, wygłaszają referaty, ale przede wszystkim chodzi o to, że referaty były bardzo różnorodne, odpowiadały różnym gustom, od takich profesjonalnych referatów o genetycznych aspektach leśnictwa, do pięknych również wypowiedzi historyków sztuki o ogniu, o znaczeniu ognia w lasach, bardzo interesujące wypowiedzi na temat znaczenia arboretów i naprawdę ta urozmaicona tematyka powoduje, że tego typu spotkania nabierają szczególnego znaczenia i są adresowane do bardzo różnych osób, czyli od grona naukowego poprzez praktyków do właśnie tej młodzieży, o której pani wspomniała, a którą kształcimy u nas na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna i właśnie ogromnie się cieszymy, bo to pewno są zasoby tych ludzi, którzy niedługo będą z nami, zwłaszcza, że są to na przykład przedstawiciele techników leśnych. Dzisiaj Milicz był bardzo mocno reprezentowany. Także ciesząc się ogromnie na kolejne takie spotkania, nasza współpraca niewątpliwie będzie kontynuowana z takimi sukcesami, myślę, jak dotychczas.
2: Tego oczywiście my również życzymy. Ja trzymam za to mocno kciuki. Wy nie widzicie, ale słyszycie pewnie uśmiech w głosie pani profesor, co też jest piękną zapowiedzią kolejnej współpracy. Ja zapytam tak od tej strony pani jako obserwatorki. Czy było dzisiaj coś, co panią zaskoczyło?
3: Tak, myślę, że w tych referatach kilka rzeczy, na przykład wypowiedź historyka sztuki o dziełach sztuki związanych z ogniem, o znaczeniu tego ognia. Bardzo interesujące, pełne takiej refleksji, przemyślenia na temat znaczenia narzędzi, chociażby takich nawet podstawowych, używanych w lasach, w leśnictwie, o czym mówił kolekcjoner, czy ciekawe bardzo uwagi na temat tego, jakie znaczenie mają kolekcje drzew w takim widzeniu historycznym ich znaczenia. Także na pewno każdy z tych referatów niósł coś bardzo interesującego. Dla mnie pewnie te, które były mniej przyrodnicze, czyli na przykład właśnie ta wypowiedź pana historyka sztuki.
2: Jak sami słyszycie, tych wykładów mnóstwo przeróżnych. Można było tam znaleźć coś dla siebie i też zaskoczyć się informacjami, jakie tutaj były. Ja myślę, że zaskoczona i bardzo miło była także ta najmłodsza publiczność, o której wspominałyśmy, czyli ci, którzy być może są właśnie tą przyszłością lasu, za co ogromnie trzymamy kciuki. Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom. Moją gościnią była pani profesor Dorota Wrońska-Pilarek, dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Serdecznie dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: A my się słyszymy jeszcze jeden raz dzisiaj na pewno.
0: Do Gołuchowa wrócimy po godzinie 14 do naszego studia plenerowego.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Z malutkim opóźnieniem rozpoczynamy Giełdę Pracy. Szybko przygotujcie coś do pisania, do notowania. Za chwilę oferta.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko hydraulik i pracownik ogólnobudowlany. Mile widziane prawo jazdy kategorii B, praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu: Eugeniusz, numer telefonu 502 136 600.

0: Oferta pracy.
1: Zatrudnimy kierowców kategorii C plus E na chłodnie, trasy krajowe lub międzynarodowe, stabilna praca, wysokie zarobki, baza w Kaliszu. Zadzwoń 602 124 098 lub 888 776 668.
2: Ogłoszenia płatne.
1: To wszystkie ogłoszenia w dzisiejszej Giełdzie Pracy. Znajdziecie je na naszym profilu facebookowym Radio Centrum 106.4.
2: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
3: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
4: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze! Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy! Telefon 882 174 173. 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz. Salony optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz. Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski. Restauracja Aura Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka z o. Ostrów Wielkopolski.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Piątkowe popołudnie w regionie zapowiada się bardzo przyjemnie. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie, zachmurzenie małe i umiarkowane z większymi rozpogodzeniami i na pewno bez opadów deszczu. Podobna pogoda planowana jest przez synoptyków również na sobotę i niedzielę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polityczny spór o alkohol to po niespodziewanej decyzji PSL-u. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych w sprawie awarii kolejowej. Sprawdzimy też, z kim nasi siatkarze zagrają o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. Ostry spór w ramach koalicji rządzącej. PSL nagle wycofało swoje poparcie dla projektu ustawy, która miała skończyć się z szeroką dostępnością alkoholu, wprowadzając m.in. odgórny, obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży. I to w całej Polsce. Jestem wściekła. Nie wiem, co się stało, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
6: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
5: Stąd też apel posłanki Lewicy do kolegów z koalicyjnego PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska. Kolejny ruch prokuratury w śledztwie dotyczącym ogromnej awarii na stacji w Katowicach. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie 2 mężczyzn, którzy mieli w środę uszkodzić i ukraść elementy infrastruktury kolejowej, co z kolei doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, w konsekwencji do poważnych wielogodzinnych utrudnień w ruchu pociągów. Sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji. Wynika z ustaleń śledczych. Grozi im do 8 lat więzienia. Do 18 grudnia posiedzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który uległ katastrofie na autostradzie M3 na Węgrzech. Taką decyzję nieprawomocną jeszcze podjął tamtejszy sąd. W wypadku w połowie sierpnia zginęło 12 osób. 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. W Rosji rozpoczęły się dziś 3-dniowe wybory do Dumy Państwowej. Niemal przesądzone jest, że zwycięży w nich rządząca partia Jedna Rosja. W wyborach nie bierze udziału żadna partia należąca do prawdziwej opozycji. Partia Jabłoko, która jako jedyna w Rosji sprzeciwia się agresji na Ukrainę, została wykluczona z list przez Komisję Europejską. Głosowanie zakończy się w niedzielę. W Bonn tymczasem oficjalnie zakończył dziś pracę konsulat generalny Federacji Rosyjskiej. 1 września niemiecki rząd zdecydował o likwidacji tej placówki dyplomatycznej po obarczeniu Rosji odpowiedzialnością za niebezpieczną próbę zamachu dronowego z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich Mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, w tym biało-czerwoni, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
7: Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
8: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
7: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to o awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami.
5: I w każdym z tych meczów będą faworytami.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4:00 po 14:00, jeśli właśnie skończyliście pracę, gratulacje, pierwsza fala piątkowej wolności jest wasza. Ale jeśli pracujecie do 15:00, może 15:30 albo 16:00, spokojnie, jesteśmy tu po to, żeby ten czas minął wam ze świetnym nastrojem.

Często pytacie w wiadomościach do nas, jak to robimy, że w Radiu Centrum muzyka zawsze idealnie pasuje do pory dnia. Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż mamy tutaj na konsolecie w reżyserce specjalny przycisk z napisem Dobre wibracje. I dzisiaj ten przycisk jest wciśnięty na maksa. Posłuchajcie sami.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wołowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Dzisiaj w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Przez cały dzień na miejscu w naszym plenerowym studio Live Plus Radia Centrum 106.4 jest Karolina Romka. Witam cię ponownie.
4: Witam, witam. Jestem z ogromną przyjemnością, bo wydarzenie jest naprawdę niesamowite. Dużo młodzieży, która była zachwycona tymi pokazami i udało mi się także troszeczkę czasu również zorganizować, żeby samej się przyjrzeć, więc myślę, że naprawdę sprawdziło się. Ale takie podsumowanie tego wydarzenia, które już powoli dobiega końca, najlepiej zrobi osoba, która tutaj w tym zamieszaniu jest w samym środku, można powiedzieć. Anna Błaszczyk, rzeczniczka prasowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie właśnie. Aniu, dzień dobry raz jeszcze i proszę powiedz nam i naszym słuchaczom, tak podsumowując całe wydarzenie, co się tu działo i dlaczego i dla kogo?
5: Dzień dobry. Tak, faktycznie było bardzo dużo uczestników, dużo młodzieży, dzieci ze szkół okolicznych, podstawowych, ponadpodstawowych i brały one udział w naszych warsztatach, pokazach bartnictwa, pędzenia dziegci.

0: żywicowania czy węglarskich i właśnie w ten sposób dzięki temu mogły poznać te dawne tradycje, którym poświęcone są Europejskie Dni Dziedzictwa.
1: A jeżeli chodzi o kwestie wykładów, zerknęłam na program, miałam też okazję porozmawiać z jednym z wykładowców, więc tutaj także myślę organizacyjnie zwróciliście też uwagę na to, żeby było sporo urozmaicenie.
0: Tak, była duża różnorodność. Prelegenci mówili o rozmaitych tematach, o zmianach klimatu, o temacie na czasie, o grzybach. Mówili o węglarstwie, o dawnych tradycjach związanych z węglarstwem, także o eksponatach muzealnych, w tym naszych, które znajdują się w Muzeum Leśnictwa, a szczególnie o wystawie Ogień i Las.
1: Powiedz mi proszę jeszcze, do kiedy można tę wystawę oglądać?
0: Wystawy można oglądać cały czas, ponieważ przedłużymy ją w naszym muzeum i będzie można ją na pewno oglądać do końca roku, to na 100%, ale będzie też trwała dłużej.
1: No, czyli świetnie, czyli jeżeli się nie załapaliście, to już wiecie, że jak najbardziej jest okazja, żeby popodziwiać. To teraz może z takiej innej strony, bo wiem, że organizacja wymaga tutaj naprawdę sporo czasu, pokładów, siły, wiedzy i tutaj niewątpliwie wyszło wam to naprawdę na bardzo fajnym poziomie. To teraz tak od drugiej strony dopytam, jak wy jako pracownicy Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie czujecie się właśnie w takiej roli, kiedy dzieją się takie wydarzenia?
0: Doskonale się czujemy. Robimy to przede wszystkim dla kogoś. Robimy to dla osób, które chcemy tu widzieć. Chcemy, żeby do nas przyszły. Chcemy podzielić się tym, co mamy, czyli właśnie naszym dziedzictwem kulturowym, więc sprawia nam to ogromną satysfakcję.
1: Ja myślę, że ogromna satysfakcja także ze strony tych, którzy byli gośćmi, nie tylko tych najmłodszych, ale tych starszych, którzy się tu pojawili również. Czyli mamy już zakończenie dzisiejszego wydarzenia Europejskie Dni Dziedzictwa Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie, które odbyło się dzisiaj. Moją gościnią była Anna Błaszczyk, rzeczniczka prasowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Bardzo dziękuję, Aniu.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję Radiu Centrum za piękną relację.
2: Na miejscu w naszym studio plenerowym Live Plus Radia Centrum 106.4 była Karolina Romka. Trochę jej zazdroszczę tego, że mogła ten dzisiejszy czas południowy spędzić przy tak wspaniałej pogodzie.
3: Radio Centrum i tu, i tam.

0: Od momentu, kiedy powiedzieli sobie tak, minęło ponad 438 tysięcy godzin. Mowa o parach, które świętują złote gody. I o tych parach między innymi opowiemy w wiadomościach z południowej Wielkopolski o 14.30 już za 9 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 438 tysięcy godzin? No, muszę przyznać, że nasi reporterzy wykonali całkiem niezłą matematykę.
2: Reklama.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
6: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland, Aleja Wojska Polskiego 151, kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
2: Reklama.

0: But you're just a boy.
1: Jest 14:30 i wiadomości z regionu ma dla Was Mateusz Kurzaj.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Podejrzenie przestępstwa przy zakupie nieruchomości. Ostrowscy radni chcą zawiadomić śledczych. Złote i brylantowe gody w Kaliszu. Przegrana kaliskich piłkarek ręcznych.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Czy przy zakupie nieruchomości przez Ostrów Wielkopolski mogło dojść do przestępstwa? Radni mają zdecydować o zawiadomieniu organów ścigania na sesji miejskiej, która odbędzie się 23 września, a chodzi o nieruchomość przy ulicy Majakowskiego kupioną na potrzeby magazynu ochrony ludności. Z uzasadnienia projektu wynika, że wcześniej sprawą zajmowała się komisja rewizyjna. Po kontroli miała wskazać niegospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi i zwrócić uwagę na nieprawidłowości związane z zakupem nieruchomości. Komisja zawnioskowała o zawiadomienie organów ścigania. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, przewodniczący Rady Miejskiej będzie miał 14 dni na przygotowanie przesłania zawiadomienia do właściwych organów ścigania. Projekt nie przesądza, że przestępstwo zostało popełnione. Mówi o okolicznościach, które zdaniem autorów wymagają wyjaśnienia.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
3: Od momentu, kiedy powiedzieli sobie tak, minęło ponad 438 tysięcy godzin. Mowa o parach, które świętują złote gody. Tradycyjnie w Polsce pary z 50-letnim stażem małżeńskim mogą zostać odznaczone przez prezydenta RP specjalnym medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. W Kaliszu w tym roku takie odznaczenie otrzymało 47 małżeństw. W czasie uroczystości w ratuszu podzieliły się sekretem na związek, który trwa pół wieku.
5: Trzeba mieć zaufanie, to na pewno, i trzeba chcieć być ze sobą. Nawet w trudnych chwilach też trzeba chcieć być ze sobą, nie tylko w dobrych.
6: No trudno powiedzieć, no ale najważniejsze to jakaś miłość, zgoda, zrozumienie musi być, jakie jest przysłowie. Jedno głupie, drugie musi być mądrzejsze. Kryzysy? Nie było takich aż kryzys. Nie, nie było raczej. Byliśmy takim zgodnym małżeństwem i tak sobie żyliśmy i żyliśmy, aż dożyliśmy 50.
3: Powiedzieli Radiu Centrum Krystyna i Piotr oraz Jolanta i Ryszard. Na świętowaniu złotych godów się nie skończyło. W gronie par biorących udział w uroczystości byli także państwo Teresa i Józef Śmiłowiczowie, którzy w tym roku obchodzą brylantowe gody, czyli 75-lecie małżeństwa. A listę nazwisk odznaczonych małżeństw znajdziecie na naszej stronie internetowej.
4: www.rc.fm.
3: To było jednostronne widowisko. Piłkarki ręczne Szczypiornia Kalisz nie miały szans w domowym starciu z wicemistrzami Polski z poprzedniego sezonu i zdobywczyniami Superpucharu w tym sezonie z PGE MKS Elbląg Lublin i mecz trzeciej serii Lotto Superligi przegrały 24-35.
7: Na pewno pierwsze 10 minut w obronie było dobre, troszeczkę potem się posypało. W drugiej połowie troszeczkę poprawiliśmy atak. Myślę, że mecz do analizy. Na pewno było parę dobrych sytuacji, które możemy powtarzać w następnych meczach, ale oczywiście jest też bardzo dużo do poprawy. No miałyśmy troszeczkę inne cele, żeby tych bramek wpadło troszeczkę mniej. Na pewno chcemy stawiać mocne warunki w obronie. Musimy być agresywne, więc na pewno będzie praca nad tym.
3: Podsumowała spotkanie Radiu Centrum Nadia Bury, obrotowa Szczypiorna Kalisz. Teraz przed zespołami grającymi w Lotto Superlidze Kobiet przerwa reprezentacyjna. Liga do regularnej gry wróci na początku października. Wtedy Szczypiorna Kalisz na wyjeździe zmierzy się z Piotrkowią Piotrków Trybunalski.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Coraz bliżej do 15:00. Na drogach w całym regionie ruch zaczyna wyraźnie gęstnieć. Pamiętajcie, pośpiech to zły doradca. Lepiej dojechać 5 minut później, ale w pełnym spokoju i z uśmiechem na ustach. A my na 106,4 zadbamy o to, by w Radiu Centrum nie było nudy. Zaśpiewa dla Was Kaśka Suchacka w piosence pod tytułem Szum.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kultura i rozrywka.pl.
0: Reklama.

0: Mam dla was teraz wiadomość, po której na pewno będziecie happy. 3 października w sobotę o 19 w Kaliskiej Arenie odbędzie się Polska Noc Kabaretowa 2026. Przygotujcie się na wieczór, po którym mięśnie brzucha będą miały pretensje do was na 100%. Tegoroczna edycja nosi hasło 7 wspaniałych i rzeczywiście będzie 7 powodów, żeby tego wieczora pojawić się w arenie. A ja mam dla was w tej chwili podwójne zaproszenie na noc kabaretową. Słuchasz, wygrywasz i masz. Już teraz konkurs. Nasz numer telefonu 884-00-106-4. To jest ten moment, kiedy należy wybrać ten numer, dodzwonić się do nas. Czeka dla was dwuosobowe zaproszenie do Areny Kalisz na 3 października. Już sprawdzam, kto się do nas dodzwonił. Halo, halo, dzień dobry, kto tam jest? Halo, halo, nie słyszymy się. Czy nas słychać? Nie słychać, nie słychać. Dobra, już jest kolejne połączenie i sprawdzamy. Dzień dobry, dzień dobry. I kolejne połączenie. I czekam bardzo cierpliwie, ale jednak nie słyszę z jakiegoś powodu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchasz dzień mnie? Dobry. O, teraz bardzo ładnie słyszę. Kto się dodzwonił?
1: Agnieszka.
0: Agnieszko, dobrze. Będzie zaproszenie dwuosobowe, oczywiście pod jednym warunkiem, że odpowiesz na pytanie konkursowe, a to pytanie konkursowe będzie trudne. Może być?
1: Oj, to już się boję.
0: Nie, no dobra. Hodowca jakich zwierząt, hodowcą jakich zwierząt był słynny pan Józek, w którego wcielał się Grzegorz Halama. Kojarzysz tego człowieka? Grzegorz Halama. Z takim lekkim brzuszkiem w żółtym sweterku, jeżeli się nie mylę, pan Józek. I on miał hodowlę zwierząt. To były, i teraz podpowiedź, kurczaki, prosiaki czy pingwiny?
1: Pana już kojarzę, tak? Żółty sweterek i...
0: I on nawet z takim zwierzakiem ze swojej hodowli pojawił się również na scenie któregoś wieczora. Kurczaki, prosiaki czy pingwiny?
1: Kurczaki.
0: Kurczaki. Radio Centrum. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję i wybierasz się na Polską Noc Kabaretową 3 października. Na razie proszę, nie rozłączaj się.

0: Ostatnia katastrofa kolejowa na przejeździe kolejowym na Mazowszu niektórym nie dała do myślenia. Wystarczyło kilka godzin obserwacji przejazdów kolejowych policyjnym dronem w Ostrołęce. O efekcie tej policyjnej akcji w wiadomościach o 15 już za 8 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
5: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland, Aleja Wojska Polskiego 151, kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
6: Uwaga, dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Piątkowe popołudnie w południowej Wielkopolsce z temperaturą maksymalną do 22 stopni Celsjusza. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie i innych miastach regionu. Piątek raczej bez opadów deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Eksplozja i pożar w firmie suszącej kukurydzę, to na Kujawach są ranni. Dron nad przejazdami kolejowymi, posypały się kary. Za chwilę też jesień w pogodzie i Ronaldo, który jesieni życia w karierze zaczynać nie zamierza. Marcin Krzamiński. Eksplozja 10 zbiorników z gazem i ogromny pożar w zakładzie składującym kukurydzę. Do zdarzenia doszło przed południem w Osięcinach koło Radziejowa na Kujawach. Ranne są dwie osoby, mają poparzenia kończyn, są przewożone do szpitali. Na miejscu pracuje blisko 20 zastępów straży pożarnej, docierają też posiłki. W zakładzie suszona była kukurydza, wokół są zbożowe silosy. Dwa ocalałe są schładzane, wciąż pojawiają się słupy ognia. Zablokowana na czas akcja jest pobliska droga krajowa numer 62. Policja kieruje na objazdy. Nie dała niektórym do myślenia. Ostatnia katastrofa kolejowa na przejeździe na Mazowszu. Wystarczyło kilka godzin obserwacji przejazdów policyjnym dronem w Ostrołęce. Mandaty dostało w sumie 25 kierowców. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że prowadzący auta nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia. Nie upewniają się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
6: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
5: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych, a policja zapowiada kolejne takie akcje. Za nami tymczasem pierwsze czytanie w Sejmie projektu nowelizacji zaostrzającej kary za wykroczenia właśnie na przejazdach kolejowych. Decyzją posłów trafił właśnie do dalszych prac w Komisji Infrastruktury. Nowela zakłada utratę na 3 miesiące prawa jazdy, jeśli wjedziemy na przejazd na czerwonym świetle. Co najmniej 3 lata miałby z kolei obowiązywać kierowcę zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli zostanie skazany za spowodowanie katastrofy na przejeździe kolejowym. Sąd w Koszalinie aresztował na 3 miesiące Ryszarda L. 53-latek jest podejrzany o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Był spokrewniony z ofiarami, których ciała znaleziono w środę w mieszkaniu w Koszalinie. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Wyjaśniał śledczym, że 63-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta źle go traktowały i szykanowały. Może mu grozić nawet dożywocie. W Polsce w wielu regionach zapanowała jesień, choć do startu tej astronomicznej jeszcze kilka dni, to aura mówi co innego. Są jednak dobre wieści. Według ostatnich długoterminowych prognoz jesień ma być cieplejsza niż zwykle, co cieszy między innymi mieszkańców Poznania.
7: To może by było fajnie nawet, bo może by było więcej słońca, więcej możliwości na spacery i tak dalej.
8: Grzyby może?
9: Tak, grzyby, o.
8: Słyszy pani, myśli sobie jesień, co pani widzi?
9: Piękne, kolorowe liście, ciepłą pogodę.
8: Bardzo pozytywnie pani do tego podchodzi.
9: Trzeba podchodzić pozytywnie, bo by człowiek zwariował.
5: No właśnie, tym bardziej, że jesień uchodzi za najbardziej depresyjną porę roku. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. 41-latek znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera na najbliższe spotkania piłkarskiej Ligi Narodów. Ronaldo zapewnia, że tegoroczna 6. w karierze edycja mundialu była jego ostatnią. Nadal jednak nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To już po 15:00. Dla wielu z was to moment, w którym zamykają się drzwi biur, fabryk i urzędów. Wciśnijcie przycisk reset. Piątkowy popołudniowy luz oficjalnie wchodzi w fazę wykonawczą. Radio Centrum melduje gotowość do towarzyszenia wam w drodze do domu. Dużo dobrej muzyki. Zostańcie z nami.

0: Sanach i Vito Bambino, ale jazz. Jeśli dzisiaj rano otwieraliście garaż na przykład, to być może nawet nie wiedzieliście, że robicie to z wyjątkowej okazji. 18 września przypada bowiem Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. Tak, serio, są dni kawy, pizzy, książki i jest Dzień Bramy Garażowej. I powiem szczerze, nie wiem, czego można sobie życzyć z okazji Dnia Bramy Garażowej. Może, żeby nigdy nie sprawiała nam problemów? Może to jest jakiś pomysł.
1: Radio Centrum. Gra muzyka. Reklama.
2: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
1: Reklama.

18 minut po godzinie 15, już za moment na naszej antenie piosenka, która wywołuje natychmiastową chęć wystukiwania rytmu dłonią na kierownicy. Jeśli sąsiedzi z auta obok zaczną na was za moment dziwnie patrzeć na światłach, po prostu wskażcie im palcem na radio i po prostu podgłoście. Shaking Stevens, Cry Just a Little Bit.

0: Blisko 100 nowych fachowców trafia na rynek w Kaliszu wyzwoliny czeladnicze. Cóż to takiego? O tym opowiemy Wam w wiadomościach o 15.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna, Duże Centrum Kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski. Kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland. Aleja Wojska Polskiego 151. Kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.

0: Jest 15.30. Wiadomości z południowej Wielkopolski ma dla Was Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wyzwoliny czeladnicze w Kaliszu. Blisko 100 nowych fachowców trafia na rynek. W powiecie kaliskim powstanie nowa trasa rowerowa, a w sporcie mistrz świata i Europy mistrzem Polski.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To była pierwsza tego typu uroczystość w Kaliszu. Mowa o wyzwolinach czeladniczych, czyli wręczeniu dyplomów uczniom pracodawców zrzeszonych w cechu rzemiosł budowlanych i różnych w Kaliszu. W ten sposób naukę fachu zakończyli m.in. fryzjerzy, kucharze, piekarze, elektromechanicy pojazdów samochodowych czy elektrycy i fotografowie.
4: Po 3 latach edukacji zdobyli kwalifikacje zawodowe, mają potwierdzone umiejętności i praktykę u mistrzów w swoim zawodzie. Obserwujemy rosnącą popularność szkoły branżowej. Zarówno młodzi ludzie, jak i ich rodzice doceniają korzyści, które za takim modelem kształcenia idą. Mówimy tu przede wszystkim o bardzo szybkim usamodzielnieniu się młodego człowieka i ten czas 3 lat dualnej nauki liczy mu się do stażu pracy.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Całka, prezes Izby Rzemieślniczej w Kaliszu. W ubiegłym roku dyplomy odebrało 103 młodych ludzi uczących się fachu pod okiem fachowców, skupionych w cechu rzemiosł budowlanych i różnych w Kaliszu. W tym roku to 140 osób. To wzrost, ale nadal są zawody, w których brakuje rzemieślników.
5: Rzemiosło wraca do łask i te dzieci, które nauczą się fachu, będą lepiej zarabiały, a przede wszystkim będą miały od razu pracę po 3 latach nauki. Bardzo mało jest dekarzy, piekarzy. Bardzo będzie potrzebny hydraulik w przyszłości, elektryk, elektromechanik, elektromonter, blacharz, to jest bardzo rzadko w tej chwili spotykany zawód, cieśla, elektronik, niby mamy wszystko elektroniczne, a jest bardzo mało elektroników. Jak jest bardzo mało uczniów, to będą tacy rzemieślnicy rozpytywani w przyszłości.
2: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Łuczak, starszy cechu. Najlepsi czeladnicy zostaną zaproszeni do udziału w konkursie Wielkopolski Mistrz i Czeladnik Roku. Ten będzie rozstrzygany na wiosnę przyszłego roku, a wyzwoliny czeladnicze zostały współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Ponad 4,5 miliona złotych będzie kosztować budowa kolejnej drogi dla rowerów w powiecie kaliskim. Trasa powstanie między Krzemionką a Zadowicami w gminie Godziesze Wielkie. Prace obejmą także odcinki w rejonie Woli Droszewskiej. Inwestycja otrzyma ponad 1 400 000 złotych unijnego dofinansowania. Pozostałe koszty po połowie pokryją powiat kaliski i gmina Godziesze Wielkie. To część projektu rozbudowy sieci tras rowerowych w regionie. Franciszek Szczyrba z Rowu, Rybnik, został po raz drugi w karierze indywidualnym mistrzem Polski na żużlu w klasie 500R. Złoty medal odebrał w czwartkowy wieczór w Ostrowie. W 3 turniejach finałowych wcześniejszy mistrz świata i mistrz Europy z tego roku zgromadził 50 punktów i pewnie triumfował. W 3 finale IMP w Ostrowie rybniczanin musiał uznać w decydującym wyścigu wyższość zawodnika Stali Gorzów, Damiana Bełtowskiego. Z kolei ostrowianin Szymon List z 5 punktami był 12 i jak powiedział Radiu Centrum, odczuwał skutki kontuzji. Szczerba natomiast pomimo triumfu w klasie generalnej nie był do końca pocieszony.
6: No odczuwałem ten ból barku. Stawka jak stawka, trzeba walczyć z każdym, tak? No odczuwałem ten bark i czułem dyskomfort i po prostu sprzyjało mi to niewygodną jazdę.
7: No nie wiem, co się dziś działo. No była prędkość, ale się nie dało jej wykorzystać. No.
8: A chyba jedna ścieżka była do ścigania?
7: No tak.
8: Starty były kluczowe?
7: Były, a ja startu jakoś super nie miałem wybitnego, a no mogło być lepiej.
8: Ciebie to obserwowaliśmy w zawodach 500R w Płażek i KSŻ. Ty wygrywałeś tutaj z rewelacyjnymi czasami półokrążenia oraz przewagi nad rywalami. Co jest taką twoją siłą?
7: Nie wiem, no szkoda, że dzisiaj nie było takiej przewagi, nie, bo mogła być taka, ale muszę się z jednej strony cieszyć, a z drugiej nie mogę się cieszyć.
2: W klasyfikacji generalnej cyklu indywidualnych mistrzostw Polski obok Szczyrby na podium stanęli Damian Bełtowski ze Stali Gorzów oraz Kajetan Jarosiewicz z Falu Bazu Zielona Góra. Dodajmy, że w 3 finale IMP w Ostrowie wystartowali dwaj inni żużlowcy też do Ostrowia. Jakub Urban z 3 punktami był 14, a tuż za nim uplasował się jadący z dziką kartą Dorian Biedrzycki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
9: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Informacje dla kierowców.
0: Czas na aktualny raport z dróg południowej Wielkopolski. Jest 15.35, spójrzmy więc, gdzie po południu przyjdzie wam niestety zdjąć nogę z gazu. Na pierwszy ogień Kalisz, a tu tradycyjnie nie brakuje ciasnych miejsc. Uważajcie na krzyżówce Wojska Polskiego ze Stawiszyńską. Ciasno robi się też na Majkowskiej i Poznańskiej, kiedy próbujecie przebić się przez Wojska Polskiego. Cierpliwość przyda się na rondzie Dobrzec. Tam ruch mocno gęstnieje od strony podmiejskiej. Przystopujecie również przed rondem Westerplatte. Z kolei na zjeździe ze szlaku bursztynowego w Górnośląską tempo skutecznie dyktuje wyjątkowo kapryśna, szybko zmieniająca się sygnalizacja. Chwilami może zakorkować się Sukiennicza, warto też uważać na Częstochowskiej na odcinku od Budowlanych na Rypinku do szlaku bursztynowego. Na Częstochowskiej mogą was też wyhamować zamykane rogatki na Księżnej Jolantę, a co za tym idzie, blokujące się rondo na trakcie Wieluńskim. Jeśli jedziecie dwunastką między Kaliszem a Opatówkiem, niespodzianki nie ma. W samych Zdunach utkniecie na wahadle, które ciągle od skrzyżowania Kościelnej z Jana Pawła II aż po sam Kalisz. Nasza rada, przemyślcie ucieczkę i objazd przez Nędzarzew. A co słychać w Ostrowie Wielkopolskim? Tu klasyka gatunku. Na Krajowej 25 w Czekanowie tradycyjnie zdejmujemy nogę z gazu. Łatwo nie jest też na przecięciu Krotoszyńskiej z Poznańską, a drobne zatory utworzyły się przed rondem Sybiriaków i wokół Placu Bankowego. Przeskakujemy do Pleszewa. Wolniejsze tempo czeka was na węźle Lipowej, Halera i Poznańskiej, a także kawałek dalej na Halera przed wyjazdem z Kilińskiego. Z kolei w Krotoszynie odstać swoje trzeba na Sienkiewicza, w tym na krzyżówkach z Mickiewicza oraz Słodową. Ostrzesowscy kierowcy również nie mają łatwo. Tam jak co dzień zapchane jest skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego z Kościuszki, a wolniejsze tempo obowiązuje w samym centrum miasta, także między innymi na Gorgolewskiego. Na koniec meldunek z obwodnicy Kępna na trasie S11. Drogowcy prowadzą tam prace naprawcze, więc wprowadzono ruch wahadłowy i pilnujcie liczników, obowiązuje tam ścisłe ograniczenie do 40.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
9: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
0: Kierowcy w całej Europie, noga z gazu i oczy wokół głowy. W niemal 30 krajach Starego Kontynentu trwa zmasowana akcja policyjna organizowana przez międzynarodową sieć Roadpol. Na drogi wyjechały wszystkie dostępne patrole, w tym nieoznakowane radiowozy grupy Speed. Mundurowi skupiają się nie tylko na drastycznym przekraczaniu prędkości, ale też na kierowcach sięgających po telefony za kółkiem oraz wyprzedzających na rejonach przejść dla pieszych. Akcja potrwa do 22 września.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Życzymy wam spokojnej drogi, jedźcie bezpiecznie, no i oczywiście nie ulegajcie pokusie mocniejszego naciskania na pedał gazu.

0: Reklama.
1: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882 174 173. www.matusiakzlom.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.

Podobno są dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy mają słuchawki zawsze idealnie zwinięte i ci, którzy wyciągają je z kieszeni i znajdują w środku węzeł gordyjski. Co ciekawe, nawet jeśli włożymy je do kieszeni idealnie prosto, po kilku minutach potrafią wyglądać, jakby odbyły krótką podróż przez pralkę. Nauka jeszcze nie znalazła na to rozwiązania. Najważniejsze, żeby w waszych słuchawkach, nieważne czy tych z kabelkiem, czy bez kabelka, brzmiało Radio Centrum na 106,4. 12 minut pozostało do godziny 16.

0: O kilka groszy na litrze benzyna, diesel, nawet 20-30 groszy. O tyle więcej w najbliższych dniach wzrosną ceny na stacjach. Tak twierdzą analitycy. O tym opowiemy w wiadomościach o 16, w których także o nowym mieszkańcu gdańskiego zoo.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-power. To najciekawsze.

0: Teraz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych. W tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
4: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
3: Zapraszamy.
5: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Piątkowe popołudnie w regionie zapowiada się bardzo przyjemnie. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, z większymi rozpogodzeniami i padać raczej nie powinno. Podobna pogoda również w sobotę i niedzielę. Warto pomyśleć o zaplanowaniu sobie aktywnego na świeżym powietrzu weekendu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Przed nami kolejne, nawet spore podwyżki cen paliw. Potem wnioski po spotkaniu prezydenta z szefem resortu obrony. Zajrzymy też do gdańskiego zoo. Ma nowego mieszkańca. Marcin Krzemiński. O kilka groszy na litrze benzyna, diesel nawet o 20-30. O tyle więcej w najbliższych dniach wzrosną ceny na stacjach, twierdzą analitycy. Bo choć na razie stacje robią co mogą i schodzą z marsz, by na przykład benzyna 95 nie kosztowała więcej niż 7,99, to długo się tego rozwiązania utrzymać nie da.
6: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
5: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Zdaniem ekspertów 10 zł za litr paliwa to na razie odległa, choć wcale nie taka nierealna przyszłość. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dodam, że drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Przypomnę, że Sejm uchwalił dziś, zresztą już po raz drugi, ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm przyjął też jednogłośnie ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Na wsparcie będzie można się ubiegać od 2028 roku. Z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat.
7: Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania takiego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennych czynnościach.
5: Prywatnych i zawodowych mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora. To była bardzo konstruktywna rozmowa, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem i szefem sztabu generalnego. We wszystkich ośrodkach władzy, rządzie, parlamencie i Pałacu Prezydenckim jest poczucie wzmacniania bezpieczeństwa, podkreślił Kosiniak-Kamysz.
8: Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość, i doceniamy te wzajemne relacje.
5: Spotkanie dotyczyło m.in. obecności amerykańskiego wojska w Polsce. Gdańskie zoo ma nowego mieszkańca. Do Trójmiasta przyjechał z Belgii Benek i dołączył już do dwóch innych pandek rudych.
9: Na początku był troszeczkę nieśmiały i on rzeczywiście miał taką łatkę nieśmiałego pandkowego chłopaka, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt. Ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
5: Mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo. Celem wizyty młodego, bo rocznego kawalera jest stworzenie pary, która będzie mogła wziąć udział w programie hodowli zachowawczej tego gatunku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 18 września dziś imieniny Ireny, Irminy, Józefa, Ryszarda, Stanisława, Stanisławy i Zofii. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych dzisiejszych imienin. Piątek to świetny dzień, bo pozwala cieszyć się drobnymi rzeczami, na przykład ulubioną piosenką w radio, dobrą kawą czy brakiem budzika ustawionego na jutro. Dlatego zadbajcie o wygodną pozycję za kierownicą w samochodzie albo w fotelu, wyregulujcie głośność i po prostu bądźcie z nami. Przed nami jeszcze dużo dobrej muzyki.

0: Mirafiori to był Artur Rojek. Tę piosenkę możecie znaleźć aktualnie na 10. miejscu naszej radiowej listy przebojów i przyznam wam szczerze, bardzo jestem ciekaw, jak wysoko jeszcze powędruje ta piosenka. Wy sami również będziecie mogli się o tym przekonać już dzisiaj od 20. kolejne notowanie naszej listy przebojów. Zapraszam w imieniu Roberta Markowskiego.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.

0: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryla Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
1: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland, Aleja Wojska Polskiego 151, kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
2: Reklama.

0: Czy przy zakupie nieruchomości przez Ostrów Wielkopolski mogło dojść do przestępstwa? Radni tego miasta mają zdecydować o zawiadomieniu organów ścigania podczas sesji Rady Miejskiej. Więcej na ten temat w wiadomościach z naszego regionu o 16:30 już za 11 minut, a za moment przeniesiemy się do Antonina.
1: Reklama.
2: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wołowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
1: Reklama.
0: Antonin po raz kolejny rozbrzmiewać będzie piękną muzyką w mistrzowskim wykonaniu. Przed nami 45. edycja festiwalu Chopin w barwach jesieni.
8: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Przenosimy się do Antonina. Na miejscu jest nasza reporterka Kasia Górcewicz. Cześć, witaj.
9: Cześć, dzień dobry. Tak, rzeczywiście dzisiaj przenosimy się do Antonina, tak jak cały festiwal Chopin w barwach jesieni, który zainaugurowaliśmy wczoraj w Ostrowskim Centrum Kultury, a dzisiaj przenosimy się już właśnie do Pałacu Myśliwskiego. Ale można by sądzić, że będziemy mogli tylko posłuchać muzyki, a to błąd, bo będziemy mogli również obejrzeć dwie wystawy, o których opowie nam wicedyrektorka Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, pani Bożena Hańczyca. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Wystawy, dzięki którym lepiej poznamy sam pałac i jego historię, i to, co się dzieje w nim na co dzień.
10: Dokładnie. Wszyscy, którzy przyjeżdżają na festiwal Chopin w barwach jesieni, myślę, że głównie sądzą, że to jest przede wszystkim sanktuarium Chopina. Oczywiście, że tak jest, bo ta muzyka rozbrzmiewa tutaj przez cały rok poprzez najróżniejsze koncerty, festiwale, a także normalnie na co dzień ta muzyka brzmi w pałacu. Natomiast chcemy właśnie pokazać, że pałac w Antoninie to jest tak naprawdę ogród sztuk. Dlatego ta wystawa się nazywa Antoniński Ogród Sztuk. Ponieważ tutaj oprócz koncertów chopinowskich kultowujemy także inne tradycje związane z tym pałacem, a więc są to tradycje radziwiłłowskie, są to tradycje myśliwskie, kulinarne, historyczne, i na wystawie możemy zobaczyć przede wszystkim to, co się dzieje w ciągu roku, a więc plenery malarskie, rezydencje pisarskie, spotkania z pisarzami, najróżniejsze festiwale myśliwskie, ale także nie zapominamy o budowniczym, czyli Antoninie Radziwile, i prezentujemy wspomnienia z weekendów z Radziwiłami, historycznych imprez, z kina letniego, muzycznego. No i także ważną częścią, myślę, tej naszej spuścizny jest kuchnia staropolska, którą prezentujemy podczas licznych kolacji degustacyjnych, gdzie te smaki łączą się z przepiękną opowieścią o historii, o tradycjach, o smakach dawnych Polaków.
9: Ale wchodząc do pałacu, również możemy dowiedzieć się, dzięki komu ten pałac dziś wygląda tak, jak wygląda, bo to nie jest takie oczywiste. Kilkadziesiąt lat temu wiele osób również z regionu musiało dużo pracy włożyć właśnie w to, żeby pałac został odnowiony i dostrzeżony.
10: Tak jest. Dlatego w tym roku postanowiliśmy te obchody związane z weekendem z Radziwiłłami wzbogacić o postać między innymi Jerzego Waldorfa, który przyczynił się do tego, że ten pałac po wojnie został odbudowany. Poprosiliśmy panią Annę Tabakę, która stworzyła przepiękną zewnętrzną wystawę, która właśnie opowiada o historii powojennej pałacu i ukazuje wszystkie te działania i zaangażowanie wielu, wielu ludzi, które spowodowały, że ten pałac odzyskał swoją świetność, głównie właśnie w sferze muzyki Chopina.
9: I dziś ta muzyka Chopina będzie rozbrzmiewać również przez następne dni. Bardzo dziękujemy za rozmowę. I tak jak słyszeliście, warto przyjechać do Antonina nie tylko podczas festiwalu, ale jeśli macie dzisiaj trochę czasu, około godziny 18, to bardzo serdecznie Was zapraszamy, bo początek tej antonińskiej odsłony festiwalu odbędzie się na zewnątrz pałacu, więc będzie mógł wziąć w niej udział każdy. Między innymi wysłuchamy koncertu w wykonaniu kapeli Zamku Rydzyńskiego. To wszystko od godziny 18, więc serdecznie zapraszamy do Antonina.
0: Z gościem na naszej antenie rozmawiała Kasia Górcewicz. Będziemy jeszcze z Kasią dzisiaj łączyć się na naszej antenie.
8: Radio Centrum. I tu, i tam. Bo to

0: Radiocentrum. Gra muzyka.
1: Jest dokładnie w pół do piątej. Wiadomości z południowej Wielkopolski ma dla was Mateusz Kurzaj.
0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Reanimacja 41-latka po upadku z wysokości. Podejrzenie przestępstwa przy zakupie nieruchomości. Ostrowscy radni chcą zawiadomić śledczych. Piłkarze KKS-u Kalisz zmierzą się z chemikiem z Bydgoszczy.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poważny wypadek na budowie przy ulicy Chorzej w Kaliszu. Przed godziną 11 kaliscy strażacy otrzymali informację o mężczyźnie, który wypadł z balkonu. Poszkodowany był reanimowany.
3: Mężczyzna w wieku 41 lat upadł z wysokości. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia natychmiast zabezpieczyli miejsce wypadku i przystąpili do udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Poszkodowany został zabrany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w celu dalszej hospitalizacji.
2: Przekazał Radiu Centrum młodszy kapitan Jacek Bartczak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. W działaniach uczestniczyły łącznie 3 zastępy ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy przy zakupie nieruchomości przez Ostrów Wielkopolski mogło dojść do przestępstwa? Radni mają zdecydować o zawiadomieniu organów ścigania na sesji miejskiej, która odbędzie się 23 września. Chodzi o nieruchomość przy ulicy Majakowskiego, kupioną na potrzeby magazynu ochrony ludności. Z uzasadnienia projektu wynika, że wcześniej sprawą zajmowała się komisja rewizyjna. Po kontroli miała wskazać niegospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi i zwrócić uwagę na nieprawidłowości związane z zakupem nieruchomości. Komisja zawnioskowała o zawiadomienie organów ścigania. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, przewodniczący Rady Miejskiej będzie miał 14 dni na przygotowanie i przesłanie zawiadomienia do właściwych organów ścigania. Projekt nie przesądza, że przestępstwo zostało popełnione. Mówi o okolicznościach, które zdaniem autorów wymagają wyjaśnienia. Piłkarze KKS-u Kalisz na kolejny mecz udadzą się do Bydgoszczy, gdzie w tę sobotę zmierzą się z tamtejszym chemikiem. Aktualnie Kaliszanie z dorobkiem 13 punktów są na 7 miejscu w tabeli. Tymczasem rywal ma na koncie 7 punktów i zajmuje 14 pozycję. Chemik wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo wywalczone na boisku, natomiast podopieczni Artura Derbina po 2 remisach z rzędu mają apetyt na komplet punktów w starciu z teoretycznie słabszym rywalem. Początek meczu 9. kolejki Betclic 3. Ligi na stadionie w Bydgoszczy zaplanowano w sobotę o 12:00.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
0: Informacje dla kierowców.
1: Czas na popołudniowy raport z dróg południowej Wielkopolski. Sprawdzamy, gdzie o tej porze wasze auta muszą zwolnić i gdzie warto zachować szczególną czujność. Zaczynamy od Kalisza, a tu ruch wyraźnie gęstnieje. Wolniejsze tempo czeka was między innymi na rondzie Dobrzec. Ciaśniej jest zwłaszcza na dojeździe od strony ulicy Podmiejskiej. Stoimy również na Krajowej 25. To ulica Piłsudskiego, która korkuje się przed rondem Westerplatte. Szczytowy tłok dopadnie was także na skrzyżowaniach Alei Wojska Polskiego z Majkowską i Stawiszyńską. W Ostrowie Wielkopolskim cierpliwość przyda się w kilku punktach miasta. Wolniej przejedziecie ulicami Raszkowską, Słowackiego oraz Parkową, a także na Wrocławskiej i Odolanowskiej. To nie koniec drogowych poprawek w regionie. Na Krajowej 36, tuż za Ostrowem, utrudnienia remontowe spotkacie na odcinku między Zacharzewem a Lamkami. Sprawdzamy też sytuację na Krajowej 12. Tu bez zmian w Zdunach nieustannie trwają prace drogowe. Noga z gazu, bo obowiązuje tam całodobowy ruch wahadłowy od skrzyżowania ulicy Kościelnej i Jana Pawła II aż do samego wjazdu do Kalisza. W Pleszewie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Na koniec Krotoszyn. Tu chwila postoju czeka was na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Sienkiewicza. Jedźcie ostrożnie i bezpiecznie do celu.
0: Studio dla kierowców.
6: Lizów. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
8: Koniec z tradycyjnymi tłoczonymi blachami. Coraz więcej państw testuje cyfrowe tablice rejestracyjne z ekranami e-ink, czyli takimi jak w niektórych czytnikach e-booków. Pozwalają one na zdalne odnawianie rejestracji, automatyczne zgłaszanie kradzieży pojazdu, a nawet wyświetlanie ostrzeżeń o zagubionych dzieciach, gdy auto stoi na parkingu.
6: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
8: 24 minuty pozostały do 17 i towarzyszymy Wam w dzisiejszych podróżach i serwujemy najlepszą muzykę na 106,4.

0: Reklama.
1: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland, Aleja Wojska Polskiego 151, kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
0: Reklama.

Zaglądam do kalendarza historycznego. 18 września 1983 roku zespół Kiss zrobił coś, co dla fanów zespołu było naprawdę dużym wydarzeniem. Muzycy pojawili się publicznie, bez charakterystycznego makijażu podczas programu MTV. Po latach grania jako zamaskowane postaci pokazali swoje prawdziwe twarze. To trochę tak, jakby radio nagle powiedziało: dobra, dzisiaj bez głosu pokażemy wam prowadzącego. A naszych prowadzących możecie od czasu do czasu zobaczyć m.in. na naszym facebookowym profilu Radio Centrum 106.4, również na TikToku. Wbijajcie tam często.

Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym sygnale. Kierujący w takiej sytuacji straci prawo jazdy na 3 miesiące. Więcej na ten temat w wiadomościach z kraju i ze świata o 17:00, już za 11 minut. Idealna piosenka dla zmotoryzowanych Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
8: Też chcesz imprezować?
7: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor. Jeden z wielu. Kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
9: Bierz dobry przykład. A kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne. Łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
0: Reklama.
10: 6 minut pozostało do godziny 17. Moje spotkanie z Wami powoli dobiega końca. W studiu jest już Robert Markowski. W dobrych rękach Was zostawiam. Cześć Robert, jak samopoczucie?
11: Świetnie, jak to w piątek.
10: I skoro jest to piątek, to przyznam szczerze, że z ogromną niecierpliwością czekam na kolejne notowanie listy przebojów Radia Centrum. Co tam będzie dzisiaj się działo?
11: Będą nowości, więcej niż jedna, to mogę powiedzieć. Dużo zmian? No to może na razie tyle wystarczy?
10: Ojej, tak mało. Powiem Ci szczerze tak. W tym tygodniu bardzo promowałem Artura Rojka i jego utwór Mirafioli. Jaka będzie historia? Pójdzie wyżej?
11: Powiem tak. Artur Rojek tworzy świetne kawałki. Kawałek Mirafioli jest rewelacyjny i jest naprawdę w bardzo dobrym miejscu na liście Projektu 30.
10: Dobra, to będę czekał i podejrzewam, że bliżej końca muszę słuchać, żeby się tego dowiedzieć.
11: Oj tak, zdecydowanie.
10: Robert Markowski z Wami od godziny 17. Maciej Gogołkiewicz, dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Dobrego weekendu, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Bardzo przyjemne 20 stopni Celsjusza na termometrach w naszym regionie. Do końca dnia zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, ale według zapowiedzi synoptyków bez deszczu. W nocy też całkiem przyzwoicie, bo najniższa temperatura to około 13 stopni Celsjusza. Teraz barometry pokazują 1015 hektopaskali. Ciśnienie powoli rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 17.
2: "24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska."
5: Prace nad zaostrzeniem kar po katastrofie kolejowej to na początek. Potem oględziny w zakładzie, gdzie wybuchły zbiorniki. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Marcin Krzemiński. Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym sygnale. Kierujący w takiej sytuacji straci prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt przygotowano po katastrofie kolejowej, do której doszło na Mazowszu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
6: Poza inwestycjami w infrastrukturę chcemy w tej chwili wprowadzić zmiany w prawie, które będą powodować większą świadomość, większą odpowiedzialność wszystkich kierujących.
5: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. 2 osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 została już odblokowana. Na działania strażaków polegają obecnie m.in. na kontrolowaniu temperatury 2 zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Sprawą zajmuje się już policja. Na poszkodowanymi zajęli się medycy. Zagrożenie ze strony tajnych operacji Rosji rośnie w całej Europie, mówi prezydent Francji. Rząd w Paryżu szykuje plan ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów przemysłu zbrojeniowego. Emmanuel Macron powiedział, że nawet kraje Europy Zachodniej są narażone na ataki Kremla. Wspomniał m.in. o zdarzeniu przy polsko-ukraińskiej granicy.
7: Charakter rosyjskiej agresji i zagrożeń, jakie Moskwa stwarza w Europie, ulega zmianie. Mam tu na myśli m.in. atak dronowy na pociąg pasażerski z Kijowa.
5: Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Deklaracja w tej sprawie padła podczas pierwszego spotkania nowego formatu współpracy z krajami regionu, czyli Karpackiej Ósemki. Szczyt odbył się dziś na Ukrainie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dziś 2 kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Zarzuty dotyczą podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. 9-osobowe jury w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej zdecydowało, że nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Cannes ma największe szanse.
8: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym.
5: Mówi Anna Szewski, przewodniczący Komisji Oscarowej. Polska koprodukcja powalczy o Oscara także w barwach Ukrainy. Kandydatem jest film Ślady, który współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 3,5 minuty po 17. Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to piątkowe, późne popołudnie. Przed nami weekend, a w zasadzie już można powiedzieć, że ten weekend zaczęliśmy. A dziś wieczorem, jak zawsze po 20:00, lista przebojów Top 30.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Kwadrans po godzinie 17, piątek, 18 dzień września. Tak patrzę na wykaz dzisiejszych świąt i zastanawiam się, czy ktoś dzisiaj składał życzenia premierowi, bo to dziś Światowy Dzień Kierownika, a w kręgach zbliżonych do władzy tak mówi się właśnie na Donalda Tuska. Dziś także Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej i tu mam dylemat, bo pewnie jak wrócę do domu, trzeba będzie jakieś ciepłe słówko szepnąć mojej bramie, może gdzieś poklepać, żeby jutro mnie wypuściła z garażu.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum, Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: Reklama.

27 minut po godzinie 17. Koszykarze Stali Ostrów, przygotowując się do nowego sezonu, grają mecze towarzyskie. Z ostatniego memoriału na Dolnym Śląsku wrócili z jednym zwycięstwem i jedną porażką. O szczegółach w wiadomościach o 17.30.

0: Jest 17.30, przed mikrofonem Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wzmożone patrole policyjne na drogach. Trwa akcja Prędkość. Strategia bezpieczeństwa aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wysoka porażka stali za stalem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kaliscy policjanci biorą udział w ogólnopolskich działaniach kontrolno-prewencyjnych Prędkość, które wynikają z kalendarza Roadpol, Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego. Akcja potrwa do wtorku, 22 września i ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz zmniejszenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera.
3: Policjanci prowadzą zarówno działania kontrolne, jak i również działania profilaktyczne i edukacyjne. Ta akcja to okazja do tego, aby przypomnieć kierowcom, pieszym, rowerzystom i innym uczestnikom ruchu drogowego, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskich policjantów. Jak wynika ze statystyk wypadków drogowych, najczęstszymi przyczynami tragedii są nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa czy nieprawidłowe wyprzedzanie. W Kaliszu i powiecie kaliskim od stycznia do końca sierpnia funkcjonariusze odnotowali łącznie 61 wypadków drogowych, w których zginęło 6 osób, a 65 zostało rannych. W tym samym okresie mundurowi odnotowali aż 1338 kolizji drogowych.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Mieszkańcy aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej mogą mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać strategia bezpieczeństwa w ich regionie. Trwają prace nad dokumentem, który ma wskazać najważniejsze potrzeby i obszary wymagające szczególnej uwagi. Pomoc w tym ma specjalna ankieta skierowana do mieszkańców aglomeracji. Można w niej podzielić się własnymi doświadczeniami, opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Organizatorzy zachęcają, by w badaniu wzięli udział zarówno mieszkańcy Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, jak i innych miejscowości aglomeracji. Na wypełnienie ankiety jest czas do 30 września. Zebrane odpowiedzi mają zostać wykorzystane przy tworzeniu strategii bezpieczeństwa mieszkańców AKO.
1: www.rc.fm.
2: Z bilansem jednego zwycięstwa i jednej porażki zakończyli udział w pierwszym memoriale Mieczysława Młynarskiego koszykarze Tasomix Rosiech Stali Ostrów. Po środowym zwycięstwie nad Górnikiem Wałbrzych w czwartek wysoko przegrali z wicemistrzem Polski za Stalem Zielona Góra 79-101.
4: Pierwszy memoriał Mieczysława Młynarskiego organizowany w Wałbrzychu ułożył się tak, że każdy z czterech zespołów odniósł po jednym zwycięstwie i doznał jednej porażki. Tasomix Rosiech Stala przegrała w czwartek wysoko za Stalem Zielona Góra 79-101. Do przerwy było 51-37 dla wicemistrza Polski, a po trzech kwartach 80-58. W drugim meczu drugiego dnia turnieju Górnik Zamek Książ Wałbrzych pokonał słowacki zespół BC Prywidza 86-75. Za Stal w meczu z ostrowską drużyną zagrał na świetnej skuteczności 75% w rzutach za 2 punkty oraz 45% za 3 punkty. Stal trafiła 10 trójek, ale na skuteczności 36%. W zespole z Ostrowa szwankowały rzuty wolne. Najwięcej punktów dla Stali rzucili Jones 16, Hunter 13, Lips 12, Wiśniewski 10 i Bobrow 9. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Informacje dla kierowców.
0: I kolejny raz dzisiaj jesteśmy na drogach w regionie. Warunki do jazdy są dobre, bo nie pada i przez cały dzisiejszy wieczór i noc bez opadów, tak więc jeździ się dobrze. Samochodów już trochę mniej niż godzinę temu, chociaż jeszcze dość tłoczno na ulicy Podmiejskiej, na Wojska Polskiego w okolicach krzyżówki z ulicą Stawiszyńską, a także na Łódzkiej. W Kaliszu w tym tygodniu rozpoczął się remont ulicy Romańskiej. Trzeba zwrócić na to uwagę. Przypominam, że w dalszym ciągu remontowana jest droga krajowa numer 12. pomiędzy Kaliszem a Opatówkiem. Droga jest zwężona, a tuż przed samym Kaliszem od Zdun do granic miasta ruch odbywa się wahadłowo i tu trochę postoicie. Trwa także remont ulicy Wrocławskiej, to w Ostrowie Wielkopolskim. Przebudowana jest również w Ostrowie ulica Leduchowskiego. Drogowców spotkacie także na drodze krajowej numer 36 między Ostrowem a Krotoszynem.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
0: Za 24 minuty będzie godzina 18. Nie mam dobrych wiadomości dla kierowców. Według analityków rynku paliwowego przyszły tydzień niestety będzie kolejnym tygodniem zwyżek na stacjach paliw. Według nich cena etryny 95 już na trwałe przekroczy 8 zł, a olej napędowy średnio może kosztować 9,30.

0: Reklama. 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach.
1: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland. Aleja Wojska Polskiego 151. Kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
0: Reklama.

Zmalonała głos to Adele. Za 12 minut godzina 18 jest zgoda rządu i prezydenta w sprawie ewentualnych amerykańskich baz. Czy będzie zgoda prezydenta na ustawę paliwową? O tym wszystkim dziś w wiadomościach o 18:00. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
2: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
3: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze! Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy! Telefon 882 174 173.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro nadal ciepło, 20 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach w naszym regionie. Zachmurzenie umiarkowane i małe. Padać nie powinno. Ciśnienie stałe około 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Jest zgoda rządu z prezydentem w sprawie ewentualnych amerykańskich baz. Nie wiadomo, czy będzie zgoda prezydenta na ustawę w sprawie paliw. A na koniec o poznańskich zakładach Hipolita Cegielskiego mają 180 urodziny. Piękną historię i nowe wyzwania na horyzoncie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent, minister obrony i szef sztabu generalnego rozmawiali dziś o bezpieczeństwie Polski. Spotkanie dotyczyło m.in. informacji przekazanych przez CIA, sytuacji na wschodniej granicy i planów utworzenia w naszym kraju stałej bazy amerykańskich wojsk. Po rozmowach wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w tych sprawach rząd i prezydent mówią jednym głosem.
5: Żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
4: Jutro do Stanów Zjednoczonych leci prezydent Karol Nawrocki. Weźmie udział w sesji ONZ-u. W przyszłym tygodniu do Waszyngtonu na rozmowy w sprawie amerykańskich baz poleci minister obrony. W Rosji zaczęły się dziś trzydniowe tak zwane wybory do Dumy Państwowej, czyli niższej izby tamtejszego parlamentu. Komentatorzy nie mają wątpliwości. Wiadomo, że wygra je rządząca partia Jedna Rosja. Co na ten temat mówią Rosjanie?
6: Nadal ufam mojemu prezydentowi, bo jeśli porównać nasz kraj z innymi, życie tutaj naprawdę nie jest takie złe. Powiedziałabym nawet, że jest dobre. Pragnę stabilności w życiu, w gospodarce, w polityce oraz tego, by ta specjalna operacja wojskowa zakończyła się jak najszybciej naszym zwycięstwem.
4: Z głosowania usunięto partię Jabłoko, jedyną sprzeciwiającą się wojnie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą dodatkowy podatek na koncerny paliwowe. Chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków wynikających z rekordowo drogiej ropy. Pieniądze według rządu miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżyć ceny benzyny. Liczy na to szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
7: Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
4: Poprzednią podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Uznał, że łamała prawo, bo działała wstecz. Co trzeci dorosły Polak w wieku od 20 do 75 lat ma nadciśnienie. Problem dotyczy też co dziesiątego młodego dorosłego. Lekarze ostrzegają, że liczba chorych będzie rosła, głównie z powodu coraz częstszej nadwagi i otyłości. Słynne poznańskie zakłady Hipolita Cegielskiego świętują 180-lecie. W historii Polski zapisały się tzw. poznańskim czerwcem 56, czyli pierwszym w Polsce masowym antykomunistycznym protestem robotniczym. W najbliższych miesiącach zakład ma się połączyć z Polską Grupą Zbrojeniową i rozwijać produkcję dla wojska. Dzięki temu też zatrudni więcej pracowników. Jest nowe połączenie lotnicze z Polski do Islandii. Na wyspę możemy polecieć teraz islandzkimi liniami z lotniska imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Pasażerowie pierwszego lotu zostali poczęstowani tortem ozdobionym motywami nawiązującymi do Islandii. Samolotem, wulkanem i maskonurem, ptakiem morskim będącym symbolem Islandii.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana 26-osobowej kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze cztery spotkania Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną, to za tydzień w Warszawie, a potem ze Szwecją w Sztokholmie, z Rumunią na Stadionie Narodowym i z Bośnią w Zenicy. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. Słynny 41-letni piłkarz znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera Georgesa Jesusa na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Ronaldo zapewnił, że tegoroczna szósta w karierze edycja Mundialu była jego ostatnią, ale nadal nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową. CR7 zdobył dla niej dotychczas 146 bramek i jest pod tym względem rekordzistą świata. Pierwsze spotkanie Ligi Narodów Portugalia rozegra w czwartek u siebie z Walią. I na koniec smutny obraz kobiecego futbolu na polskich stadionach. Nasz zespół w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20 przegrał z Kolumbią 0-1 i zakończył udział w turnieju. Turnieju, który w naszym kraju nie cieszy się zainteresowaniem. Michał Waszkiewicz.
8: Mecze Polek akurat kibiców przyciągnął. Nasza młodzieżowa kadra zagrała odważnie, miała przewagę, ale przegrała z Kolumbią 0-1 i odpadła z turnieju. Na trybunach w Bielsku-Białej usiadło ponad 5000 widzów i pod względem frekwencji był to najlepszy mecz w całym turnieju. Dla porównania, rekordowy w naszym kraju mecz pierwszej kadry oglądało w Gdańsku w tym roku ponad 11 tysięcy widzów. To oczywiście nic w porównaniu z meczami w Anglii i Hiszpanii, ale za to dużo w porównaniu z trwającymi właśnie Mistrzostwami Świata do lat 20. Na meczu 1/8 finału między Argentyną a Koreą Południową było 141 widzów. To sprawia, że nasz turniej ma najniższą frekwencję w historii. Nawet w Papui Nowej Gwinei 10 lat temu średnio każdy mecz oglądało z trybun 4 tysiące kibiców. Zainteresowanie kobiecą piłką w naszym kraju to jedno, ale przede wszystkim mało kto o tym turnieju w ogóle się dowiedział.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wiadomość z ostatniej chwili.
9: Uwaga kierowcy, w Biskupicach Obocznych wybuchł pożar śmieci obok zabudowań gospodarskich. Na miejscu powinni być już strażacy. W rejonie tego pożaru mogą występować utrudnienia w ruchu. Przypomnę, utrudnienia ruchu w Biskupicach Obocznych spowodowane pożarem w okolicach zabudowań gospodarskich.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
9: Na zegarze już 6 minut po 18:00.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kultura i rozrywka.pl.
0: Reklama.

16 minut po godzinie 18, dziś piątek, 18 dzień września. Tego dnia, czyli 18 września, przyszła na świat Greta Garbo. To był rok 1905, szwedzko-amerykańska aktorka filmowa, zmarła w roku 90. W 1933 roku urodził się znakomity polski piosenkarz i artysta Jerzy Połomski, który zmarł 4 lata temu. A dziś swoje 40. urodziny obchodzi aktor filmowy i teatralny Tomasz Suchart. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland. Aleja Wojska Polskiego 151. Kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
3: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, PSA Zapis, spółka ZOO Ostrów Wielkopolski, Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce, hotel i restauracja Lazur, Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products.pl Kalisz. Reklama.

26 minut po godzinie 18:00 piłkarki ręczne z Kalisza, grające w najwyższej klasie rozgrywkowej, przegrały swoje domowe spotkanie. O szczegółach już za chwilę w wiadomościach 18:30.

0: Jest 18.30, Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podejrzenie przestępstwa przy zakupie nieruchomości. Ostrowscy radni chcą zawiadomić śledczych. Złote i brylantowe gody w Kaliszu, przegrana kaliskich piłkarek ręcznych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy przy zakupie nieruchomości przez Ostrów Wielkopolski mogło dojść do przestępstwa? Radni mają zdecydować o zawiadomieniu organów ścigania na sesji miejskiej, która odbędzie się 23 września. A chodzi o nieruchomość przy ulicy Majakowskiego, kupioną na potrzeby magazynu ochrony ludności. Z uzasadnienia projektu wynika, że wcześniej sprawą zajmowała się komisja rewizyjna. Po kontroli miała wskazać niegospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi i zwrócić uwagę na nieprawidłowości związane z zakupem nieruchomości. Komisja zawnioskowała o zawiadomienie organów ścigania. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, przewodniczący Rady Miejskiej będzie miał 14 dni na przygotowanie przesłania zawiadomienia do właściwych organów ścigania. Projekt nie przesądza, że przestępstwo zostało popełnione. Mówi o okolicznościach, które zdaniem autorów wymagają wyjaśnienia.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Od momentu, kiedy powiedzieli sobie tak, minęło ponad 438 tysięcy godzin. Mowa o parach, które świętują złote gody. Tradycyjnie w Polsce pary z 50-letnim stażem małżeńskim mogą zostać odznaczone przez prezydenta RP specjalnym medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. W Kaliszu w tym roku takie odznaczenie otrzymało 47 małżeństw. W czasie uroczystości w ratuszu podzieliły się sekretem na związek, który trwa pół wieku.
3: Trzeba mieć zaufanie, to na pewno, i trzeba chcieć być ze sobą. Nawet w trudnych chwilach też trzeba chcieć być ze sobą, nie tylko w dobrych.
4: No trudno powiedzieć, no ale najważniejsze to jakaś miłość, zgoda, zrozumienie musi być. I jakie jest przysłowie? Jedno głupie, drugie musi być mądrzejsze. Kryzysy? Nie było takich aż kryzys. Nie, nie było raczej. Byliśmy takim zgodnym małżeństwem i tak sobie żyliśmy i żyliśmy, aż dożyliśmy 50.
2: Powiedzieli Radiu Centrum Krystyna i Piotr oraz Jolanta i Ryszard. Na świętowaniu Złotych Godów się nie skończyło. W gronie par biorących udział w uroczystości byli także państwo Teresa i Józef Śmiłowiczowie, którzy w tym roku obchodzą brylantowe gody, czyli 75-lecie małżeństwa. A listę nazwisk odznaczonych małżeństw znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: To było jednostronne widowisko. Piłkarki ręczne Szczypiorniak Kalisz nie miały szans w domowym starciu z wicemistrzami Polski z poprzedniego sezonu i zdobywczyniami Superpucharu w tym sezonie z PGE MKS Elbląg Lublin. I mecz trzeciej serii Lotto Superligi przegrały 24-35.
5: Na pewno pierwsze 10 minut w obronie było dobre, troszeczkę potem się posypało. W drugiej połowie troszeczkę poprawiliśmy atak. Myślę, że mecz do analizy. Na pewno było parę dobrych sytuacji, które możemy powtarzać w następnych meczach, ale oczywiście jest też bardzo dużo do poprawy. No miałyśmy troszeczkę inne cele, żeby tych bramek wpadło troszeczkę mniej. Na pewno chcemy stawiać mocne warunki w obronie. Musimy być agresywne, więc na pewno będzie praca nad tym.
2: Podsumowała spotkanie Radiu Centrum Nadia Bury, obrotowa Szczypiorniak Kalisz. Teraz przed zespołami grającymi w Lotto Superlidze Kobiet przerwa reprezentacyjna. Liga do regularnej gry wróci na początku października. Wtedy Szczypiorniak Kalisz na wyjeździe zmierzy się z Piotrkowią Piotrków Trybunalski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Ale...

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

Za kwadrans będzie godzina 19, dziś mamy już 18 dzień września. Studenci powoli kończą wakacje. Od 1 października wracają na uczelnie, a tymczasem ZUS zachęca ich, aby się ubezpieczali. O co chodzi? Wyjaśnimy za chwilę w wiadomościach o 19.

0: Reklama.
1: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland, Aleja Wojska Polskiego 151, kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro będzie ciepło, 20 stopni Celsjusza na termometrach. Zachmurzenie umiarkowane i małe, bez opadów. Ciśnienie jutro wzrośnie rano do poziomu 1020 hektopaskali i takie będzie utrzymywało się przez cały dzień.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Są postępy i współpraca w sprawie amerykańskich baz, mówią polskie władze. 10 zbiorników z gazem eksplodowało na Kujawach. Są poszkodowani. Studenci kończą wakacje. ZUS zachęca, by się ubezpieczali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współdziałanie w sprawie amerykańskiej bazy w naszym kraju jest absolutnie konieczne, powiedział dziś w Sejmie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na deklarację Donalda Trumpa, który oświadczył wczoraj, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia baz wojsk lądowych USA w Polsce. Wiąże się to z ogłoszoną strategią polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense 24.
6: Jedyny region, który był tam wspomniany, europejski, na którym Stany Zjednoczone będą trzymać oko i będą trzymać pieczę, to wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego.
5: W ubiegłym tygodniu do Polski przyleciała delegacja z USA, która odwiedziła potencjalne lokalizacje przyszłych amerykańskich baz. Najbardziej prawdopodobne obszary to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. Dwie osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 jest już odblokowana, a działania strażaków polegają na kontrolowaniu temperatury dwóch zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu są na razie nieznane. Sprawą zajmuje się policja, a poszkodowanymi zajęli się medycy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do winy, mówi jego obrońca, mecenas Marta Smołka.
7: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W sumie jest ich 4, przy czym zgoda na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie została wydana tylko co do 2.
5: Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt posła Wojciecha Króla. Nowe informacje po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zatrzymany kierowca odmówił składania wyjaśnień, a węgierski sąd przedłużył jego tymczasowy areszt do połowy grudnia. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych kierowca zasnął za kierownicą, a w wypadku zginęło 12 pielgrzymów wracających z Medjugorje. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i susza sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
5: W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie. Za 2 tygodnie rozpoczyna się nowy rok akademicki. To dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie EWUŚ młody człowiek wyświetla się na czerwono.
5: Ucznia lub studenta do ubezpieczenia muszą zgłosić pracujący rodzice albo dziadkowie.
10: Przemysław Pozawski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jan Urban ogłosił powołania zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczas podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, mówi selekcjoner.
11: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany.
10: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Nowa liderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina z Kazachstanu nie wystąpi w finałowym turnieju Billie Jean King Cup, który we wtorek rozpocznie się w chińskim Shenzhen. Ostatni miesiąc był bardzo wymagający dla mojego organizmu, uzasadniła swoją decyzję. Rybakina w sobotę zwyciężyła w wielkoszlemowym US Open i zdobyła trzeci taki tytuł w karierze. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
12: Jedyną drużyną, która przeszła przez fazę grupową suchą stopą, zostali Włosi. Wczoraj wygrali ze Słowenią 3-2 i z kompletem zwycięstwa wygrali grupę A. Teraz czeka ich łatwy mecz z Danią, a na ich drodze do finału mogą stanąć Francuzi. My tych potęg unikniemy. Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
13: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
12: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to o awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami. Z każdym z tych rywali będziemy faworytami.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po 19:00.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

Początek to był hymn męskiego grania orkiestra z 2018 roku. Tegoroczne męskie granie jeszcze na liście przebojów top 30. Na którym miejscu? Tego na razie wam nie powiem. A dziś mamy 1541 notowanie, w którym 12 utworów awansuje, 13 spada, pojawią się 3 nowości. No to wielka radość. I 2 piosenki na pozycjach sprzed tygodnia. Szczegóły tej listy już niebawem, bo startujemy zaraz po wiadomościach po 20:00.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław Skadwa w Kaliszu.
3: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz, Salony Optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz, Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski, Restauracja Aura Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski.
5: Bajko Pixel, sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland, Aleja Wojska Polskiego 151, kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
0: Reklama.

Dobra wiadomość dla wszystkich cyklistów. W powiecie kaliskim powstanie nowa trasa rowerowa. Gdzie? O tym w wiadomościach o 19.30.

0: Jest 19.30. Przed mikrofonem Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wyzwoliny czeladnicze w Kaliszu. Blisko 100 nowych fachowców trafia na rynek. W powiecie kaliskim powstanie nowa trasa rowerowa, a w sporcie mistrz świata i Europy mistrzem Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To była pierwsza tego typu uroczystość w Kaliszu. Mowa o wyzwolinach czeladniczych, czyli wręczeniu dyplomów uczniom pracodawców zrzeszonych w cechu rzemiosł budowlanych i różnych w Kaliszu. W ten sposób naukę fachu zakończyli m.in. fryzjerzy, kucharze, piekarze, elektromechanicy pojazdów samochodowych czy elektrycy i fotografowie.
3: Po 3 latach edukacji zdobyli kwalifikacje zawodowe, mają potwierdzone umiejętności i praktykę u mistrzów w swoim zawodzie. Obserwujemy rosnącą popularność szkoły branżowej. Zarówno młodzi ludzie, jak i ich rodzice doceniają korzyści, które za takim modelem kształcenia idą. Mówimy tu przede wszystkim o bardzo szybkim usamodzielnieniu się młodego człowieka i ten czas z 3 lat dualnej nauki liczy mu się do stażu pracy.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Całka, prezes Izby Rzemieślniczej w Kaliszu. W ubiegłym roku dyplomy odebrało 103 młodych ludzi uczących się fachu pod okiem fachowców, skupionych w cechu rzemiosł budowlanych i różnych w Kaliszu. W tym roku to 140 osób. To wzrost, ale nadal są zawody, w których brakuje rzemieślników.
4: To rzemiosło wraca do łask i te dzieci, które nauczą się fachu, będą lepiej zarabiały, a przede wszystkim będą miały od razu pracę po 3 latach nauki. Bardzo mało jest dekarzy, piekarzy. Bardzo będzie potrzebny hydraulik w przyszłości, elektryk, elektromechanik, elektromonter, blacharz, to jest bardzo rzadko w tej chwili spotykany zawód, cieśla, elektronik, niby mamy wszystko elektroniczne, a jest bardzo mało elektroników. Jak jest bardzo mało uczniów, to będą tacy rzemieślnicy rozchwytywani w przyszłości.
2: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Łuczak, starszy cechu. Najlepsi czeladnicy zostaną zaproszeni do udziału w konkursie Wielkopolski Mistrz i Czeladnik Roku. Ten będzie rozstrzygany na wiosnę przyszłego roku. A wyzwoliny czeladnicze zostały współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Ponad 4,5 miliona złotych będzie kosztować budowa kolejnej drogi dla rowerów w powiecie kaliskim. Trasa powstanie między Krzemionką a Zadowicami w gminie Godziesze Wielkie. Prace obejmą także odcinki w rejonie Woli Droszewskiej. Inwestycja otrzyma ponad 1 400 000 złotych unijnego dofinansowania. Pozostałe koszty po połowie pokryją powiat kaliski i gmina Godziesze Wielkie. To część projektu rozbudowy sieci tras rowerowych w regionie. Franciszek Szczyrba z Rowu, Rybnik, został po raz drugi w karierze indywidualnym mistrzem Polski na żużlu w klasie 500R. Złoty medal odebrał w czwartkowy wieczór w Ostrowie. W 3 turniejach finałowych wcześniejszy mistrz świata i mistrz Europy z tego roku zgromadził 50 punktów i pewnie triumfował. W 3. finale IMP w Ostrowie rybniczanin musiał uznać w decydującym wyścigu wyższość zawodnika Stali Gorzów, Damiana Bełtowskiego. Z kolei ostrowianin Szymon List z 5 punktami był 12 i jak powiedział Radiu Centrum, odczuwał skutki kontuzji. Szczyrba natomiast pomimo triumfu w klasie generalnej nie był do końca pocieszony.
5: No odczuwałem ten ból barku. Stawka jak stawka, trzeba walczyć z każdym, tak? No odczuwałem ten bark i czułem dyskomfort i po prostu sprzyjało mi to niewygodną jazdę.
6: No nie wiem, co się dziś działo. No była prędkość, ale się nie dało jej wykorzystać. No.
7: Właśnie chyba jedna ścieżka była do ścigania.
6: No tak.
7: Starty były kluczowe?
6: Były, a ja startu jakoś super nie miałem wybitnego, a no mogło być lepiej.
7: Ciebie tu obserwowaliśmy w zawodach 500R w Płaży GKSŻ. Ty wygrywałeś tutaj z rewelacyjnymi czasami półokrążenia z przewagi nad rywalami. Co jest taką twoją siłą?
6: Nie wiem, no szkoda, że dzisiaj nie było takiej przewagi, nie? Bo mogła być taka, ale muszę się z jednej strony cieszyć, a z drugiej nie mogę się cieszyć.
2: W klasyfikacji generalnej cyklu indywidualnych mistrzostw Polski obok Szczyrby na podium stanęli Damian Bełtowski ze Stali Gorzów oraz Kajetan Jarosiewicz z falu bazu Zielona Góra. Dodajmy, że w 3. finale IMP w Ostrowie wystartowali dwaj inni żużlowcy też do Ostrowia. Jakub Urban z 3 punktami był 14, a tuż za nim uplasował się jadący z dziką kartą Dorian Biedrzycki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: La, la, la, la, la, la, la, la, la. Za 25 minut 20.

0: dzieci.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Świetna wersja tego starego wielkiego hitu Maryli Rodowicz, Sing Sing, tym razem w duecie z Mrozu. Mrozu daje radę, jak zresztą w każdym kawałku. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji. PSL zatrzymał pracę nad ustawą. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 20:00.

0: Reklama.
1: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland. Aleja Wojska Polskiego 151. Kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w naszym regionie do 20 stopni Celsjusza na termometrach. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Padać nie będzie. Ciśnienie przez cały dzień będzie stałe. Około 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej z Ukrainą. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji. PSL zatrzymał pracę. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Chodzi o współpracę w sprawie obrony powietrznej. Więcej na ten temat Marcin Starzec.
6: Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za jego deklarację w sprawie udziału Polski w koalicji. Dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami europejskimi, wśród nich nie znalazła się wówczas Polska, bo doszło do pewnego nieporozumienia.
7: Now it's clear that...
6: Teraz już jest oczywiste, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Nie muszę chyba tłumaczyć, jak ważny jest dla Ukrainy, dla Polski i dla całej Europy ten projekt. Obaj przywódcy rozmawiali też w cztery oczy o wspólnej historii Polski i Ukrainy. Historia nie może nas dzielić, ale nikt nie ma prawa usprawiedliwiać zbrodni wojennych ani ludobójstwa. Prawda jest naprawdę o wiele lepsza niż kłamstwa czy błędne interpretacje. Premier zapewnił, że polskie wsparcie dla Kijowa się nie skończy i powtórzył, że kolejne miesiące będą prawdziwym testem dla zjednoczonej Europy.
5: Zwrot akcji w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Sejm miał głosować nad ustawą w tej sprawie i nagle zerwano rozmowy za sprawą PSL-u, mówi szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Ta ustawa jest niedopracowana, trzeba ją jeszcze przedyskutować, potrzebny jest czas, takie były wnioski posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak, dokładnie, nie budzi wątpliwości zakaz sprzedaży nocnej, dużo bardziej budzą wątpliwość jeszcze inne regulacje.
5: A chodzić ma o zakaz reklamy alkoholu i organizację imprez związanych z wyrobami alkoholowymi. Oburzenia nie kryje Lewica, mówi posłanka Joanna Wicha.
9: Zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać, dlatego że żadnych poprawek już nie można wprowadzić, bo było już drugie czytanie. Wszystko zostało omówione.
5: Od kilku tygodni politycy koalicji rządzącej przekonywali, że zgadzają się w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Orlen uspokaja, Polsce nie grozi brak ropy. Dostawy w pełni pokrywają zapotrzebowanie. To reakcja na doniesienie o możliwym wstrzymaniu październikowych dostaw saudyjskiego surowca do Europy. Orlen podkreśla, że zakontraktował już dodatkowe dostawy z innych kierunków. Ferie zimowe 27 dopiero za kilka miesięcy, a Polacy już rezerwują noclegi. 7 na 10 rezerwacji przypada na górskie kurorty. Mimo większego zainteresowania średnie ceny pobytów w górach spadły. Między innymi Polanica Zdrój od 310 zł i Wisła 380 zł za dobę. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara. Wystartuje w kategorii najlepszy film międzynarodowy, mówi przewodniczący Komisji Oscarowej Jan Naszewski.
10: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Komisja, mając na uwadze powyższe oraz międzynarodowe osiągnięcia i renomę reżysera, jednogłośnie uznała film Ojczyzna za ten, który ma największe szanse w wyścigu po Oscara.
5: Dwa poprzednie filmy Pawlikowskiego przyniosły sukces. Ida dostała Oscara, a Zimna wojna nominację.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: A teraz
2: lista przebojów.

4 minuty po godzinie 20 rozpoczynamy 1541 notowania listy przebojów top 30. W dzisiejszym zestawieniu 12 piosenek awansuje, 13 spada. Pojawią się 3 nowości. To sukces w stosunku po tym, co było tydzień temu, bo wtedy była tylko jedna. A także mamy 2 piosenki, które zachowały stan posiadania z ubiegłego tygodnia. Skoro zaczynamy od propozycji, to na początek utwory, które po raz pierwszy pojawiają się w zestawie do głosowania. I na początek zupełna nowość, piosenka, która pokazała się na rynku wydawniczym kilka dni temu, 11 września dokładnie. To nowe nagranie Julii Winawy 27.

Ależ mamy dzisiaj Międzynarodowe Towarzystwo w liście przebojów top 30, zwłaszcza w propozycjach. Lost Frequencies, tego pana to znacie doskonale, bo już wielokrotnie pojawiał się na listach przebojów. To belgijski producent muzyczny, który do tej piosenki Paraíso zaprosił bardzo młodziutką wokalistkę z Brazylii. A ta wokalistka to Marie Froze. Ma zaledwie 23 lata. 10 minut po godzinie 20, a przed nami kolejny otwór kolejnego młodego artysty i znowu wracamy do Europy. Pojawiamy się na Wyspach Brytyjskich, a konkretnie w Walii. Po stąd pochodzi Jamie Miller, który prezentuje nam kawałek Baby Doll.

Ta piosenka jest z nami od ubiegłego tygodnia. To zespół Kuba i Kuba i Chłopaki. Alex Warren proponuje Emerald Eyes.

Bruno Mars nie dał długo sobie zapominać, bo już pojawia się w propozycjach do listy przebojów Top 30, tym razem w duecie z Karol G, piosenka Steel. A to już Stella Lefty i jej Boston.

A nie mówiłem, że dzisiaj bardzo międzynarodowo i tak bardzo mocno po świecie? To była Janie, a naprawdę Janie Kim, koreańska, południowo-koreańska piosenkarka, raperka, także członkini zespołu, w którym zaczynała swoją karierę, zespołu Blackpink. Na zegarze mamy za 25 minut godzinę 21 w propozycjach do listy przebojów Top 30 po polsku. Oskar Sims.

Teddy Swims i jego nagranie Break Up The Rivers. Przynajmniej jeszcze trzy propozycje do listy przebojów Top 30. Cały czas na wasze głosy czeka Metzner. Kim jestem?

To był Wiktor Waligura, to jest to. Przed nami ostatnia 15 propozycja do listy przebojów top 30. O ostatnich tygodniach zawsze w tym miejscu był Alex Warren, ale dzisiaj nie jest. To wiecie, co to oznacza. No ale póki co grajmy tę 15 propozycję. Co mi tam Wiktor Jakida?

15 propozycji za nami. Pora przypomnieć wszystkie utwory, które czekają na wasze głosy. Są to następujące piosenki: 27, Julia Wieniawa, Paraiso, Los Frequencies i Mary Frost, Jamie Miller, Baby Doll, Chłopaki, Kuba i Kuba, Alex Warren, piosenka Emerald Eyes, Kapitan to nowe nagranie Sanach, Marisa będzie pięknie, Steel, kompozycja Carol G i Bruno Marsa, Stella Lefty, Boston, Less Than a Lover, piosenka Janie, utwór śpiewany przez Oskara Cymsa Bez Końca, Break Up in Reverse, Steady Swims, Metzner, Kim Jestem, to jest to Wiktor Waligura i piosenka Co Mi Tam, Wiktoria Kida. Te 15 propozycji znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także głosujecie. Głosujecie maksymalnie na 10 piosenek. Wybieracie zarówno z propozycji, jak i tych, które są w pierwszej 30. Proporcje dowolne. Głosujecie, tak jak już mówiłem, na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Efekty waszego głosowania zawsze w piątek, zawsze po 20. A dziś mamy 1541 notowanie Listy Przebojów Top 30. 12 w górę to ilość piosenek, które awansują. 13 spada. Pojawią się 3 nowości i 2 utwory na pozycjach sprzed tygodnia. Nowość. Zaczynamy od nowości. Bardzo długo się ta piosenka wyczekała na swoją szansę. W końcu ma debiut na 30. Alex Warren, Passenger.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów.

To była Oceana i jej nowe nagranie Sunshine. Ta piosenka na liście przebojów Top 30 jest już od 8 tygodni. No tak średnio sobie radzi, bo maksymalnie doszła do miejsca 11, a dziś spada z 22 na 29.

0: Centrum. Muzyka, jaką lubisz.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
0: Pogoda na jutro.
3: Jutro całkiem ładnie, choć za dużo słońca nie będzie. Zachmurzenie umiarkowane i małe, ciśnienie stałe 1020 hektopaskali, a na termometrach takie fajne, przyjemne 20 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 21. Radio
0: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wstrzymano ruch pociągów w Lubuskiem. Uszkodzony pantograf na pociągu. Jutro na wschodzie Polski będą treningi reagowania na sygnały alarmowe. Zatrzymano kolejnych podejrzanych w śledztwie dotyczącym tzw. mafii śmieciowej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wstrzymano ruch pociągów w Lubuskiem. Chodzi o pociąg Warszawa Wschodnia – Frankfurt. Powodem jest uszkodzona sieć trakcyjna i uszkodzony pantograf. Informację podaje PKP PLK. Wprowadzona będzie autobusowa komunikacja zastępcza za pociągi dalekobieżne. Teraz o amerykańskich bazach wojskowych w Polsce. Słowa Donalda Trumpa to zielone światło dla stałej bazy. Tak Pałac Prezydencki komentuje wczorajsze deklaracje Trumpa. Prezydent USA poinformował o dużych postępach w rozmowach na ten temat i zapowiedział, że niedługo może być wskazane miejsce, gdzie baza powstanie, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz.
5: To, co zostało jeszcze do wynegocjowania, to są takie, powiedziałbym, szczegóły dotyczące kwestia lokalizacji, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital, gdzie będą koszary, kto za co będzie odpowiadał.
4: Według nieoficjalnych informacji pod lokalizację przyszłej bazy brana jest pod uwagę zachodnia Polska. A jutro na wschodzie Polski, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Organizuje je MSWiA ze Strażą Pożarną. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Informacje na ten temat są na stronach internetowych Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham chce zacieśnienia relacji jego kraju z Unią Europejską. Spotkał się dziś z premierem Irlandii sprawującej prezydencję we wspólnocie.
6: Z niecierpliwością oczekujemy na szczyt Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Irlandia sprawująca obecnie prezydencję zamierza podjąć dalsze kroki w celu pogłębienia stosunków z Europą.
4: Andy Burnham przyznaje, że opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię było błędem. Kolejne zatrzymania osób z mafii śmieciowej. Te informacje ujawnił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Mafia działała w całym kraju, często składując niebezpieczne odpady na nielegalnych wysypiskach. Zarabiała na tym miliony złotych. Większość śmieci była sprowadzana z zagranicy.
7: Działająca na Śląsku, ale w różnych miejscach w Polsce mamy takie odłamki tej ośmiornicy śmieciowej.
4: Mówi minister Żurek. Kilka osób zostało już aresztowanych. Jak mówi minister, to jest cały system powiązań lokalnych polityków z przestępcami. O wsparcie prokuratorów apelowali samorządowcy. Jedno z największych takich nielegalnych wysypisk jest w Piekarach Śląskich. Najlepsi motorniczowie tramwajów w Europie zjechali do Warszawy. Jutro w stolicy odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Przyjechały reprezentacje z 26 krajów. Dziś był trening, mówi Grzegorz Lechocki, motorniczy z Gorzowa Wielkopolskiego.
8: Hyundai to dla nas to jest kosmos, zupełnie coś nowego. Zresztą tylko Warszawa ma takie wagony w kraju. Jeżeli chodzi o PESy Swing, mamy PESy w Gorzowie, ale to są PESy Twist. One są o dwa człony krótsze. No, trzeba się dostosować do tego, wyczuć te wagony. Także cieszymy się, że możemy przejść przez ten trening.
4: Jakie konkurencje przygotowano? Na przykład zbijanie tramwajem kręgli, nagłe zatrzymanie maszyny i precyzyjne ruszanie, tak by nie rozlać wody umieszczonej wewnątrz wagonu.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: takie kręgle tramwajowe to bym pograł. To musi być ciekawe zbijanie tramwajem kręgli. Lista przebojów top 32 godzina, 1541 notowanie, 12 w górę, 13 w dół, 3 nowości, jedna już za nami i dwie piosenki na pozycjach sprzed tygodnia. Przypomnę, że ta pierwsza nowość, która dzisiaj pojawiła się w zestawieniu listy przebojów top 30, to była piosenka Alexa Warrena, Passenger.
1: Nowość.
0: No a przed nami miejsce 28 i tutaj mamy drugą dzisiejszą nowość, Zalia, Tylko mnie, tylko kochaj mnie.

0: Życie jest piękne, to był Skubas. Dziś ta piosenka awansuje z miejsca 29 na 27.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: A na miejscu 26 dziś Taylor Swift, prosto z filmu I Knew It, I Knew You.

Nie ma miejsca jak dom, to był Mrozu, dziś traci ta piosenka aż 9 miejsc, z 16 na 25. Na 24 Shakira, Daj Daj.

Pan wszystkowiedzący Mr. Know-it-all Teddy Swims, dziś miejsce 23, spadek z miejsca 19. A na 22 Marisa, odkochaj.

Cztery pory roku, Wiktor Waligula i Driscoll. Trzecia dziesiątka w komplecie. I tak, dziś na miejscu 31 nowość Passenger, piosenka Alexa Warrena, Oceana i Sunshine na 29. Na 28 druga dzisiejsza nowość, Tylko kochaj mnie, Zalia. Skuba z utworem Życie jest piękne na 27, pozycja 26, I knew you, Taylor Swift. Mrozu, nie ma miejsca jak dom, 25, na 24 Daj, Shakira. Teddy Swims z utworem Mr. Know It All na miejscu 23, pozycja 22 to dzisiaj Marisa i utwór Odkochaj. I na 21 cztery pory roku Wiktor Waligura i Driscoll. Tak wyglądała trzecia dziesiątka, pora zacząć dziesiątkę drugą. Na miejscu 20 dziś In The Stars, Rolling Stones.

To była Daria Marks z piosenką, która jest na liście przebojów top 30 już od kilku tygodni, a dokładnie, żeby wam to dokładnie przybliżyć, to powiem, że Daria Marks jest z nami 13 tygodni. Doszła maksymalnie do miejsca 6, a dziś niestety straciła 5 pozycji i uplasowała się na miejscu 19. To było Dotknij. A na 18 Szkoda na to łez. Hania Kuzimowicz i Keira.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.

From Down Here, to była Lola Young. Dziś Lola Young z tą piosenką na miejscu 17, awans o 4 pozycje. A Bletka na 16, 2 dni.

0: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
1: Czy będziemy się pamiętać? Pamiętaj mnie.
2: Spadnie.

0: Zostaj mnie!
1: Czy będziemy się pamiętać? To pytała dzisiaj Sarsa. A Sarsa niestety traci to dużo, bo 10 pozycji tydzień temu była na miejscu 5, dziś na 15. A Sanach, ITP i TD na 14.

To był Dawid Podsiadło, a Dawid Podsiadło z piosenką Sezon. Dziś na miejscu 13 lekko traci, bo tydzień temu to było miejsce 12. 4 minuty nam zostały do 22, no to jeszcze nam się zmienić ci Sombr, który ze swoją nową piosenką z utworem My Body Isn't Ready dziś jest na miejscu 12.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Zachmurzenie umiarkowane, na termometrach plus 20 stopni Celsjusza, bez opadów. Ciśnienie przez większą część dnia będzie stałe, 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 22.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Prezydent przedstawił własny plan na tańsze paliwo. Zaczyna się sezon grypowy, a w aptekach są już nowe szczepionki. Grzybiarze, nie dziwcie się na widok funkcjonariuszy leśnych. Trwa wzmożona kontrola porządku w lasach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent skierował do Sejmu swój projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw. Firmy paliwowe mogłyby mieć tymczasowo zmniejszane marże, a więc mniejszy zarobek, ale z drugiej strony byłyby zwalniane z podatku od sprzedaży paliwa klientom detalicznym. Poza tym rząd mógłby podejmować dodatkowe działania w sytuacjach nadzwyczajnych, które zakłócałyby rynek paliw. To odpowiedź prezydenta na ustawę rządową, która ma obniżyć ceny paliw, której to prezydent według zapowiedzi raczej nie podpisze. Zaczyna się sezon grypowy. W aptekach są nowe szczepionki. Dzieci, seniorzy i kobiety w ciąży mogą zaszczepić się za darmo. Pozostali dorośli zapłacą za szczepionkę połowę ceny. Szczepienia prowadzone są w co czwartej aptece, takiej, która ma odpowiednio do tego przeszkolony personel i zaplecze, mówi prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek.
6: Pacjent, wchodząc do apteki, za jednym zamachem dostaje kwalifikację do szczepienia, dostaje receptę, także receptę refundowaną oraz samoszczepienie. Oznacza to, że drastycznie skróciła nam się ta ścieżka, którą znamy z lat ubiegłych, kiedy trzeba było odwiedzić lekarza, uzyskać receptę, kwalifikację, nabyć szczepionkę, wrócić z powrotem do lekarza i się zaszczepić.
5: Lista aptek, w których można się zaszczepić, dostępna jest na stronie pacjent.gov.pl. Grzybiarze i amatorzy leśnych spacerów mogą w najbliższym czasie często spotkać patrole Straży Leśnej, Policji i innych służb. Ruszyła ogólnopolska akcja Jesień 26, która ma na celu skuteczniejszą ochronę lasów przed tymi, którzy je niszczą, mówi Łukasz Plonus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
7: Cała akcja jest akcją prewencyjną, skierowaną głównie na szkodnictwo leśne, czyli jeżeli ktoś łamie przepisy w lesie, to my oczywiście będziemy go poszukiwać.
5: Chodzi przede wszystkim o tych, którzy wjeżdżają tam, gdzie nie powinni. Akcja, która odbywa się w całej Polsce, zaplanowana jest na miesiąc. Czeskie myśliwce patrolowały niebo przy granicy z Polską. Maszyny Gripen wystartowały z bazy w Pardubicach w związku z aktywnością rosyjskich dronów nad zachodnią Ukrainą. Samoloty monitorowały rejon wschodniej granicy Polski, ale nie musiały interweniować, wróciły już do swojej bazy. W Portugalii odkryto kolejne ślady Imperium Rzymskiego. Podczas wykopalisk w starożytnym mieście Coimbra archeolodzy znaleźli ceramikę i monety sprzed wielu wieków. Naukowcy uważają, że pod ziemią wciąż ukryta jest większość zabytków, bo dotąd przebadano tylko 20% terenu. Jednym z najcenniejszych tegorocznych znalezisk jest dobrze zachowana rzymska amfora. Rzymianie pojawili się w tym rejonie Portugalii w II wieku przed naszą erą. A w tym roku nasi piłkarze pojawili się w dywizji B Ligi Narodów. Spadli ostatnio z dywizji A. Niedługo pierwsze mecze. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. To nowe lub dawno niewidziane twarze w kadrze. Selekcjoner Jan Urban ogłosił właśnie powołania. W ciągu 2 tygodni zagramy kolejno z Bośnią i Hercegowiną, potem Szwecja, Rumunia i rewanż z Bośnią. Pierwszy z tych meczów za tydzień, w sobotę w Warszawie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: A teraz
2: lista przebojów top 3.

5 minut po 22 rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę listy przebojów w top 30. Dziś notowanie 1541. 11 najlepszych piosenek tego tygodnia do zagrania w tej godzinie. Na miejscu 11 pierwsza taka piosenka w dzisiejszym zestawieniu. Piosenka, która ani nie straciła, ani nie zyskała w stosunku do poprzedniego tygodnia. Sienna Spyro, Material Lover.

Sienna Spyro, ależ ona ma głos, a za 10 dni dopiero skończy 21 lat. No to teraz pora na przypominajkę, bo skończyliśmy prezentację drugiej dziesiątki na miejscu 20 dziś In The Stars, The Rolling Stones, Daria Marks, Dotkin 19, 18, Szkoda na to łez, Hania Kuzimowicz i Keira, Lola Young, From Down Here na miejscu 17, pozycja 16, Dwa Dni Bledka, Czy Będziemy Się Pamiętać, piosenka Sarsy dziś na miejscu 15, na 14 itp. itd. Sanach. Dawid Podsiadło, Sezon, to miejsce 13, dziś 12, My Body Isn't Ready, Sombr. Sienna Spyro, Material Lover na miejscu 11, to ta piosenka, którą przed chwilą usłyszeliśmy. 9 minut po 22, jesteśmy przed najlepszą dziesiątką. Dziś na miejscu 10, tydzień temu, uwaga, było miejsce drugie, czyli spadek z pierwszej trójki. Stygnie lato, Kuba i Kuba.

To się musiało tak skończyć, ten debiut tak wysoko na miejscu 9, kiedy łączy swoje siły zespół Take That, który tak długo milczał, i Michael Patrick Kelly, to mamy trochę tak ogień i wodę, a wyszedł naprawdę świetny kawałek, Feel My Love, dziś debiut na pozycji 9. A na miejscu 8, Street of Dream, YouTube.

Nareszcie męskie granie orkiestra, hymn tegoroczny. Dziś awans z 8 na 7. A teraz pogwizdzę sobie Dawid Podsiadło. Na błysk spada z 4 na 6.

Ostatni dzień lata to Gibbs, Ego i For Money. No to już niedługo, bo zaraz po weekendzie ta piosenka z 7 na 5. A na 4, tuż przed pierwszą trójką, Sam Fender i Olivia Dean, Rain Me In.

Za 27 minut będzie godzina 23, za moment pierwsza trójka, ale jeszcze przed przypomnę 15 propozycji. Julia Wieniawa i piosenka 27, Praizo, Lost Frequencies i Mary Frost, Jamie Miller, Baby Doll, Chłopaki, utwór zespołu Kuba i Kuba, Alex Warren, Emerald Eyes, Sanach i Kapitan, Będzie Pięknie, to Marisa, duet Karol G, Bruno Mars, utwór Steel, Boston, kompozycja Stelly Lefty, Janie, Less Than a Lover, Bez Końca, Oscar Sims, Teddy Swims, Break Up in Rivers. Kim jestem? To piosenka Metznera, Wiktor Waligura, To jest to i co mi tam? Wiktoria Kida. Tak wygląda 15 propozycji, głosujecie na nią na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także możecie głosować na utwory z pierwszej trzydziestki. A teraz najlepsza trójka dzisiejszego notowania. Na miejscu trzecim awans, Sylwia Grzeszczak, Mango. Yeah.

To jest piosenka, która idzie jak burza. Trzeci tydzień na liście przebojów Top 30, a już na miejscu drugim Artur Rojek i Mira Fiori. W 1941 notowaniu listy przebojów Top 30 na miejscu 10 Stygnie Lato, Kuba i Kuba. 9, trzecia ostatnia dzisiejsza nowość, Feel My Love, Take That i Michael Patrick Kelly. Zespół U2 z utworem Street of Dream dziś na miejscu 8, na 7 nareszcie męskie granie. Dawid Podsiadło na Błysk na 6, pozycja 5, ostatni dzień lata, Gibbs i Go For Money. Sam Fender w duecie z Olivią Dean z utworem Rain Me In na miejscu 4, na 3 Mango, Sylwia Grzeszczak i na miejscu 2 Artur Rojek, Mira Fiori.

0: Królowa jest tylko jedna. Jej ekscelencja Céline Dion, tak jak tydzień temu, na miejscu pierwszym. Bonjour, pardon, merci.
1: Si l'eau ne prend que la couleur que la lumière lui donne,

Było to 1541, notowanie listy przebojów w top 30. Pierwszą trójkę już teraz możecie zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym, a do godziny 23 zostało nam już tylko 16 minut.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w naszym regionie 20 stopni Celsjusza, maksymalnie na termometrach. Zachmurzenie umiarkowane i duże, ale bez opadów. Ciśnienie stałe 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 23. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prezydent przedstawił własny plan na tańsze paliwo. Zaczyna się sezon grypowy, a w aptekach są już nowe szczepionki. Grzybiarze, nie dziwcie się na widok funkcjonariuszy leśnych. Trwa wzmożona kontrola porządku w lasach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent skierował do Sejmu swój projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw. Firmy paliwowe mogłyby mieć tymczasowo zmniejszane marże, a więc mniejszy zarobek, ale z drugiej strony byłyby zwalniane z podatku od sprzedaży paliwa klientom detalicznym. Poza tym rząd mógłby podejmować dodatkowe działania w sytuacjach nadzwyczajnych, które zakłócałyby rynek paliw. To odpowiedź prezydenta na ustawę rządową, która ma obniżyć ceny paliw, której to prezydent według zapowiedzi raczej nie podpisze. Zaczyna się sezon grypowy. W aptekach są nowe szczepionki. Dzieci, seniorzy i kobiety w ciąży mogą zaszczepić się za darmo. Pozostali dorośli zapłacą za szczepionkę połowę ceny. Szczepienia prowadzone są w co czwartej aptece, takiej, która ma odpowiednio do tego przeszkolony personel i zaplecze, mówi prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek.
5: Pacjent, wchodząc do apteki, za jednym zamachem dostaje kwalifikację do szczepienia, dostaje receptę, także receptę refundowaną oraz samoszczepienie. Oznacza to, że drastycznie skróciła nam się ta ścieżka, którą znamy z lat ubiegłych, kiedy trzeba było odwiedzić lekarza, uzyskać receptę, kwalifikację, nabyć szczepionkę, wrócić z powrotem do lekarza i się zaszczepić.
4: Lista aptek, w których można się zaszczepić, dostępna jest na stronie pacjent.gov.pl. Grzybiarze i amatorzy leśnych spacerów mogą w najbliższym czasie często spotkać patrole Straży Leśnej, Policji i innych służb. Ruszyła ogólnopolska akcja Jesień 26, która ma na celu skuteczniejszą ochronę lasów przed tymi, którzy je niszczą, mówi Łukasz Plonus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
6: Cała akcja jest akcją prewencyjną, skierowaną głównie na szkodnictwo leśne, czyli jeżeli ktoś łamie przepisy w lesie, to my oczywiście będziemy go poszukiwać.
4: Chodzi przede wszystkim o tych, którzy wjeżdżają tam, gdzie nie powinni. Akcja, która odbywa się w całej Polsce, zaplanowana jest na miesiąc. Czeskie myśliwce patrolowały niebo przy granicy z Polską. Maszyny Gripen wystartowały z bazy w Pardubicach w związku z aktywnością rosyjskich dronów nad zachodnią Ukrainą. Samoloty monitorowały rejon wschodniej granicy Polski, ale nie musiały interweniować, wróciły już do swojej bazy. W Portugalii odkryto kolejne ślady Imperium Rzymskiego. Podczas wykopalisk w starożytnym mieście Coimbriga archeolodzy znaleźli ceramikę i monety sprzed wielu wieków. Naukowcy uważają, że pod ziemią wciąż ukryta jest większość zabytków, bo dotąd przebadano tylko 20% terenu. Jednym z najcenniejszych tegorocznych znalezisk jest dobrze zachowana rzymska amfora. Rzymianie pojawili się w tym rejonie Portugalii w II wieku przed naszą erą. A w tym roku nasi piłkarze pojawili się w dywizji B Ligi Narodów. Spadli ostatnio z dywizji A. Niedługo pierwsze mecze. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. To nowe lub dawno niewidziane twarze w kadrze. Selekcjoner Jan Urban ogłosił właśnie powołania. W ciągu 2 tygodni zagramy kolejno z Bośnią i Hercegowiną, potem Szwecja, Rumunia i rewanż z Bośnią. Pierwszy z tych meczów za tydzień, w sobotę w Warszawie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po 23:00 to wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy wieczór. Życzę dobrego i udanego weekendu. Robert Markowski, do usłyszenia.